0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 15 maja.

Wyobraź sobie wieczernik. Zobacz twarze uczniów. Poczuj atmosferę ostatniej wieczerzy. Spójrz w oczy Jezusa pełne spokoju i pewności.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze. A radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.

Jezus składa Ci dzisiaj wielką obietnicę. Zapowiada, że każdy Twój smutek ma termin ważności i ostatecznie zamieni się w radość. To nie jest puste pocieszenie, ale pewność, którą daje Bóg. Perspektywa przyszłej radości zmienia sposób, w jaki przeżywamy trudności. Już nie musisz skupiać się na braku, ale na tym, co nadchodzi. Jakie nadzieje budzą się w Tobie, gdy słyszysz o tej przemianie?

Ból rodzenia ma głęboki sens, ponieważ prowadzi do życia. Gdy matka bierze w ramiona dziecko, cierpienie przemienia się w radość z narodzin i miłość do dziecka. Jezus chce, byś spojrzał na swoje życie właśnie w ten sposób. Być może twoje zmagania są po to, by urodziło się w tobie coś nowego i pięknego. Jakie dobro, które wyrosło z twoich trudniejszych doświadczeń, dostrzegasz dzisiaj?

Radość, którą oferuje Jezus, nie jest chwilowa i niepewna, ale trwała i bezpieczna. On mówi wyraźnie: znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze. Ta pewność Jego obecności jest gwarancją twojego pokoju. Tej radości nikt nie może ci odebrać. Ani ludzie, ani okoliczności. Masz w sobie trwały i nienaruszalny fundament. W jakich momentach najmocniej czujesz, że ta trwała radość jest dostępna na wyciągnięcie ręki?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.

Podziękuj Jezusowi za to, że przygotował dla Ciebie radość, która nie przemija. Porozmawiaj z Nim o tym, co dobrego rodzi się teraz w Twoim życiu.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W imieniu stróżów jasnogórskiego sanktuarium, ojców i braci Paulinów, pragnę powitać wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tu w domu naszej Matki, przy ołtarzu jej Syna Jezusa Chrystusa i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu, w tym Radia Jasna Góra. Witam, pozdrawiam szczególnie osoby chore i cierpiące. Witam zgromadzonych pielgrzymów zorganizowanych z diecezji przemyskiej. Są to uczestnicy rekolekcji służby zdrowia wraz z księdzem Kazimierzem. Pielgrzymkę z Wiśniowa, diecezji rzeszowskiej, dzieci pierwszokomunijne wraz z księdzem Markiem. Z Lutocina w diecezji płockiej, dzieci pierwszokomunijne. Z Bisztynka, diecezja warmińska, także jest to pielgrzymka parafialna. W czasie tej Najświętszej Eucharystii Bogu Miłosiernemu w posłudze kapłańskiej polecamy następujące intencje. Ksiądz Tomasz modli się o życie wieczne dla świętej pamięci Zofii Zielonka i prosi o Boże błogosławieństwo dla jej rodziny. Przez posługę ojca Janusza modlimy się o łaskę zdrowia dla Leszka. Ojciec drugi ojciec Janusz modli się o za świętej pamięci Zofię w dniu imienin. Przez moją posługę w intencji dziękczynno-błagalnej, prosząc o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zofii. Ogarniamy naszą modlitwą solenizantki dnia dzisiejszego. Świadomi naszych niedoskonałości, prośmy Boga o miłosierdzie dla nas i wzywajmy dobroci Boga, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne. Niech głoszenie Ewangelii przyniesie światu zbawienie zdobyte przez ofiarę wcielonego Słowa, a Twoje przybrane dzieci niech osiągną nowe życie zapowiedziane przez Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystko.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wielu ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowo i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynąwszy do Syrii, a z nim Pryscyla i Akwila, w Kenchora ostrzygł głowę, bo złożył śluby. Oto słowo Boże.
1: O.

Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.

Drugie dzieci, no tutaj za bardzo nie ma warunków, ale jak ktoś chce sobie usiąść tutaj na dywaniku, to zapraszam. Przypomnijcie sobie przedszkole, jak się siedziało na dywaniku. No, kto jest zmęczony, to wchodźcie sobie tutaj. Nie wiem, wszyscy się nie zmieścimy, ale wyżej dziewczyny, to będzie jeszcze ktoś inny mógł usiąść. Drodzy siostry i bracia, trwamy w ostatnich tygodniach okresu wielkanocnego i jesteśmy przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, którą będziemy w najbliższą niedzielę obchodzić. Jakby myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest porzucenie lęku, porzucenie obaw i zaufanie Panu Bogu. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa Jezusa skierowane do Pawła. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się, aby cię skrzywdzić. Często mamy taki lęk w sobie, szczególnie jeżeli chodzi o naszą wiarę. Boimy się dzisiaj pokazać światu, że jesteśmy wierzącymi, bo boimy się właśnie drwiny. Boimy się, że ktoś nas palcami będzie wytykał, będzie się śmiał z nas. A Bóg mówi, nie lękaj się, ja jestem z tobą. Ewangelia, która mówi o tym, że świat się będzie cieszyć, a wy będziecie płakać. I w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że potrzeba nam zapłakać, ale nie nad nami, ale nad tym światem biednym, który odrzucił Boga i żyje, jakby go nie było. I świat, który zmierza ku zagładzie, duchowej zagładzie, ale i też może tej fizycznej zagładzie, bo wiele znaków na niebie i na ziemi mówi, że człowiek niszczy ten piękny świat, ten świat, który Bóg nam dał, abyśmy sobie go podporządkowali, a my go niszczymy. Niszczymy, taka autodestrukcja, niszczymy samych siebie. I to jest smutne. Pan Jezus tu mówi o tym, o tej smutku, o tym płaczu w kontekście, że On odchodzi, bo to są słowa Jezusa przed Jego męką. Świat będzie się cieszył, że Jezus został zabity. Świat, czyli ci, którzy byli przeciwni Jezusowi. Ale kochani, dzisiaj, kiedy spoglądamy na nasze życie, to zobaczcie, jak świat się cieszy z tego, że chrześcijanie są czy zabijani tam, gdzie się to dzieje, czy są prześladowani, są jakby wykpieni i świat się z tego cieszy. Boga naszego wyśmiewają, a my nic z tym nie robimy. A święty Paweł dzisiaj zostaje zachęcony. Nie lękaj się, nie milcz. Nie milczmy, kochani, w sytuacjach, kiedy nasz Bóg jest wyszydzany. Kiedy my będziemy milczeć, mówi Jezus, kamienie zaczną przemawiać. Kochane dzieci, wy jesteście takie symbolem tego, że przez to, że nosicie te białe szaty, dla nas wszystkich jest to widoczny znak waszej wiary, bo symbolizują te szaty przyjęcie pierwszej komunii świętej przez was. I się nie boicie, nie wstydzicie tego, że przyjęliście Chrystusa. Ale co będzie dalej, to już zależy od waszych rodziców i od was, czy dalej te szaty będą lśnić tą piękną bielą w waszych wnętrzach, czy ta wiara będzie dalej pielęgnowana, rozwijana, będzie zadbana, zaopiekowana w waszych sercach. Bo przyjąć sakramenty święte to nie jest jeszcze sukces. Sukcesem jest wytrwać w łasce świętej, w łasce uświęcającej, wytrwać, to jest sukces.
Nie lękajcie się, mówi Pan Jezus do świętego Pawła. Przemawiaj, nie milcz, bo ja jestem z Tobą. Nikt się na Was nie targnie. Może będą nas palcami wytykać, może będą się z nas śmiać. I to może się dziać w bardzo bliskich warunkach nam. Często dzisiaj słyszy się o tym, że mąż kpi z żona z męża, wyszydzając, że ktoś tam słucha Radia Maryja, idzie na Eucharystię i tak dalej, i tak dalej. Nie lękajcie się, Bóg jest z nami. Możemy to życie tu na tej ziemi mieć uprzykrzone, utrudnione, ale przecież nie na tym życiu kończy się nasze życie, bo idziemy do życia, które trwa wiecznie, a nagrodą jest szczęśliwość z Bogiem. Wyjadąc tutaj na Jasną Górę, w tej pielgrzymce dziękczynnej, musieliście ponieść trud, prawda? Ciężko było wysiedzieć ileś tam godzin w autokarze. Tak, autokarem jechaliście? Czy pociągiem? Autokarem. No i tyle godzin. Niektóre dzieci to jadą tu w nocy i są rano na mszy świętej. Wy mieliście ten luksus, że mogliście się spokojnie przespać. Przyjechaliście wczoraj. To już jest pewien sukces i radość, że nie musieliście całą noc jechać. No i ten trud tej pielgrzymki dzisiaj owocuje tym, że jesteście na mszy świętej. Wpatrujecie się w oblicze Matki Bożej, która mi bardzo zależy, żebyście zawsze były takie piękne i symbol tych waszych białych szat zawsze się odbijał w waszych duszach, w waszych sercach. To piękno, ta dobroć, ta radość, żeby przez całe wasze życie towarzyszyła. I chcemy o to prosić dzisiaj Maryję, o tę łaskę wyproszenia dla nas, odwagi, abyśmy się nie lękali pokazać światu, kim jesteśmy. Abyśmy się nie lękali mówić, że jestem uczniem Chrystusa, że jestem człowiekiem wierzącym. Bardzo trudne to w dzisiejszych czasach. Każdy z nas tego może doświadczyć, ale nie lękajmy się, bo Bóg jest z nami. Amen. Trochę wygodniej było, nie? Niż stać. Dobrze, teraz wróćmy na swoje miejsca. I pełni ufności wystawiennictwo naszej Matki Maryi wznieśmy jako wspólnota Kościoła do Boga nasze błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastała liczba Jego dzieci rodzących się przez paschalny sakrament Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami i narodami, aby Duch Święty oświecał ich umysły do podejmowania dobrych decyzji. Ciebie prosimy. Módlmy się za kobiety spodziewające się potomstwa, aby wszelkie trudy, których doświadczają, zostały nagrodzone przez radość narodzin dziecka i macierzyństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby Chrystus przemienił ich smutek w radość, której nikt im nie odbierze. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, których sprawowana jest ta Najświętsza Eucharystia, prosząc dla żyjących o potrzebne łaski, szczególnie dla solenizantek dnia dzisiejszego, a dla zmarłych o dar życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy i w tych intencjach, które mamy w naszych sercach, których pragniemy się tutaj modlić, czy to za naszych bliskich, rodziców, dziadków, czy kogoś, kto bardzo tej modlitwy tu potrzebuje, abyśmy rozsiewali wokół siebie dobro i budowali w ten sposób Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony i błogosławiony, Ojcze i Synu i Duchu Święty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: chwalmy wraz z martwych wstałem.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Twojności otrzymaliśmy wino, które z owocujnego krzewu pracy rąk ludzkich Tobie przynosiły, aby stało się dla nas. Boże, teraz i na wieki przyjmij.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza, i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem Pustelnikiem, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dar wspólnej modlitwy, szczególnie dzieciom, że wytrwaliście, że jesteście, że ci, którzy za Was odpowiadali, nawet przygotowani do pierwszej Komunii Świętej, także zdecydowali o pielgrzymce tutaj, do domu Matki i że na Jasną Górę. Bo tych sanktuariów maryjnych w Polsce mamy dużo. Mamy też w naszych diecezjach też znane sanktuaria, ale że wybieracie Jasną Górę, to jest wielki znak, że właśnie tu przyzwyczaili się Polacy przybywać do Matki, tu na Jasną Górę z różnymi sprawami. Z ogłoszeń to tylko tyle chciałbym powiedzieć, że kto pragnie się wyspowiadać, to do godziny 19:30 może to uczynić w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania, a kto chciałby jeszcze przedłużyć Eucharystię, może adorować Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie do 20:45 w kaplicy tego sakramentu. Nowa kaplica w dawnym arsenale. Powierzmy jeszcze raz Bożej Matce wszystkie sprawy naszych serc, które mamy, szczególnie powierzmy dzieci pierwszokomunijne, żeby łaska Boża w nich trwała przez całe ich życie. Polecamy młodzież maturalną, która kończy swoje egzaminy, czy jest w trakcie. No i też dzieci klas ósmych, które także pisały egzaminy. Wszystkie te, które mamy w naszych sercach, sprawy Bożej Matce polecamy. Pod Twoją obronę, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Amen.

0: więcej.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie zwolniony. PiS chce stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory, Czerwony, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
3: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
2: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Dziś w ukraińskiej stolicy obowiązuje żałoba. Rosja prowadziła zmasowane ataki od środowego poranka. Użyła ponad 1500 dronów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze wczoraj przed dymisją dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
5: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
2: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Powinniśmy zabiegać o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, mówi były premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem powinien to być jeden z filarów polskiego bezpieczeństwa. Pozytywnie odniósł się też do możliwego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski.
6: Tymczasem obecny premier, mój następca, mówi coś o podbieraniu żołnierzy. Mówi coś o solidarności europejskiej, aby ona nie była naruszona. Te słowa o podbieraniu będą symbolem bardzo złej polityki. O jakim podbieraniu mówi pan Donald Tusk? O czym on mówi?
2: Według najnowszych zapewnień ministra obrony narodowej liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu, a władze dążą do tego, aby Amerykanów w Polsce było więcej niż obecnie. Polska toczy na ten temat rozmowy z Pentagonem.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Na ten moment mamy we Wrocławiu 9 stopni, w odczuciu jest ich 7. Zachmurzenie całkowite, no i dziś będą występowały przelotne opady deszczu. Takie też były, jak zmierzałam do radia, a patrzę się przez okno, że cały czas tak drobniutko, ale ten deszcz pada i dziś będzie on nam towarzyszył przez cały dzień we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku.
8: Reklama.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witajcie po godzinie 7:00, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was bardzo serdecznie i radośnie w ten dzisiejszy dzień. Co prawda dość deszczowy, taki szarawy, taki może wydawać się ponury, ale trzeba się gdzieś tam zawsze rozweselać i znajdować radość w małych rzeczach. Na przykład chociażby w tym, że wszystko tak pięknie na dworze już pachnie i czuć tę wiosnę właśnie w tym deszczu również. No ale skoro taki dziś być może troszeczkę senny, troszeczkę ponury dzień. No i można też przy tym deszczu odczuć dziś taki melancholijny nastrój. No i ja na początku tego dnia troszeczkę Was również w niego wprowadzę, a to za sprawą utworu, który już teraz na naszej antenie Stare Dobre Małżeństwo nam zagra.

0: Już prawie kwadrans po godzinie 7, a ja zapraszam Was na muzyczną podróż w czasie, a to wszystko za sprawą kalendarium muzycznego.
1: Maja 1937 roku w Dallas urodził się Trini Lopez, amerykańsko-meksykański piosenkarz i gitarzysta. Debiutancki album Lopeza z 1963 roku zawierał kompozycję, która stała się numerem jeden w 36 krajach.

1995 roku wywodząca się z Oxfordu grupa Supergrass zadebiutowała płytą I Shoot Coco. Płyta zawierająca muzykę będącą połączeniem rocka i brzmienia lat 60. sprzedała się w ilości ponad miliona sztuk.

15 maja 1953 roku na świat przyszedł Mike Oldfield, brytyjski kompozytor, którego debiutancki album Dzwony rurowe sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Jedno jest szczególne, bowiem jedna z asteroid została nazwana jego nazwiskiem, a to zasługa badacza kosmosu, który okazał się być wielkim fanem muzyki.

1996 roku urodziła się Jasmine van den Bocharde, piosenkarka i autorka tekstów, która przybrała pseudonim Birdie, bo tak pieszczotliwie nazywali małą Jasminę rodzice. Śpiewa i gra na fortepianie, ma szkockie, angielskie, belgijskie i holenderskie pochodzenie.

0: To była Maryla Rodowicz i Lanbery w kawałku Małgośka. I powiem wam, że dziś bardzo łatwo możemy sprawdzić, jak pachniała Saskia Kępa, o której śpiewają panie. A jak to zrobić? No bardzo prosto. Wystarczy po prostu wyjść na dwór, do ogrodu czy parku i po prostu powąchać, jak pachną rośliny po deszczu czy w trakcie deszczu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to polecam, by nawet w drodze do pracy na chwileczkę zatrzymać się przy jakimś chociażby krzaczku czy jakiejś kępce z kwiatkami i poczuć ten zapach deszczu i zieleni. Ja tak zrobiłam, idąc dziś rano do radia, i muszę przyznać, że był to bardzo taki miły i taki uspokajający początek dnia, więc bardzo serdecznie polecam tak na chwileczkę po prostu się zatrzymać. 7:23 już teraz na zegarach, a przed nami Sanach w kawałku Szampan.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.

Zerkam na kalendarz i oczywiście dziś 15 maja, a więc przypadają w dniu dzisiejszym imieniny Zofii. Całkiem niedawno usłyszałam, że wszystkie Zosie mają swój charakterek, no i tak się składa, że mam kilka ich w rodzinie. I jak tak sobie na nie teraz patrzę, to powiedzenie to jest bardzo trafne, bo faktycznie mają one swoje charakterki i potrafią oczarować. Oczywiście w pozytywnym sensie to wszystko mówię. Już teraz 7:30 na zegarach, a my wszystkim Zofiom składamy najlepsze życzenia imieninowe. I pytamy, kiedy będzie cieplej? Pienso con sueño para

Jak imieniny Zofii, to oczywiście zimnej Zośki nam się kojarzy, ale też i zimni ogrodnicy. Słuchajcie, jest to takie zjawisko meteorologiczne charakterystyczne dla Europy Środkowej, ochłodzenie, które pojawia się zwykle między właśnie 12 a 15 maja. Meteorolodzy tłumaczą je napływem zimnego polarnego powietrza, a działkowcy tłumaczą to znacznie prościej, bo zawsze tak jest. Za całe zamieszanie odpowiada Trzech Świętych, Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Do nich oczywiście dokłada się Zofia. A Pankracy, Serwacy i Bonifacy według ludowych porzekadeł są źli na ogród chłopacy. No a kiedy już człowiek myśli, że gorzej być nie może, 15 maja nadchodzi ona, zimna Zośka, patronka polarnej bluzy i skarpetek do sandałów. Chociaż oczywiście dziś raczej tak się nie ubierzemy, przyda się coś przeciwdeszczowego, no to pożartować zawsze można. A ja tylko dodam, że dziś już teoretycznie kończymy ten okres takiego ochłodzenia, no bo Pankracego wspominaliśmy 12 maja, Serwacego 13, a Bonifacego 14 maja, no i dziś zimna Zośka. Myślę, że po dzisiejszym dniu możemy śmiało oczekiwać cieplejszych dni.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

7.50 już na zegarach, a więc czas zapowiedzieć porannego gościa. A dziś będzie nim ksiądz profesor Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Otóż kończy się powoli kadencja rektorska na Papieskim Wydziale Teologicznym, przed uczelnią wybory i nowy etap związany z powstaniem Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Jaką wizję rozwoju uczelni przedstawi rektor elektorom? Czy studia humanistyczne i teologiczne nadal mają dziś sens? Jak Akademia chce odpowiadać na potrzeby rynku pracy, kryzys społeczny i wyzwania związane ze zmieniającym się światem? O to zapytamy właśnie naszego porannego gościa, księdza profesora Sławomira Stasiaka, rektora PWT we Wrocławiu. Zapytamy też o nowe kierunki studiów, przyszłość młodych ludzi i kulisy wyborów rektorskich na uczelni, a rozmowę poprowadzi Łukasz Ligorowski. Bardzo serdecznie w jego imieniu was na nią zapraszam.

0: Żałoba w Kijowie w ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku zginęło ponad 20 osób. Jest wspólne oświadczenie prezydenta USA i chińskiego przywódcy dotyczące cieśniny Ormus. Marcin Romanowski opublikował nowe nagranie w internecie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 osób zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Wołodymyr Zełański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. W Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Cieśnina Ormus powinna być otwarta, a Iran nigdy nie powinien uzyskać broni jądrowej. To wspólne oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Obaj rozmawiali w Pekinie, a więcej na ten temat Mateusz Kornas.
1: Agencja Reutera przypomina, że Chiny mają bliskie relacje z Teheranem i są głównym odbiorcą irańskiej ropy naftowej, a inna agencja Fars podała, że Iran w środę przyznał Chinom prawo do przepływu przez cieśninę Ormus. Pekin i Teheran mają raczej dobre stosunki, czym akurat Waszyngton pochwalić się nie może. Sekretarz stanu USA Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News przyznał, że liczy na pomoc Chin w odblokowaniu cieśniny. Otwartym pozostaje pytanie, czy to amerykańsko-chińskie zbliżenie pomoże w udrożnieniu przeprawy przez Ormus.
0: Tymczasem w czwartek indyjski statek towarowy przepływający przez Ormus został trafiony pociskiem lub dronem, co spowodowało eksplozję.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Papież rozpoczął swoją wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, jak ważne jest szukanie prawdy.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità.
4: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy. Ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy. Przede wszystkim jako synowie i córki Boga. Istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
0: Rzymska uczelnia liczy aktualnie ponad 120 tysięcy studentów. Marcin Romanowski opublikował nowe nagranie w internecie. Poseł PiS nie podaje jednak, gdzie przebywa. Obecnie opublikował nowe nagranie na swoim kanale w serwisie YouTube. To jego pierwsze wideo po zaprzysiężeniu premiera Węgier Petera Madziara. Odnosi się do sytuacji w kraju i krytykuje, i tu cytat, haniebną kryptodyktaturę Tuska.
5: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa. I będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
0: Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pod rządami premiera Węgier Viktora Orbana obaj politycy otrzymali w tym kraju ochronę międzynarodową.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. W tym momencie mamy 10 stopni na termometrach we Wrocławiu. Zachmurzenie jest całkowite. Ociśnienie atmosferyczne 999 hektopaskali, a na zewnątrz też również opady deszczu, takie przelotne, i towarzyszyć nam one będą dziś przez cały dzień. Temperatury będą jeszcze wzrastały do 12-13, a nawet miejscami do 14 stopni.
7: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Witam was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 8.10 na naszej antenie audycja Poranny Gość. A dziś naszym gościem będzie ksiądz profesor Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Porozmawiamy m.in. o wizji rozwoju uczelni, którą rektor przedstawi elektorom, ponieważ zbliżają się wybory rektorskie na tej uczelni, ale to nie wszystko. Zapytamy się, czy studia humanistyczne i teologiczne nadal mają sens i jak Akademia Katolicka, która powstaje, chce odpowiadać na potrzeby rynku pracy, kryzysy społeczne i wyzwania związane ze zmieniającym się światem. To wszystko już o 8.10, a rozmowę poprowadzi Łukasz Ligorowski. Bardzo serdecznie was na nią zapraszam.

0: Na zegarach już 8:10, a w studiu Radia Rodzina jest już Łukasz Ligorowski oraz jego gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a może Akademii Katolickiej we Wrocławiu, zaraz o to dopytamy, jest gościem dzisiejszej porannej rozmowy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Księże profesorze, na sam początek, żebyśmy rozwiali wszelkie wątpliwości, Papieski Wydział Teologiczny, Akademia Katolicka we Wrocławiu, którą terminologię wybieramy?
3: W minionym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obwieściło informację o zmianie nazwy, więc od 1 października z całą pewnością będziemy mogli używać oficjalnie nazwy Akademia Katolicka we Wrocławiu.
2: Zanim to się stanie, to jeszcze dużo wydarzeń przed nami, bo trwa rekrutacja, o którą chciałbym też dzisiaj zapytać, ale na początku bieżące wydarzenia, bo już w poniedziałek na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbędą się wybory. Kończy ksiądz swoją kadencję rektorską. Z czym ksiądz profesor wejdzie do kolejnej kadencji w sytuacji ponownego wyboru? Z poczuciem takim udało się, czy może raczej najtrudniejsze dopiero przede mną?
3: Myślę, że jedno i drugie. Bardzo wiele rzeczy udało się zrobić w ciągu tych 4 lat. O tym zresztą będę, myślę, obszernie mówił w trakcie wyborów, w trakcie exposé, ale również będzie wiele zadań jeszcze przed nami. Może nie najtrudniejsze, ale tak jak mówiłem ostatnio, cytując klasyka, co zresztą w exposé też o tym będę mówił, I have a dream. Ja wciąż marzę o uniwersytecie.
2: No dobrze, ale z jednej strony możemy powiedzieć, że ksiądz wspomniał, że jest Akademia Katolicka we Wrocławiu. Ważny krok milowy, cel osiągnięty. Jaką wizję w tym expose ksiądz przedstawi elektorom? Ciężka czeka nas praca. Jak przekonać elektorów do tego, co do tej wizji?
3: Przede wszystkim chcę elektorów przekonać nie tylko tym, że przed nami jest ciężka praca, bo jeżeli chcemy coś osiągnąć, to zawsze będziemy musieli ciężko pracować, ale przede wszystkim pokazać, jakie wspaniałe rzeczy udało się nam osiągnąć z zespołem, w którym pracujemy, i to dotyczy zarówno zarządu, jak i całego gremium senatorów, ale także tych, którzy sami siebie nazywają obsługą naziemną, a więc administracji, która wykonuje naprawdę codziennie gigantyczną pracę na rzecz rozwoju uczelni. Więc tym będę chciał przekonać, że tak naprawdę kolejna kadencja to będzie praca na tej bazie, którą pozostawił mój poprzednik, moi poprzednicy i którą udało się nam wypracować przez ostatnie 4 lata.
2: Wspomniane wybory już w poniedziałek, jak one wyglądają? Tutaj już zdradził ksiądz jeden z elementów, jest expose, tak? Przedstawienie wizji?
3: Tak, to jest cała procedura jasno opisana w statucie naszej uczelni. Najpierw bądź grupa osób, bądź sam kandydat, czy też jedna osoba zgłasza kandydata. Taki kandydat musi uzyskać akceptację wielkiego kanclerza, księdza arcybiskupa, i z taką akceptacją i oświadczeniem, że zgadza się na kandydowanie na rektora, staje przed komisją wyborczą i przewodniczącemu komisji składa ten dokument. I teraz na podstawie złożonych dokumentów przez kandydatów na rektorów komisja wyborcza sporządza listę najpóźniej do 48 godzin przed wyborami, przed Senatem Wyborczym można zgłaszać kandydatów. Po tym terminie sporządzana jest lista wyborcza i dochodzi do Senatu Wyborczego.
2: Jest piątek rano, czyli jeszcze dużo się może wydarzyć,
3: tak,
2: przed samymi wyborami. Będziemy śledzić to wszystko. Zatrzymując się przy kwestiach edukacji wyższej, jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź studentów w kwestii studiów była oczywista. Trzeba iść na studia. Dyplom otwiera drzwi do lepszej pracy, wyższych zarobków, awansu społecznego. Dzisiaj młodzi ludzie częściej pytają inaczej, czy studia naprawdę się opłacają, czy 5 lat na uczelni daje mi przewagę. Jak ksiądz profesor odpowie młodym na te pytania?
3: Największą przewagą, jaką daje nasza uczelnia, to jest etos. Etos chrześcijański, który jest u nas gwarantowany, i mogę powiedzieć, że ja jako rektor przez ostatnie 4 lata stałem na straży tego etosu chrześcijańskiego, choć nie była to łatwa kadencja. I młodym ludziom, kandydatom na studia, właśnie to możemy zagwarantować i to gwarantujemy. Niezależnie od tego, czy będą studiowali teologię, pedagogię, pedagogikę, nauki o rodzinie, psychoterapię, psychologię, nauki o bezpieczeństwie, czy te wszystkie kierunki nowe, które będziemy w niedługim czasie uruchamiali. Etos chrześcijański. To jest pewna zasada funkcjonowania w świecie, nie tylko zdobywania wiedzy.
2: Przygotowując się do rozmowy, spojrzałem też na liczby. W ostatnim roku w Polsce zaobserwowaliśmy wzrost liczby studentów na uczelniach niepublicznych. Pokazuje to, że wielu kandydatów szuka elastyczności w kontekście tego, co ksiądz teraz powiedział, tak, o tym etosie. Myślę, że studenci też patrzą na studia, które dają możliwość pogodzenia ich z pracą, zajęć w trybie niestacjonarnym, programów bardzo bezpośrednio powiązanych z rynkiem. W jakim stopniu młoda osoba dostanie to na Akademii Katolickiej we Wrocławiu?
3: No właśnie dostanie w taki sposób, żeby zachowując oczywiście prawo o szkolnictwie wyższym i zachowując prawo kościelne na tych kierunkach, które tego wymagają, będziemy składali ofertę nie tylko edukacji bezpośredniej, czyli stacjonarnej, ale również w formie niestacjonarnej, czy też hybrydowej edukacji online, przynajmniej w jakimś wymiarze. Oczywiście kontakt żywy z nauczycielem, wykładowcą i ze studentem jest absolutnie konieczny, ale kiedy to nie będzie konieczne, student będzie mógł korzystać z wykładów w formie hybrydowej.
2: Włączenie pracy ze studiami dla księdza profesora jest czymś niemoralnym, patrząc z punktu widzenia studenta, który powinien siedzieć w bibliotece i studiować.
3: Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że rzeczą jest niemoralną bycie rektorem uczelni akademickiej, gdzie trzeba zarówno uprawiać naukę, bo tego wymaga od nas ewaluacja uczelni, jak i bycie tym, który jest menedżerem i zarządza jakością uczelni. Także ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli człowiek młody chce pracować, to my będziemy ze wszech miar umożliwiali mu to, żeby mógł się również rozwijać w formie edukacji w szkole wyższej.
2: Wspomniał tutaj ksiądz kierunki, pedagogika w różnych wariantach, teologia, studia o rodzinie, psychoterapia, szeroka oferta studiów podyplomowych również. Jak ta oferta, te kierunki odpowiadają na pytanie nie studenta, a rynku? Coraz częściej nie pyta on, co skończyłeś, a bardziej pyta młodych ludzi, co umiesz?
3: Dokładnie, staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną do oczekiwań młodego człowieka, oczekiwań rynku, no bo człowiek młody zadaje sobie pytanie, co ja po tych studiach będę miał, co mi te studia dadzą jako człowiekowi, który wchodzi w życie, chce założyć rodzinę, chce funkcjonować w społeczeństwie, chce zarabiać godziwie, żeby móc utrzymać siebie i swoich najbliższych. I to właśnie dostosowanie kierunków, które nasycają w tym momencie rynek, będzie naszą przewagą. Zresztą wszystkie uczelnie to robią, więc my po prostu podejmujemy te zadania, które inne uczelnie już robią.
2: Wspomniał ksiądz, że od października będzie już funkcjonowała w pełni nazwa i uczelnia pod nazwą Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Jakie nowości od października się pojawią w ramach właśnie tej nowej uczelni?
3: Oprócz nazwy to przede wszystkim pojawią się dwa nowe wydziały. Papieski Wydział Teologiczny pozostanie przy tej nazwie i tam będziemy kształcili teologów tak samo jak do tej pory w formie stacjonarnej, niestacjonarnej, dla kandydatów do kapłaństwa i dla świeckich. Będzie Wydział Nauk Społecznych, na którym już znajdzie miejsce już funkcjonująca pedagogika w różnych odmianach. Planowane jest otwarcie w bardzo niedługim czasie psychologii również na tym wydziale. Natomiast Wydział Ochrony Dziedzictwa Kulturowego będzie przez najbliższy rok bardzo intensywnie zagospodarowywany dwoma kierunkami, takimi najbardziej podstawowymi. Właściwie turystyka historyczna z dwoma specjalizacjami. Turystyka historyczna śląska i turystyka historyczna krajów basenu Morza Śródziemnego oraz rzeczywiście ochrona dziedzictwa kulturowego we współpracy z agendą współdziałającą z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Kultury.
2: To jest ta oferta, która będzie w przyszłością, najbliższą?
3: Nie od najbliższego roku akademickiego, ale od kolejnego roku akademickiego. Okay. Natomiast to nowe, co będzie w tym roku akademickim rozpoczynającym się 1 października, to będzie psychologia, mam nadzieję, że już stacjonarna i nauki o bezpieczeństwie w formie studiów podyplomowych.
2: Tak, ja myślę, że tutaj warto odesłać do strony internetowej uczelni, tam bieżące informacje na pewno przyszli kandydaci znajdą, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tej ofercie studiów w zakresie teologii. W jednym z wywiadów powiedział ksiądz profesor, że teologia trochę nam się kurczy. Myślę, że to w skali kraju jest obserwowane na chyba każdej uczelni. Czy właśnie dlatego powstał pomysł Akademii Katolickiej?
3: To był jeden z powodów erygowania Akademii Katolickiej, żeby poszerzyć ofertę edukacyjną, ale drugi powód był taki, że my mamy pełną świadomość, że u naszych początków jest teologia. O tę teologię moi wielcy poprzednicy tuż po II wojnie światowej walczyli zażarcie, chcąc przywrócić Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Wrocławskim. Później te próby były już bardziej ukierunkowane na usamodzielnienie się teologii i łącznie z tym epokowym wydarzeniem z 68 roku, kiedy to Stolica Apostolska uznała, że Papieski Wydział Teologiczny jest kontynuacją przedwojennego Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Mamy pełną świadomość, że my wyrośliśmy z teologii i my do ostatniego, choćby jednego studenta, będziemy kształcili w dyscyplinie nauki teologiczne. I od tego nie odstąpimy, ale z pełną pokorą, z odgniecionymi od modlitwy kolanami będziemy zabiegali o studentów teologii.
2: No dobrze, to skoro zabiegamy o tych studentów, to spójrzmy na maturzystów dzisiejszych. Gdybym miał ksiądz odpowiedzieć maturzyście na pytanie, dlaczego mam wybrać Akademię Katolicką we Wrocławiu, co by to było?
3: Po pierwsze, kierunki kształcenia, które są mocno osadzone w etosie chrześcijańskim. Po drugie, wkomponowanie się w kapitalny ośrodek akademicki, jakim jest Wrocław. Po trzecie, to do tych młodych ludzi będzie należało wyprowadzenie Wrocławia do pierwszej trójki najlepszych miejsc, gdzie można studiować w naszej ojczyźnie. Ja na to spoglądam troszkę szerzej niż tylko na zdobycie dyplomu, odbycie studiów, zakończenie ich egzaminem kończącym te studia. Patrzę szerzej jako na studiowanie we Wrocławiu. Ja sam studiowałem we Wrocławiu, więc wiem, co to znaczy studiować w tak świetnym ośrodku akademickim, jakim jest nasze miasto.
2: Na koniec to osobiste pytanie, trochę już dzisiaj też to wybrzmiało w trakcie rozmowy. Czy rektor uczelni katolickiej ma dziś więcej wspólnego z naukowca, menadżera, duszpasterza, stratega marki?
3: Jako rektor jestem bardziej menedżerem i strategiem marki, to mam tego świadomość, ale chcę powiedzieć, że naukę również uprawiam. Właśnie podpisujemy umowę, w ramach której będę realizował grant w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki 3, więc nie uciekam od nauki, walczę o każdą godzinę, żebym mógł tę naukę uprawiać.
2: Oby tych godzin było jak najwięcej. Co zrobić, żebyśmy pierwsi podali wyniki wyborów w poniedziałek?
3: No myślę, że Senat jest o godzinie 14.30. Mi trudno powiedzieć, ile on potrwa. Myślę, że koło godziny, może
2: wczesne
3: półtorej.
2: Wczesne godziny popołudniowe.
3: Wczesne godziny popołudniowe na pewno pojawią się wyniki. A na koniec chcę jeszcze zachęcić wszystkich maturzystów tegorocznych, by wybierali odważnie kierunki studiów. My stoimy dla was otworem. To mówię również do maturzystów z mojej rodziny. Ja mam 4 maturzystów w tym momencie w rodzinie i też się mocują. Już niektórzy skończyli egzaminy maturalne, inni jeszcze są w trakcie. Odwagi, uda się, znajdziecie świetne kierunki kształcenia w naszym mieście.
2: Przypomnę, porannym gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przyszłej Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

0: tym momencie w Radiu Rodzina zaglądamy do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, bo na Złotnikach trwają prace związane z budową nowej siedziby tej placówki i są już one w zaawansowanej fazie. Elewacja zewnętrzna została ukończona, a obiekt jest na etapie wykończeń montażu instalacji oraz wyposażania wnętrz, a na dachu działają też już ekrany akustyczne. Dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora do spraw rozwoju DC OPiH, podkreśla, że równolegle dopracowywane są rozwiązania, które mają poprawić komfort pacjentów i ich rodzin. A o tym, na jakim etapie są prace na zewnątrz budynku, mówi właśnie dr Paweł Zawadzki.
1: Mamy postawione ekrany dźwiękochłonne. Te ekrany służą temu, żeby hałas, który będą wydzielać urządzenia, które na dachu zamontujemy w tej chwili, nie docierał ani do otoczenia, ani do pacjentów, którzy będą leczeni w naszym szpitalu. Cały ten najcięższy sprzęt, który wydziela hałas, jest ulokowany na dachu i stąd te ekrany. Takie ekrany jak przy autostradach. To jest dokładnie ten sam pomysł.
0: Równolegle wewnątrz obiektu prowadzone są intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe.
1: Mamy rozpoczęte w tej chwili prace montażowe w zakresie drzwi. Mamy końcówkę ścian w ramach budynku. Miliony kilometrów kabli, które widzę w tej chwili, które są wprowadzane do obiektu. Toczy się tam na bardzo wielu płaszczyznach praca. Średnio ponad 500 osób bezpośrednio pracujących na budowie, kilkadziesiąt osób w ramach nadzoru, czyli około 600 osób każdego dnia pracuje na budowie i każdego dnia widać zmiany w ramach tego budynku. Pięknie rośnie, myślę, że jest symbolem już Wrocławia, ten kształt jest tak specyficzny, że każdy, kto go zobaczy, będzie wiedział, że to jest Wrocław.
0: Dr Paweł Zawadzki podkreśla też, że po ukończeniu szpital będzie bardzo przyjazny dla pacjentów, a stanie się to między innymi za sprawą ścieżki pacjenta, która będzie wskazywała najkrótszą drogę do danego punktu. Projekt ten był szeroko konsultowany też z personelem medycznym i w nowym budynku szpitala znajdzie się wiele miejsc dedykowanych pacjentom, a także ich rodzinom, bo będą to między innymi fryzjerki,

0: I sklep z perukami, przestrzenie usługowe dla pacjentów, a także strefy codzienności w szpitalu. W naszym założeniu było, aby ten obiekt był jak najbardziej przyjazny dla pacjentów, podkreśla dr Zawadzki, ale opowiada też o jednym z nietypowych i innowacyjnych udogodnień przeznaczonym dla pacjentów paliatywnych, a także tych przebywających w izolacji po przeszczepach.
1: Niestety, może stety, jest bardzo niewielka część pacjentów, którzy są pacjentami paliatywnymi, trudnymi do wyleczenia, którzy mają szereg powikłań i których będziemy mieć u siebie w ramach oddziału paliatywnego. I wiemy, że ci ludzie, którzy zmagają się z tą trudną chorobą, często są przykuci do łóżka. Zbudowaliśmy dla nich specjalny taras. Taki taras, który będzie obsługa, nasi pracownicy będą mogli razem z łóżkiem wyjechać do słoneczka z tymi pacjentami. W zależności od potrzeb, widzimy te potrzeby tak na co dzień tutaj, że w momencie, kiedy leży się w pokoju przez wiele dni, to człowiek niezwykle potrzebuje dotknąć świeżego powietrza, zobaczyć słońce i my te warunki w tej chwili zapewniamy i coś takiego będzie u nas w pełni dostępne. Mamy specjalne, dedykowane rozwiązanie do naszego szpitala, tak żeby tym ciężkim łóżkiem razem z pacjentem móc na ten taras wyjechać. Takich rzeczy mamy więcej. Bardzo podobną rzecz mamy w ramach oddziału hematologicznego, gdzie mamy przeszczepy, gdzie mamy terapię CAR-T. Ci pacjenci wymagają dłuższego pobytu u nas, a w zakresie przeszczepów wymagają całkowitej izolacji od otoczenia. Zrobiliśmy taką specjalną podwójną ścianę, gdzie rodziny pacjentów, przyjaciele będą mogli przejść przez szybę i przez specjalny system porozumiewać się. Będzie ta bliskość, możliwość spotkania się, czego w obecnych warunkach całkowicie jest to niemożliwe, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. A tutaj już takie możliwości mamy i myślę, że będziemy z tego korzystać i będzie to z korzyścią dla pacjentów.
0: Prace przy wykończeniu nowej siedziby DC OPiH postępują w bardzo szybkim i sprawnym tempie. Na ten moment postęp prac wyprzedza harmonogram, a doktor Zawadzki patrzy optymistycznie w przyszłość i liczy, że to tempo uda się utrzymać i zakończyć budowę przed terminem, a uruchomienie nowej siedziby szpitala planowane jest na 2027 rok.
2: Radio Rodzina, Kotlina Kłodzka.

0: 9 minut pozostało nam do godziny 8, a my tymczasem podsumujemy sobie akcję Czysta Odra, która wraz z końcem kwietnia się zakończyła. Wzięło w niej udział ponad 30 tysięcy wolontariuszy i zebrano około 200 ton odpadów. Tak w liczbach prezentuje się właśnie piąta edycja międzynarodowej akcji Czysta Odra. Organizatorzy sprzątali rzekę i jej dopływy od pierwszego dnia wiosny do końca kwietnia, a kolejne działania są zaplanowane na maj i na czerwiec. Oficjalne zakończenie odbędzie się we wrześniu w Wolińskim Parku Narodowym. Tegoroczna odsłona akcji okazała się rekordowa pod względem zaangażowania społecznego, o czym mówi Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik, a także organizator akcji Czysta Odra.
1: Największa liczba wolontariuszy, ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach. A że Odra jest rzeką międzynarodową, więc i były grupy czeskie, i niemieckie, i oczywiście patrząc się na samą Odrę i na wszystkie jej dopływy, to największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa, aczkolwiek do 30 kwietnia mieliśmy zakończyć większość tych największych działań. Natomiast akcja się tak spodobała, że jeszcze w maju i czerwcu planowane są akcje, a wielki finał będziemy organizować tam, gdzie niestety śmieci dopływają, czyli do Wolińskiego Parku Narodowego.
0: Z Odry i jej dopływów wolontariusze usunęli ponad 200 ton odpadów. Wśród zebranych dominowały m.in. części rozebranych samochodów, sprzęt AGD i elektroniczne opony oraz opakowania. Osobną niebezpieczną kategorię stanowiły odpady wędkarskie, żyłki, haczyki, spławiki, które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt. Pół roku po starcie systemu kaucyjnego w Polsce organizatorzy zwracają uwagę na wyraźną zmianę w strukturze znajdowanych odpadów. Opakowania objęte kaucją trafiają się sporadycznie. W niektórych akcjach jedynie pojedyncze sztuki na kilka ton zebranych śmieci.
1: Wśród śmieci, które zbieraliśmy, jest bardzo mało opakowań z symbolem kaucji. Jeżeli znajdujemy na przykład puszki aluminiowe, to są to stare puszki jeszcze, że tak powiem, sprzed roku. Natomiast te puszki obecnie sprzedawane, gdzie można je zwrócić do sklepu i odzyskać 50 groszy, to są pojedyncze sztuki. W kilku ostatnich akcjach dosłownie 2-3 puszki na kilka ton śmieci, puszki z systemem, ze znakiem kaucji udało się zebrać. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli śmieci mają wartość, jeżeli konsumenci widzą, że opakowania mają wartość, to wtedy ich nie zostawiają w środowisku, nie wyrzucają byle gdzie, tylko zabierają. A nawet jeżeli ktoś zostawi, to jakiś spryciarz zabierze. No przyznam się też tak humorystycznie, że ja od kilku miesięcy mam z przyjaciółmi taką zabawę, że jak się gdzieś wybieramy na spacer w góry, to zawsze bierzemy ze sobą worek. No po prostu staramy się zebrać te śmieci z kaucją i zawsze z każdej wyprawy tam kilka tych opakowań kaucyjnych zawsze zbieramy, więc 2-3-4 złote zawsze do kieszeni nam wpada. Oczywiście po drodze również zbieramy inne śmieci.
0: Dominik Dobrowolski zachęca, by sprzątanie rzek traktować jako codzienny nawyk, a nie wyłącznie wiosenne wydarzenie. No i też zaznacza o tym, że w rejonie Wrocławia oprócz Odry wymagają też inne rzeki, mniejsze. Na przykład Widawa, Ślęza, Bóbr, Dobra czy Oława, a następna duża edycja akcji Czysta Odra ruszy wiosną 2027 roku. W międzyczasie w maju i w czerwcu odbędą się mniejsze wydarzenia.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia nastolatków w Warszawie. Naukowcy przebadają przypadek hantawirusa na południu Argentyny. Rusza duża inwestycja krakowskiego lotniska. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
0: Policja z kolei na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Opozycja porusza sprawę pożaru w Puszczy Solskiej. Chodzi o tragiczny wypadek samolotu gaśniczego Dromader, w którym zginął 65-letni pilot. Posłanka PiS Ewa Leniart pytała w Sejmie.
2: Czy w trakcie trwania akcji gaśniczej zapewniona była ciągłość i niezakłócona łączność radiowa pomiędzy dowodzącym działaniami na ziemi, a pilotem samolotu, który uległ upadkowi? Czy przed przystąpieniem do zrzutów wody dokonano analizy ukształtowania terenu oraz obecności przeszkód terenowych? Czy samolot biorący udział w wypadku przechodził w ostatnim czasie przeglądy techniczne i czy przed wylotem do bazy na Lubelszczyźnie zgłaszano jakiekolwiek zastrzeżenia co do jego sprawności?
0: Akcja gaśnicza, dodajmy, dobiegła końca, trwała prawie tydzień.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. To właśnie stamtąd wyruszył wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko wirusa. Trzy osoby zmarły. Badacze mają pobrać próbki od gryzoni. Chodzi o ustalenie źródła zakażeń na statku. W mediach pojawiły się spekulacje, że do zakażenia mogło dojść na wysypisku śmieci, gdzie turyści chodzą, by obserwować ptaki. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
4: On będzie niespełna dwa razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko o części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie dwa razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
0: Nowa część terminala ma być oddana do użytku w 2029 roku.
5: Ciągle pada, aż chce się zaśpiewać, ponieważ dosłownie ciągle za oknem pada. I dzisiejszy dzień taki będzie przeplatany to opadami, to takimi momentami oczekiwania na te opady deszczu dopiero w drugiej połowie dnia. Tak pod wieczór może pojawić się troszeczkę słońca na niebie, ale jak będzie, to zobaczymy. W tym momencie 10 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 11.
6: Reklama.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina. Na dobry początek zespół Europe i kawałek The Final Countdown, a już niedługo na naszej antenie przegląd prasy, a potem będziemy mieli gości, którzy zaproszą nas na startujący już w poniedziałek w kinie Nowe Horyzonty Festiwal Sakura, ale więcej szczegółów zdradzę już o godzinie 9.30. Także bądźcie z nami.

0: A dzisiaj zimna Zośka. To a propos Suzany.
1: A tak, tak, to się zgadza. Dzisiaj zimna Zośka, już o tym mówiliśmy na antenie Radia Rodzina.
0: No i się sprawdziło, pada
1: deszcz. Sprawdziła się, tak, no ale zimna Zośka kończy ten okres tych trzech zimnych ogrodników, więc może od jutra już będzie cieplej, na to możemy liczyć przynajmniej.
0: Ja bym powiedziała, że od poniedziałku, ale jak to mówią, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór.
1: Zapytamy Zośkę, którą spotkamy, czy będzie faktycznie ciepło. No dobrze, rozpoczynamy przegląd prasy. Daria Dedlaw już ze mną w studiu Radia Rodzina.
0: Dzień dobry, witam słuchaczy i zaczynamy od ciekawego raportu, który mówi o tym, jakie prezenty jesteśmy skłonni dać na pierwszą komunię świętą. Polacy zdecydowanie stawiają na gotówkę w tym roku. Tradycyjne prezenty komunijne tracą na popularności. Z najnowszego raportu rynkowego wynika, że to gotówka jest prezentem, który Polacy najchętniej wręczyliby na komunię świętą dziecka z rodziny lub znajomych, gdyby wybierali się na tego typu uroczystość. Taki wybór deklaruje co drugi z ankietowanych, natomiast co piąty dałby tradycyjnie biżuterię, na przykład zegarek, łańcuszek lub kolczyki. Z kolei 18% badanych postawiłoby na prezenty typu krzyżyk bądź medalik, a jednocześnie tylko 5% Polaków nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Raport nazywa się UCE Research. Prosty tytuł: komunijne prezenty Polaków, trendy 2026. I tak jak mówię, że zdecydowana większość ankietowanych w tym roku deklaruje, że wręczy, czy wręczyłoby dziecku w rodzinie bądź wśród znajomych jako prezent komunijny gotówkę. Tutaj od razu rozwieję wątpliwości, nie są podane kwoty, bo zazwyczaj to też jest taki języczek uwagi, o to pytają ludzie na różnych forach, czy w ogóle jak się spotykamy, ile dać dziecku w tym roku na komunię. Oczywiście są też od razu głosy, które dementują, że to nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o ten prezent, tylko o to, dlaczego przystępujesz do sakramentu, kto jest najważniejszym prezentem, jaki zagościł ciebie w sercu i w duszy. Natomiast no, nie każdy ma takie podejście i w raporcie wypowiada się ekspert, który komentuje te zachowania społeczne, że biżuteria na przykład jest wysoko, ponieważ to jest funkcja symbolu, a jednocześnie pamiątka i produkt użytkowy. Poza tym trudno uznać biżuterię, na przykład kolczyki, tak, dla dziewczynki, jako prezent nietrafiony, bo no, on mieści się w typowych widełkach budżetowych, a poza tym, no, nie dość, że ma wartość, to jeszcze się będzie nosić.
1: Tak, to jest taki ponadczasowy prezent, myślę.
0: Tak, natomiast na popularności tracą, uwaga, uwaga, takie sprzęty typu rower, sprzęt sportowy, smartfon, ale też laptop bądź tablet. To zaledwie między 7 a 10% deklarują Polacy w badaniu. Czyli rower i elektronika trochę niżej niż gotówka.
1: To rower był takim prezentem komunijnym, jak ja szłam do komunii. To
0: tak,
1: pamiętam.
0: Tak. Encyklopedia, zegarki, aparaty analogowe. No ale dzisiaj czasy się zmieniły. Natomiast myślę, że warto przede wszystkim zapytać dziecka, czy chciałoby coś szczególnego. Czasami dzieci w ogóle nie mają takich materialnych, wygórowanych potrzeb, a z drugiej strony ja obserwuję na przykład wśród znajomych presję, która wynika ze szkoły, że jeszcze przed przystąpieniem do pierwszej komunii świętej chłopcy, dziewczynki w szkole prześcigują się w pomysłach. Czasami to jest mocno nadwyrężone, że co dostaną w tym roku jako prezent. I w związku z tym pojawia się presja i takie oczekiwanie. I trudno jest zawieść oczekiwanie dziecka. Ale tak jak mówię, całość sprowadza się i to jest piękne, kiedy rodzice czy chrzestni prowadzą dziecko z taką myślą i z taką wartością, że przyjmujesz Jezusa sakramentalnego. To jest najpiękniejszy prezent.
1: To ja tylko dodam, że o tej duchowej właśnie wersji, części o tym duchowym aspekcie pierwszej komunii świętej rozmawialiśmy jakiś czas temu na naszej antenie, na antenie Radia Rodzina w zakładce Kościół znajdziecie tę rozmowę. Tam również tematykę prezentów zahaczyliśmy.
0: Lecimy przetarg dalej. Na przebudowanie ulicy Ruskiej został ogłoszony we Wrocławiu, to jest centrum. Proszę sobie wyobrazić historyczną ulicę Ruską, która tonie w zieleni. To jest taka dżungla. Koniec z wyobrażeniem, mówi prezydent Wrocławia. Przechodzimy do działania. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na metamorfozę odcinka od ulicy Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. To jest 160 metrów i ten odcinek ma się zmienić nie do poznania. Jak wiemy, metamorfoza ulicy Ruskiej była była zapowiadana od dawna. Były prowadzone konsultacje z mieszkańcami, a teraz wrocławskie inwestycje ogłosiły przetarg. Przetarg ma wyłonić wykonawcę tego ambitnego zadania, dlatego że na Ruską wjadą i na stałe już zamieszkają ponad 2000 roślin. Spółka informuje, że będą posadzone klony, lipy, to będą drzewa większe od tych, które sadzi się standardowo, a poza tym pnącza, rośliny cebulowe, krzewy, hortensje, czosnek ozdobny, kocimiętka, po prostu będzie zielono i pachnąć.
1: Ja się zastanawiam, gdzie to wszystko się zmieści.
0: Zmieści się. Dzisiaj są takie technologie, że...
1: Dobrze, przekonujesz mnie.
0: Bramy do Starego Miasta, do Rynku Wrocławskiego będziemy widzieć w innej odsłonie.
1: No,
0: oczywiście.
1: Na zielono.
0: Tak. Myślę, że to jest kwestia kilkunastu miesięcy. Na pewno o postępie tego projektu będziemy Was informować.
1: I jeszcze jedna informacja.
0: Na koniec zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej i tam artykuł taki związany z rzeczywistością i codziennością każdego Polaka. Niewyspany jak Polak. Wnioski z badania opinii publicznej. Ponad połowa Polaków dobrze wysypia się tylko 4 dni w tygodniu, a nawet rzadziej. Wynika z najnowszego badania opinii publicznej. To zaś przekłada się na wiele aspektów naszego życia. Ponad co dziesiąty badany stwierdził, że obecna jakość snu ma negatywny wpływ na jego życie, a 15% respondentów deklarowało, że więcej niż 4 razy w roku skorzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. I tu nie chodzi o zerwanie nocy, czy jakieś imprezy z napojami wysoko, jak to się mówi, z procentami, tak jest. Chodzi po prostu o to, że im jesteśmy starsi, tym trudniej jest się nam jakościowo dobrze wysypiać. I o tym dzisiaj w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie firmy ResMed odsłaniają prawdę o tym, co Polacy wiedzą o znaczeniu dobrego snu w ich życiu. Wpływa to m.in. na utratę energii w ciągu dnia, brak poczucia spokoju, brak równowagi emocjonalnej, a jak jesteśmy wyspani, to z kolei potrafimy sobie lepiej radzić ze stresem, jesteśmy bardziej skoncentrowani, produktywni i ogólnie mamy lepsze samopoczucie. Myślę, że nikogo do tego nie trzeba przekonywać. Mamy piątek, będzie można się jutro
1: wyspać. Też taka ponura, senna pogoda.
0: Trochę tak, ale możemy oszukać swój mózg. Też są na to ćwiczenia.
1: Na przykład?
0: Nie będę teraz na antenie opowiadać, ale to są też aktywność fizyczna. To są ćwiczenia, które możemy wykonać, nie ruszając się nawet od biurka, jeżeli ktoś, nie chcę powiedzieć, że jest przyspawany do komputera, ale czasami są takie sytuacje, tak, że pracownik musi być w danym miejscu, nie może sobie tam pójść na 10-15 minut przerwy w danym momencie, a czuje, że ogarnia go zmęczenie, jakieś znużenie i wtedy można wykonać takie pewne zadania.
1: Na przykład taka szybka 5-minutowa drzemka.
0: Tak, ja powiem Państwu, byłam kiedyś na stażu w Parlamencie Europejskim i na oficjalnych stronach Parlamentu Europejskiego jest taka zakładka, myślę, że jest, bo to było już paręnaście lat temu, gdzie pracownicy, stażyści mogli w czasie pracy właśnie zrobić sobie taką rozgrzewkę, żeby nie czuć zmęczenia i byłam zdziwiona, że instytucja unijna ma taką sekcję przygotowaną i to było coś odkrywczego.
1: No to tak jak mówiłyśmy o tej chociażby 5-minutowej drzemce, to teraz zostawiamy Państwa.
0: Ja bym poszła się przebiec.
1: Właśnie,
0: zamiast się przespać,
1: się
0: to lepiej właśnie coś aktywnego
1: porobić.
0: No to
1: Ty, Daria, na przebieżkę, ja na drzemkę. Dziękuję Ci bardzo za przegląd prasy. Już teraz budka suflera na naszej antenie.

0: od 18 maja do, czyli od poniedziałku już zbliżającego się, do 24 maja w kinie Nowe Horyzonty odbędzie się festiwal Sakura. Opowiedzmy, co to jest za wydarzenie?
1: To może ja sobie pozwolę. Tak, Festiwal Sakura to wydarzenie szersze. Ono dzieje się już we Wrocławiu od 26 marca, piąta edycja. Duża taka interdyscyplinarna impreza, która ma za zadanie przybliżyć i mieszkańcom Wrocławia i regionu kulturę Japonii, ale no właśnie, staramy się nie być imprezą folklorystyczną, ale pokazującą przecięcie i to, jak wzajemnie się w sobie przeglądamy i jak te kultury się mogą inspirować. I chyba nam się to już dobrze udaje. A właśnie 18 maja, czwartą już z rzędu edycję przeglądu mistrzów kina japońskiego w Nowych Horyzontach. To już taka dobrze ugruntowana tradycja i jak zwykle z Jarkiem, on pewnie za chwileczkę bardziej o tym powie, z naszej listy marzeń udało nam się kilka perełek sprowadzić na wrocławski grunt i już za chwilkę będziemy się tym dzielić. Nie możemy się doczekać.
0: Zanim powiemy o tym, o programie festiwalu i o tym, co się będzie działo, to powiedzmy jeszcze, skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego przeglądu kina japońskiego?
1: W drugim, znaczy po pierwszej edycji, która była naprawdę skromna i nieśmiała, patrząc z perspektywy czasu, odważyłem się przyjść do Jarka i zaproponować mu, bo muszę przyznać szczerze, Jarek w tamtym czasie był kierownikiem programowym kina Nowe Horyzonty, a Nowe Horyzonty są moim ulubionym kinem we Wrocławiu, więc z taką nieśmiałością pomyślałem sobie, kurczę, może by w najfajniejszym kinie we Wrocławiu zrobić rzeczy, które mnie najbardziej cieszą i moje serce radują. I przyszedłem do Jarka, zacząłem go namawiać i chyba padło na podatny grunt. Zrobiliśmy wtedy w drugiej edycji, czyli 4 lata temu, edycję poświęconą tylko Kurosawie, skromnie, bo to były tylko 4 filmy wtedy, ale to pięknie się udało i później zaczęliśmy marzyć coraz odważniej i tak już jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy.
2: Ja tylko dodam do tego, że Przemek nie musiał mnie specjalnie namawiać, absolutnie entuzjastycznie przyjąłem tą inicjatywę, ponieważ byłem, jestem i zostanę już wielkim miłośnikiem Kurosawy, ale też kina japońskiego, więc jakby trochę też tutaj dzięki Przemkowi te horyzonty moje, Nowych Horyzontów się rozszerzyły przy kolejnych edycjach, bo teraz będzie już czwarta. Przemek mówił, że w pierwszej były 4 filmy, to był Kurosawa, czyli taki, no powiedzmy, pewniak, były pełne sale, po 300-400 osób na każdym seansie. W kolejnych latach już zdecydowanie odważniej sięgaliśmy po innych twórców, po inne filmy, różne gatunki. No i myślę, że naprawdę wiele wspaniałych filmów udało nam się pokazać i kolejna edycja z kolejnymi wspaniałymi filmami przed nami.
0: I o tym, po jakich twórców sięgnęliście w tym roku, porozmawiamy już za chwileczkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: Ze mną w studiu w dalszym ciągu są nasi goście: Przemysław Błaszczak, dyrektor artystyczny festiwalu Sakura, a także Jarosław Skóra, programer przeglądu mistrzów kina japońskiego. No i powiedziałam, że zapytamy się was, po jakich mistrzów kina japońskiego sięgnęliście w tym roku, więc po jakich? Kogo będziemy mogli zobaczyć? Czyje filmy?
1: No więc tak, będzie film Kurosawy kolejny, Tron we krwi pokażemy i to jest...
2: Kurosawa tradycyjnie.
1: Tradycyjnie musi być, a w tym roku świetny pretekst się znalazł, żeby sięgnąć jeszcze raz po Tron we krwi. My pokazywaliśmy ten film w pierwszej edycji, ale sama projekcja filmu poprzedzona zostanie koncertem inspirowanym muzyką Tronu we krwi, o którym może więcej już powie Przemek.
2: Tak, no to czekamy troszeczkę jak na niespodziankę, bo to będzie wrocławska premiera tego koncertu. Grupa Beryllium. Koncert nosi tytuł Kumonosoju, czyli tak jak tytuł filmu Kurosawy w oryginale. I nie jest to, broń Boże, wykonanie ścieżki dźwiękowej tego filmu, tylko artyści po prostu z inspiracji tym filmem stworzyli zupełnie oryginalny program, który miał swoją premierę, teraz nie chcę zmyślać, w Warszawie wydaje mi się w zeszłym roku, we Wrocławiu jeszcze nie był grany, więc w tym roku szansa dla wrocławian, żeby usłyszeć go i można kupić wspólny bilet. Przyjść na koncert, będzie 15 minut przerwy i zaraz potem zaczniemy film, ale film też zaczniemy niebanalnie, bo mamy mistrza miecza z Japonii, spadkobiercę jednej ze szkół, Sokę Ogawa, przyjedzie i zrobi demonstrację japońskiego miecza, krótką, jako wprowadzenie do tego fantastycznego filmu Kurosawy, także nic nie jest tak po prostu. Kurosawa w takiej specjalnej odsłonie w tym roku, 23 maja w sobotę.
1: No i to jest największe nazwisko, może inaczej, nie największe, najbardziej rozpoznawalne tutaj w naszej kulturze. Natomiast rozpoczniemy z wielkim przytupem, naprawdę dużym wydarzeniem, z dużym rozmachem. Mianowicie pokażemy film Niemy z 1929 roku. On nosi tytuł w polskim obiegu Szalony Paś, ale to nie do końca jest wierne tłumaczenie, też funkcjonuje pod innym tytułem jako Karta Szaleństwa. Jest to film, którego reżyser Kinugasa zakopał w ryżu, w beczce ryżu w trakcie wojny i zapomniał o nim. Odkrył go dopiero przypadkowo w latach 70. Zachowało się 2/3 mniej więcej z tego filmu, natomiast został na nowo zmontowany i funkcjonuje w obiegu. Pokazany jest przede wszystkim na festiwalach międzynarodowych, bardzo rzadko po prostu na takich pokazach jak u nas w kinie. Jesteśmy chyba prekursorami. Prekursorami, dokładnie, przepraszam. I ten film zyskał już tytuł takiego dzieła kultowego. On jest z połączeniem surrealizmu i ekspresjonizmu w 100% Niemy, a my do tego dodamy oprawę muzyczną, o której znów oddam głos Przemkowi.
2: Tak, no obchodzimy stulecie tego filmu, więc wielka celebracja powinna być, a na ekranach polskich on się pojawia bardzo rzadko. Film Niemy, ale Niemy absolutnie, to znaczy, że jest opowiadany samym obrazem, tam się nie pojawiają
0: nie ma nawet muzyki.
2: Tablic tekstowych. Mm. Nie ma tablic tekstowych, więc narracja jest zupełnie tylko za pomocą obrazu, a my mamy w tym roku propozycję właśnie tych wrocławskich inspiracji, bo zaprosiliśmy fantastycznych muzyków naszych wrocławskich do tego, żeby zagrali muzykę na żywo do tego seansu i oni do dziś nie wiem, jak to się stało, ale zgodzili się to zrobić i będziemy mogli usłyszeć Annę Marię Jopek z jej fantastycznym głosem, Piotra Wojtasika na trąbce, Igora Pietraszewskiego z klarnetem basowym i z zupełnie magicznym japońskim fletem shakuhachi. To też jest rzadkość, że Polacy się łapią za ten instrument, bo to trzeba mieć mistrza w Japonii i poświęcić życie, żeby na tym grać. Igor jest bardzo skromny, ale jest fantastycznym muzykiem i piękne dźwięki wyczarowuje z tego instrumentu. I Łukasz Bzowski na instrumentach klawiszowych. Więc w takim składzie sam koncert już jest wydarzeniem, że można ich usłyszeć, A tu jeszcze z tak niezwykłym filmem, no po prostu nie można tego przegapić. I to jest otwarcie naszej filmowej Sakury 18 maja w kinie Nowe Horyzonty o 19.
0: No to powiedzmy, co jeszcze dalej będzie się działo i jakie filmy jeszcze będzie można
1: zobaczyć? Zanim przyjdziemy dalej, to jeszcze się zatrzymam przy tym filmie, bo naprawdę warto... Ta ekspresja, ten surrealizm w tym filmie, on po prostu się prosi o taką jazzującą oprawę muzyczną, więc to jest naprawdę wspaniała rzecz, niepowtarzalna, tak jak powiedział Przemek, bardzo rzadko jest pokazywany w Polsce w ostatnich latach, bodajże tylko raz w jakimś kinie był, więc to jest prawdziwa gratka naszego przeglądu, jesteśmy dumni, że się znalazł w naszym repertuarze, a poza tym, no to ja może tak nazwiskami troszkę, bo mamy też jeden film współczesny, o którym oddam głos Przemkowi, bo jest wielkim fanem. Więc tak, o ile o Kurosawie się mówi, że jest cesarzem japońskiego kina, to o Ozu się mówi, że jest to mnich japońskiego kina i o ile Europa, świat uważa, że to Kurosawa jest najważniejszym twórcą japońskim, to sami Japończycy wskazują na Yasuhiro Ozu jako tego najbardziej japońskiego, najbardziej wartościowego twórcę swojej kinematografii. I pokażemy tutaj jego bardzo wczesny film, bo z 1949 roku, Późna wiosna, to jest pozornie taki, powiedzmy, melodramat psychologiczno-społeczny, ale jak to bywa z arcydziełami, za tą powierzchnią kryją się kolejne warstwy, kolejne znaczenia. No i przede wszystkim ciekawym takim aspektem tego filmu też jest obraz powojennej Japonii. Idąc dalej, to pokażemy również kolejny wielki mistrz, czyli Kenji Mizoguchi, i pokażemy jego opowieść o późnych chryzantemach. I tutaj na chwilkę oddam głos Przemkowi, bo warto powiedzieć o samej idei, która nam przyświecała, jeżeli chodzi o konstrukcję tego programu. I te chryzantemy tutaj w tytule filmu są bardzo ważne. Ja tylko wspomnę tyle, że film jest opowieścią o tym, jak ważną dziedziną sztuki jest teatr dla Japończyków. To jest 39 rok, więc znów gratka. Myślę, że przez najbliższe 20 lat nikt w Polsce tego filmu nie pokaże również. W Przemku, o tej idei może ogólnej.
2: No tak, bo tegoroczny festiwal pod hasłem Chryzantema i Miecz, w zeszłym roku skupialiśmy się na światowym pokoju. Cały festiwal był częścią Roku Pojednania Wrocławskiego, a ten rok postanowiliśmy zadedykować temu troszkę zagadkowo brzmiącemu hasłu. Pomiędzy Chryzantemą i Mieczem ukazała się taka książka Chryzantema i Miecz, która miała Amerykanom wytłumaczyć troszeczkę kulturę japońską, bo po II wojnie światowej, jak oni zaczynali okupację, jak wchodzili do Japonii, to oni kompletnie nie wiedzieli, czego się spodziewać, bo jakby ta kultura działa zupełnie inaczej. Jakby jest na antypodach tego, co czym jest kultura amerykańska. Więc powstała książka, która miała tłumaczyć kulturę Japonii ludziom Zachodu. To jest bardzo ciekawe, jak ta analiza przebiega, ale tam jest takie piękne zdanie, które mnie zachwyciło pod koniec tej książki, które właśnie wskazuje, że kultura japońska ma to całe niesamowite spektrum i z jednej strony jest ta chryzantema, która symbolizuje delikatność, niesamowitą wrażliwość na piękno, nie tylko w takim artystycznym wydaniu, ale też umiejętność jakby celebrowania tego piękna w drobnych, codziennych rzeczach. No i z drugiej strony jest ten miecz, który na prostym jakby takim skojarzeniu, wiadomo, to jest cały etos samurajski, wojowniczy, bushido, tak? Czyli cała tradycja związana właśnie z kulturą sztuk walki, ale to jest tylko pozór, bo to jest jeden z przejawów tego miecza. Tak naprawdę ten miecz jest mieczem uważności, mieczem samodyscypliny, który jest skierowany do wewnątrz i pozwala nam na pracę nad sobą, bardzo świadomą pracę nad sobą, i to jest, wydaje się, niesamowity walor kultury japońskiej, że to jest miecz, który pozwala mi dzień po dniu być lepszym nie od kogoś, ale od samego siebie. I zachwyciłem się ja tą ideą, Jarek ją podchwycił i to był klucz, wokół którego konstruowaliśmy ten program kinowy, zresztą festiwalowy też. A ponieważ otworzyliśmy, już tutaj pokazuję też, jak są tkane te różne związki wewnątrz festiwalu, otworzyliśmy festiwal pokazem kolejne z marzeń, które wydawało mi się, że nigdy się nie ziści, a udało mi się sprowadzić artystów szkoły Kanze, Teatru No z Japonii. To jest jakby najbardziej uznana szkoła Teatru No w Japonii i mistrz Reijiro Tsumura, który ma status skarbu narodowego, on przyjechał ze swoimi ludźmi, ze swoim zespołem, żeby 26 i 27 marca w ratuszu otworzyć oficjalnie festiwal specjalnym programem, nie pełnym spektaklem Teatru No, bo to pewnie ze 30 osób byśmy musieli przywieźć, ale właśnie taką mniejszą grupą przygotowali specjalny program dla Wrocławia, dla Polski, poruszający nasze wątki. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam postaci Bronisława Piłsudskiego, który w Japonii jest postacią bardzo ważną i dobrze znaną. No i właśnie, ten Teatr No i opowieść o późnych chryzantemach znowu nam się pojawia, bo to jest jakby jeden z takich klejnotów kultury japońskiej, a dzięki opowieści o późnych chryzantemach będziemy troszkę mogli zajrzeć za kulisy, zrozumieć drogę do artyzmu aktora Teatru No, też z jakimi wyzwaniami się mierzy i jakie to są często życiowe, ważne decyzje, żeby zostać, tak, poświęcenia, jaka jest cena poświęcenia się tej sztuce, ale od razu ustawiamy mu lustro. Od razu ustawiamy mu lustro i zapraszamy na film z 2026 roku, który dopiero co miał premierę, chociaż w moim osobistym, w mojej osobistej opinii jakby narracja, która została do tego filmu stworzona, jest troszeczkę jakby może być myląca i być może dlatego ten film w moim... W mojej optyce nie uzyskał takiego sukcesu, jak mógłby uzyskać, jak powinien, jaki mu się należy po prostu, dokładnie.
0: Co to
2: film?
0: Za film?
2: Kokuho, Lee Sang-ila, film, który zabiera nas w magiczną, absolutnie niesamowitą podróż w świat teatru kabuki. Ta zmyłka w opisie bierze się stąd, moim zdaniem, że tam akcent położony został na to, że głównym bohaterem filmu jest syn szefa jakuzy. Ale to jest tylko pierwsza scena. A później lądujemy z tym głównym bohaterem na wiele lat w świecie teatru kabuki. Możemy podejrzeć, czym jest w ogóle... Coś, co się nazywa w kulturze japońskiej ushideshi, czyli taka funkcja młodego człowieka, który trafia do mistrza, zaczyna u niego żyć i kształci się do uzyskania mistrzostwa w wieku dorosłym, buduje tą relację sensei, uczeń, tak? Mistrz, uczeń. Tutaj ten film pokazuje całą tą drogę razem z jej faustycznym wymiarem, z tym, jaką cenę wielokrotnie musimy płacić w swoim życiu prywatnym, kiedy się podejmujemy takiego celu. Więc te dwa filmy się pięknie ze sobą przeglądają. Ja już nie chcę tutaj oczywiście spoilerować, ale tylko powiem, że ten film jest tak nakręcony, że każdy kadr można z niego wyjąć i powiesić na ścianie w galerii. Jest przepięknie opowiedziany obrazem i naprawdę bez kupowania biletu do Japonii przez 3 godziny możemy być w samym sercu tej kultury. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie ostatnio, jeżeli chodzi o nowe filmy, widziałem w kinie.
0: Wymieniliście...
1: Ja dodam, że chyba większość tych japońskich wielkich filmów jest tak nakręcone, że każdy kadr to jest... Oni tam po prostu niezwykle dbają o estetykę.
2: Oczywiście. To tak z Kurosawą też jest, prawda?
0: Wymieniliście kilka tytułów, kilka filmów, które będziemy mogli zobaczyć. Gdzie znaleźć pełen repertuar festiwalu?
1: Strona Kina Nowe Horyzonty.
2: Tak, strona festiwalu Sakura również, ale Nowe Horyzonty, u źródeł.
1: Tam od razu można przejść do
2: zakupu biletów.
0: Mhm. To jeszcze powiedzmy, jakie jest zainteresowanie kinem japońskim we Wrocławiu?
1: No ja powiem tak, jesteśmy teraz przy 4. edycji i 3 poprzednie za każdym razem gromadziły około 2-2,5 tysiąca widzów na tych kilku seansach, więc to były tak naprawdę pełne sale. To zainteresowanie jest duże. W tym roku
2: liczymy na taki sam sukces.
1: Liczymy na taki sam sukces, tak, oczywiście.
2: Znaczy, jeśli tylko państwo udowodnicie nam, że że to jest właściwy kierunek, to nasze marzenia są wielkie i za rok możemy pokazać więcej filmów i bardzo byśmy chcieli, bo ten nasz apetyt oczywiście rośnie.
1: To też muszę dodać, że organizacja takiego przeglądu kina japońskiego nie jest prostym przedsięwzięciem, ponieważ no, to są unikaty, z Japończykami się ciężko rozmawia i, no, i w sumie z tego też może powodu tak bardzo rzadko gdzieś w Polsce tego typu przeglądy z tak odważnym repertuarem też, tak, no bo wiadomo, po Kurosawę sobie wiele kin chętnie sięgało ostatnio. Ale tak odważnego programu, tak eksplorującego kulturę japońską, filmową, no to w zasadzie chyba w Polsce nie ma. Myślę, że możemy to wszystkim sobie nie powiedzieć.
2: Wrocław ma szczęście, że ten przegląd jest tutaj. Oczywiście. Ja jeszcze, korzystając z tego, że jesteśmy w Radiu Rodzina, to coś dla rodziny bym chciał zarekomendować, bo...
0: To dosłownie w kilku słowach, bo już powoli czas nam się kończy.
2: We wtorek Nausika z Doliny Wiatru. Wielu twierdzi, że to jest arcydzieło Miyazakiego, że jego najważniejszy film, anime, od lat 10 do 110, ważny przekaz, proekologiczny, propokojowy. Ach, no same piękne idee w tym filmie, więc koniecznie, całą rodziną, wszystkie pokolenia razem, zapraszamy do kina.
0: Tak więc sami państwo słyszycie, czeka nas nie lada gratka, jeżeli chodzi o filmy i kulturę japońską. Przypomnę, festiwal Sakura od 18 maja do 24 maja w kinie Nowe Horyzonty będzie się odbywał. Z nami byli Przemysław Błaszczak, dyrektor artystyczny tego festiwalu, a także Jarosław Skóra, programer przeglądu mistrzów kina japońskiego, który jest częścią całego festiwalu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy. Do zobaczenia w kinie.

0: Zaskakujące ruchy USA odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Burzowo możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda na weekend. Będzie też inwazja szopów praczy na Śląsku. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Donalda Trumpa płynącą ze starego kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, informuje, że chodzi między innymi o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają Stany Zjednoczone. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, o czym wie Tomasz Fęskę.
1: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty będą tam obowiązywać po południu i wieczorem, a w weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. A to miesięczna norma. Powodem jest nisz genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
0: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w województwie śląskim. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, nie jest to dobra wiadomość, bo szop, mimo uroczego wyglądu, stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
5: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
0: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świeżbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Znowuż zrobiło nam się deszczowo, ale temperaturowo coraz cieplej. 11 stopni na termometrach. Dziś temperatury we Wrocławiu wzrosną jeszcze do 14 stopni. No i tak po godzinie 16 synoptycy zapowiadają, że na chwileczkę może pokazać nam się słońce. Jednak przez cały dzień towarzyszyć nam będzie deszcz, a słońce to tak sporadycznie. Jeżeli będzie, na razie od rana nic tak się nie pokazało.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako łowca cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już za chwileczkę na naszej antenie przystanek Kultura, a dziś gościem Judyty Exner będzie Barbara Lewandowska z Wróc z Fundacji To The Future, która realizuje program Vape Off, czyli profilaktyczny program edukacyjny skierowany do wrocławskich szkół, współfinansowany z budżetu gminy Wrocław. Fundacja jest sygnatariuszem koalicji Polska bez e-papierosów i od 2 lat rozmawia z młodymi ludźmi wprost o tym, czego nikt im nie mówi. No i my właśnie o tym też porozmawiamy już za chwileczkę w audycji Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Eksner-Alechnowicz, a ze mną w studiu jest Barbara Góreczna-Lewandowska, prezes Fundacji To The Future. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I od razu dodam, koordynatorka zadania publicznego Vape Off razem z miastem Wrocław, o którym dzisiaj głównie porozmawiamy, ale może na początku kilka słów o Fundacji To The Future.
2: Fundacja To The Future zajmuje się przede wszystkim edukacją, aktywizacją i integracją. Integrujemy osoby, które przyjechały do Polski, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Mamy swój lokal przy ulicy Krzywoustego 296. Tam odbywają się różnego rodzaju zajęcia integracyjne. Także prowadzony jest klub dla dzieci i młodzieży, rozwoju talentów, Stacja Przyszłość. Mamy zajęcia teatralne, zajęcia judo, zajęcia plastyczne, kulinarne. Oprócz tego prowadzony jest chór Śpiewanoczki, który się spotyka w środy zawsze rano, ale także działamy w ten sposób, że dbamy o zdrowie psychiczne mieszkańców Wrocławia i prowadzona jest poradnia rodzinna. Jest to punkt poradnictwa rodzinnego, jest to także zadanie publiczne gminy Wrocław. Właściwie większość naszych działań to są różnego rodzaju zadania związane z właśnie rozwojem psychospołecznym z gminy Wrocław.
1: I wasze zadania, jak rozumiem, są skierowane głównie do dzieci przedszkolnych i młodzieży.
2: Działania profilaktyczne i rozwoju umiejętności psychospołecznych to są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i tak, to są właśnie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Ale właśnie z kolei działania integracyjne i także psychoedukacyjne to młodzież, mieszkańcy Wrocławia w różnym wieku, seniorzy.
1: I dzisiaj porozmawiamy o projekcie Vape Off związanym z elektronicznymi papierosami i też myślę, że z taką datą jak 31 maja, czyli Światowy Dzień Bez Tytoniu. Może kilka słów o tym zadaniu, o tym projekcie.
2: Tak, projekt Vape Off już realizujemy drugi rok. Bardzo cieszymy się, że właśnie mamy taką możliwość, że gmina Wrocław dała nam szansę, żeby mówić o sprawach, które są niezwykle, niezwykle ważne, ale troszeczkę brakuje nam właśnie świadomości i takiej spójności działań i może trochę też wiedzy. I właśnie chciałam podkreślić w ogóle, że nikotyna dostarczona do organizmu rozwijającego się, a wiemy, że mózg człowieka rozwija się do 25 roku życia i jest on wtedy bardzo neuroplastyczny. I taki zastrzyk nikotyny może spowodować naprawdę krytyczne zmiany i nie mówiąc już także o uzależnieniu, ponieważ młody mózg uzależnia się znacznie szybciej niż u osób dorosłych. Dlatego potencjalne jakieś zdrowotne zmiany, które będą w przyszłości widoczne, no to będą dotyczyły zarówno układu sercowego, nadciśnienia tętniczego, ale także bardzo będzie zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych, bo wiemy, że uzależnienia powodują zmianę nastroju, zmianę w podejmowaniu racjonalnych decyzji i także mogą powodować przez to depresję.
1: Te papierosy, o których tutaj mówimy, ja też dostałam od pani takie menu, gdzie wymienione są wszystkie substancje, które zawarte są w tych wyrobach nikotynowych, ale same papierosy wyglądają bardzo niewinnie, prawda? Tak. Są często kolorowe, mają jakieś różne smaki i są generalnie dość łatwo dostępne dla młodzieży, prawda?
2: Tak, i tutaj, wie pani, to jest właśnie ogromny problem, bo jak może być szkodliwe coś, co smakuje jak guma balonowa? I jest różowe i przypomina pomadkę albo piękny flamaster. Także tutaj ten przekaz jest bardzo mylący i firmy, które produkują właśnie nowoczesne właśnie e-papierosy, wielorazówki, one dążą do tego, żeby właśnie jak gdyby pokazać e-papierosy jako produkt bezpieczny, atrakcyjny i fajny. I tu mamy bardzo duży problem, Dlaczego? No bo właśnie te dzieci, które chodzą po supermarketach i widzą wyspy, bo wyspy, te takie miejsca specjalnie przeznaczone do sprzedaży właśnie e-papierosów, woreczków nikotynowych, saszetek nikotynowych, one wydają się jak gdyby takie niewinne. Przechodząc obok nich widzimy piękne, wielokolorowe pudełeczka, które zawierają właśnie woreczki nikotynowe. Mogą te woreczki mieć różne stężenia i takie dziecko myśli, jeżeli coś tak ładnie wygląda, no to w jaki sposób może być szkodliwe? I proszę zauważyć, że na przykład jeżeli dziecko w wieku 13, 14, 15 lat wzięłoby papierosa, który ma smak nikotyny, to nie byłoby atrakcyjne.
1: Tak, przede wszystkim myślę, że też budziłoby jakiś sprzeciw otoczenia.
2: Tak, zbudziłoby sprzeciw otoczenia, smak byłby nie tak, roznosiłaby się chmura po prostu dymu papierosowego, byłby nieprzyjemny zapach. A teraz takie dziecko pomyśli, wezmę saszetkę, a może i nawet dwie, włożę pod język, pod dziąsło, i nikt nawet nie zobaczy, że ja sobie bardzo szybko aplikuję ogromne stężenie nikotyny. I w wielu przypadkach, bo rozmawiamy z różnymi szkołami, z psychologami, wiele razy nawet po prostu jest wzywane pogotowie do szkoły. Dlaczego? No bo dziecko nagle traci przytomność w czasie lekcji. A spożył bez śniadania, bez niczego, zaaplikowało sobie w ciągu dnia wiele takich woreczków nikotynowych. Także jest to bardzo perfidne zagranie ze strony koncernów. I teraz dlaczego takie to jest popularne? No bo tak jak właśnie po wojnie nawet papierosy były rekomendowane przez lekarzy jako takie sposoby na odstresowanie się. Wiele firm marketingowych pokazywało na przykład żołnierzy palących lub też nawet matki palące.
1: Nawet zdarzało się, że lekarze palili i zalecali.
2: Zalecali, czyli to był taki bardzo promocyjny produkt, szeroko reklamowany. Ale już po pewnym czasie jednak te przychody firm produkujących papierosy i koncernów spadały, a więc został ten nowy produkt wypromowany i on jest coraz bardziej promowany. Dlaczego? Bo są ci specjaliści od promocji szukają luk prawnych i sposobów na docieranie, targetowanie nowych grup młodzieży, które są naprawdę doskonałym tym celem.
0: Przystanek Kultura. Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Przystanek Kultura.
1: A czy posiadacie jakieś statystyki, jak młodych dzieci już to dotyka, ten problem?
2: Tak, oczywiście. Mamy tutaj, ja mam przed sobą takie statystyki, które były podawane na forum w Gdańsku. Tutaj dotyczy to odsetek używania produktów tytoniowych i nikotynowych wśród młodzieży w Polsce w ostatnich 30 dniach. Dane epidemiologiczne. I teraz patrzymy to w odsetek w 30 dniach. Tradycyjne papierosy 21%, wiek 15-16 lat. Tytoń podgrzewany 10%, 13 do 15 lat. E-papierosy 37%, 15 do 16 lat. Saszetki nikotynowe 4,1%, 14 do 18 lat.
1: Czyli jest to już szkoła podstawowa.
2: To jest szkoła podstawowa, niestety. I tu mamy rok 2024, obecnie mamy rok 2026, gdzie popularyzacja e-papierosów po prostu bardzo wysoko wzrasta. Gdybyśmy zobaczyli na statystyki robione przez właśnie różne zespoły, to ten problem się nasila. Tylko tu akurat się trzymam tego jednego badania.
1: Ołów, chrom, nikiel i kadm, twoje płuca stają się składowiskiem złomu, czy kiedy takiego papierosa właśnie po niego sięgam, prawda?
2: Tak, ja może jeszcze powiem coś w ogóle na temat budowy e-papierosa, bo tu mówimy o bardzo w ogóle skomplikowanym problemie, ale zacznijmy od samego e-papierosa. Po pierwsze, gdybyśmy popatrzyli na e-papierosa, widzimy bardzo atrakcyjnie wyglądający, no w formie na przykład takiego grubszego markera, długopisu, produkt plastikowy. W środku jest podgrzewacz i uwaga, następują niekontrolowane łączenie się różnych związków, które jest w środku. Czyli temperatura powoduje to, że mamy różnego rodzaju substancje, które się ze sobą łączą, które normalnie wydawałoby się, że nie są bardzo szkodliwe, bo na przykład może to być glicerol, ale podgrzewany wraz z innymi substancjami powoduje niekontrolowane ilości różnych związków, które są nieprzebadane, bo my nie wiemy, co jest w ogóle tworzone i co jest w ogóle aplikowane. Na pewno mamy taki produkt jak nitrozoaminę. Nitrozoamina jest wysoko karcerogennym związkiem, czyli my bezpośrednio sobie aplikujemy tą nitrozoaminę, aminy, diacetyl, który także...
1: I zaznaczmy, że ona przez śluzówkę bardzo szybko dostaje się do krwiobiegu.
2: Tak. Stąd właśnie mówimy o tym, no, będzie w tym naszym przekazie medialnym mamy jeden z plakatów, który pokazuje, że 10 sekund to jest wejście nikotyny do naszego krwiobiegu przez śluzówkę, jeżeli mamy woreczki nikotynowe, jeszcze bardziej szybko, także problem jest bardzo poważny, ale ja jeszcze powiem o czymś więcej, a mianowicie powiem o mikroplastiku. Tam jednym w menu także sobie aplikujemy ten mikroplastik, nanoplastik. Wie pani, że nanoplastik wchodzi bezpośrednio, pokonuje barierę krew-mózg. Czyli my, dozując sobie taki nanoplastik i mikroplastik z tych jednorazówek, pozwalamy, żeby w naszym mózgu składowały się pokłady plastiku. Proszę zauważyć, że jeszcze problem jest kolejny. Wiele kobiet w ciąży niestety korzysta z e-papierosów i nanoplastik przenika przez barierę łożyska. To jest tak szalenie
1: niebezpieczne.
2: Niebezpieczne, nieodpowiedzialne. I skąd to się bierze? Bo wiedza jest. My wiemy, że to jest szkodliwe.
1: Wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że e-papieros w jakimś aspekcie jest bezpieczniejszy od tradycyjnych papierosów, bo to jest, ja przynajmniej spotkałam się z takimi hasłami, że to jest czysta nikotyna, właśnie, że jest oczyszczona, że tam po prostu jest 100% nikotyny i nic więcej. I być może ktoś sobie wyobraża, że to jest w jakiś sposób zdrowsze.
2: Oczywiście to jest wielkie kłamstwo. My wiemy, że na pewno są te wszystkie pierwiastki, które wymieniliśmy, czyli ołów, chrom, także co tutaj jeszcze mamy, kadmy, mamy aceton. Aceton jest także używany do lakieru do paznokci. Mamy różnego rodzaju pestycydy. To, co zostało w polu po prostu przez rolnika używane do zwalczania chwastów, to my także będziemy to mieli w środku. I my sobie to aplikujemy bezpośrednio do płuc, do mózgu. I najgorsze jest to, że przekaz, jaki jest, nie jest widoczny. Nie jest widoczny w przekazie publicznym. I dlatego jest ten program Vape Off, czyli nasz program Vape Off w zeszłym roku zaczęliśmy od warsztatów w szkołach. Mamy cudowną, piękną prezentację. Uczniowie w czasie warsztatów opowiadają i tworzą sami takie plakaty, w jaki sposób przestrzegać. Mamy case study, gdzie oni uczą się odmawiania. Mówimy o presji rówieśniczej, w jaki sposób zapobiegać tej presji rówieśniczej i niekoniecznie robić to, co jest normalnie akceptowalne. Ja właśnie chciałam powiedzieć i użyć tego wyrazu takiego denormalizacja. My chcemy pokazywać, że chcemy tworzyć w szkole środowisko bezpieczne, gdzie nasze dziecko, nasz wnuk, nasza wnuczka idąc do szkoły będzie bezpieczna, gdzie nie podaje się e-papierosa, nie podaje się saszetki nikotynowej i te saszetki, ta nikotyna będzie uznawana za urządzenie niebezpieczne. Tak samo niebezpieczne jak broń, jak narkotyki. Jest zakaz. Tak samo nikotyna niszczy mózg, tak samo wpływa destrukcyjnie na nasze zdrowie jak alkohol i jak narkotyki. Więc pytanie jest takie, dlaczego potrafimy tak ostro podejmować kroki przeciwko innym używkom, a nie robimy tego w związku z e-papierosami. E-papierosy są tak samo szkodliwe, a całe społeczeństwo będzie w przyszłości ponosiło konsekwencje. Nasze państwo będzie musiało leczyć onkologicznie osoby, które teraz w wieku nastoletnim palą, używają tych używek. Te używki, tak jak powiedzieliśmy, to są właśnie e-papierosy i będą coraz nowsze. Gumy z nikotyną, cukierki z nikotyną.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Jako Fundacja To The Future chcemy przejść z nowego modelu akcyjnego. Nie chcemy tylko mówić w maju o Światowym Dniu Bez Nikotyny, który przypada na 31 maja, ale my chcemy tworzyć środowisko bezpieczne dla naszych dzieci, dla naszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych. I tu apeluję do wszystkich dyrektorów, do nauczycieli, żeby włączali się w tworzenie Wrocławskiej Sieci Szkół Wolnych od Nikotyny, żebyśmy wyłaniali koordynatorów w szkołach. My jako fundacja dostarczymy wam narzędzi, dostarczymy wam gotowych zapisów i powiemy o tym, w jaki sposób tworzyć tą strategię, bo tworzymy cały system. I co jest jeszcze ważne, nie wiem, czy pani wie, że są dostępne metody monitorowania, czyli są także wykrywacze vapingu. Tak jak są wykrywacze gazu w szkołach, wykrywacze ognia, tak samo można na przykład w toaletach zamieścić taki wykrywacz nikotyny. To można zakupić. Możemy monitorować gdzieś na boisku, dać kamery, gdzie są uczniowie. A jeżeli my w naszym statucie szkoły będziemy mieli zapis, że uczeń w szkole nie ma prawa używania e-papierosów i wszystkich innych nowoczesnych środków zawierających nikotynę. Ten uczeń, jeżeli wchodzi do naszej szkoły, on podpisuje. Podpisuje, będąc naszym uczniem, musi przestrzegać regulamin.

0: No właśnie, może kilka słów
1: tak,
0: o konkursie.
1: Tak, właśnie konkurs tak jak w zeszłym roku. My w zeszłym roku mieliśmy bądź sobą, nie wejpuj. Teraz mamy główne hasło tylko pomyśl. Dodatkowo bądź sobą, nie sięgaj po nikotynę. Tylko pomyśl. Dlaczego tylko pomyśl? Bo chcemy włączyć myślenie. Włącz myślenie kreatywne. Co to oznacza? To oznacza, że musisz wiedzieć, że twój optymizm, że mnie ta choroba, mnie uzależnienie nie będzie dotyczyło, to jest tylko pułapka myślowa. Przestrzegamy przed pułapkami myślowymi. Nie możemy żyć życzeniowo i myśleć, że wszystkim innym to nieszczęście choroby i różnego rodzaju konsekwencji się przydarzy, tylko nie nam. To jest właśnie to tylko pomyśl.
0: Może powiedzmy krótko właśnie o zasadach tego konkursu i do kogo on jest skierowany.
1: Tak, już mówię. Czyli tak, hasło główne, tylko pomyśl, bądź sobą, nie sięgaj po nikotynę. Hasło dodatkowe, niewidzialne skutki, sam je odkryj. Czyli będziemy odkrywcami tego, co jest niewidzialne. Prace powinny pokazywać krytyczną analizę ryzyk, zdrowotne i społeczne. Zachęcamy do świadomych decyzji. Dla kogo? Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, indywidualne prace lub w zespołach, zespoły do 5 osób, szczególnie gdy robimy animacje, wideo do jednej minuty, czyli tak, prace plastyczne, rysunki, komiksy, plakaty, multimedialne, wideo, memy, infografiki. Regulamin i zgłoszenia mamy już, ten konkurs trwa, czyli tylko do 24 maja, do 24 czekamy na pracę. Pracę przesyłamy na kontakt@tuwefuture.pl lub też kontaktujemy się z psychologiem, pedagogiem szkolnym i tam zostawiamy pracę, podpisujemy RODO. I te prace później będą ocenione przez zespół, będą nagrodzone i także będą zamieszczone na naszej platformie Stop Vape Create, gdzie właśnie zachęcamy do podejmowania tych oddolnych inicjatyw jako Szkoła Wolna od Nikotyny, ale także tutaj zachęcamy w szkołach do tego, żeby jeżeli są wolontariusze, jeżeli są osoby, które chcą być ambasadorami życia wolnego od nikotyny, to my zachęcamy, żeby się z nami łączymy, chcemy tworzyć także taką sieć ambasadorów. Jeżeli są młode osoby, które chcą uzyskać certyfikat, włączyć się jako wolontariusze, mówić w swoim środowisku, także dostać 3 punkty za wolontariat w ten sposób, no to my bardzo zachęcamy do włączania się w tą inicjatywę.
0: My również jako Radio Rodzina zachęcamy do zajrzenia na stronę Fundacji To The Future i zgłębienia informacji o programie Vape Off, o konkursie. Widzę tutaj piękne plakaty, które przyniosła pani ze sobą. Niech mórz jest na nich napisane. Wrocław bez nikotyny. I myślę, że to jest możliwe. To nie jest tylko mrzonka i marzenie. I naprawdę możemy mieć takie poczucie i świadomość, że nasze szkoły mogą być bezpieczne i wolne od nikotyny. A ze mną w studiu jest Barbara Góreczna-Lewandowska, prezes Fundacji To The Future, i rozmawiałyśmy właśnie o zadaniu publicznym Vape Off i konkursie z nim związanym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Przystanek Kultura.

No ta nieprzemakalność faktycznie by się dziś przydała, ponieważ mamy dziś taki wyjątkowo deszczowy i mokry dzień. Jutrzejszy uspokoję będzie bardzo podobny według zapowiedzi synoptyków, ale ja nie o tym chciałam powiedzieć. A o tym, że już teraz możecie powalczyć o bilety do wrocławskiego zoo. A żeby zdobyć te bilety, wystarczy, że po prostu napiszecie nam w SMS-ie, jakie są wasze sposoby na miłe i przyjemne spędzenie deszczowego dnia. 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszym konkursie. No bo tylko dodam, że do zoo to można się wybrać niezależnie od pogody. Zawsze znajdzie się tam coś dla siebie i coś, co można robić nawet, gdy na dworze pada deszcz. Przypomnę pytanie konkursowe. Wasze sposoby na miłe i przyjemne spędzenie deszczowego dnia. 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. A ja już teraz zapraszam na kolejny utwór na antenie Radia Rodzina. Powracamy do muzycznej odsłony. Ewa Farna już teraz.

3 minuty pozostały nam do godziny 11. Już za chwileczkę o 11.10 zapraszam Was na kolejny odcinek audycji Czy Tadełko. Tym razem Ada i Łucja zabiorą nas w świat zwierząt i właśnie o takiej książce będą rozmawiały, a później o 11.45 na naszej antenie oczywiście intencje. Jeszcze przypominam, że cały czas możecie wziąć udział w konkursie, w którym możecie zdobyć bilety do wrocławskiego zoo. Wystarczy, że opiszecie, jakie są Wasze sposoby na miłe i przyjemne spędzenie deszczowego dnia. 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w tym konkursie.

0: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Ministerstwo Rozwoju planuje zmiany również w ustawie mieszkaniowej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem, a szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
0: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To będzie bat na nieuczciwych deweloperów, tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa?
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
0: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje: o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
4: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastych emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł 49 groszy brutto.
0: Wyjaśniał Krzysztof Cieszyński z Lubuskiego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed nami weekend z opadami deszczu i pogarszającymi się warunkami na drogach. O bezpieczeństwo na drogach apeluje śląska policja.
5: Mokra nawierzchnia sprawia, że jezdnia staje się śliska i niebezpieczna, a droga hamowania znacznie się wydłuża. Samochód jadący 90 km na godzinę na suchej nawierzchni potrzebuje około 40 metrów do zatrzymania. Na mokrej drodze ta odległość może wzrosnąć nawet do 60 metrów lub więcej. To różnica kilku długości samochodów, które mogą zdecydować o uniknięciu wypadku. Dlatego apelujemy. Zdejmij nogę z gazu, dostosuj prędkość do warunków aktualnie panujących na drodze.
0: Warto też zachować bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów, dodaje Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Trzeba też zachować ostrożność podczas wyprzedzania oraz zbliżania się do przejść dla pieszych i skrzyżowań.
6: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody. W Radiu Rodzina mamy 12 stopni na termometrach. Dziś jeszcze do 14 wzrośnie nam temperatura w stolicy Dolnego Śląska. Na Dolnym Śląsku w całym regionie najwyższą temperaturą będzie 15 stopni. To na zachodzie naszego województwa, m.in. w Zgorzelcu i Polkowicach. Dziś opad deszczu towarzyszył nam przez cały dzień. Tak są na przemian z takimi okresami, gdzie oczekujemy na ten deszcz.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie już za chwileczkę o 11.10 na naszej antenie kolejny odcinek Czytadełka, ale zanim to nastąpi, Bon Jovi nam zaśpiewa.

0: Was bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Łucja
1: i Ada,
0: córka
1: i mama. Dziś będziemy mieć odcinek taki ze zwierzętami w roli głównej, chociaż będzie jeden wyjątek. No i zaczniemy chyba od książek od wydawnictwa Mamania. To jest taka seria o mocarnych, no właśnie, i zwierzętach, i maszynach. Są na przykład mocarne maszyny, dinozaury, pojazdy ratunkowe, samochody i mocarne zwierzęta. I my dzisiaj powiemy o mocarnych maszynach i mocarnych zwierzętach. Łucja, co to w ogóle znaczy mocarny? Co to jest za słowo?
0: No to jest zresztą taki skrót od silny.
1: To samo oznacza co silny?
0: No.
1: Mhm, chyba, że nawet taki bardzo silny.
0: No. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo silny.
1: Okej, okay, a czy maszyny mogą być mocarne w takim razie?
0: Mogą.
1: Jakie maszyny mogą być mocarne?
0: Te budownicze.
1: Na przykład?
0: Koparka.
1: O, i jaka jeszcze maszyna może być mocarna?
0: Wywrotka.
1: Mhm, czyli takie, które mają moc podnieść jakieś ciężkie rzeczy albo jakieś ciężkie rzeczy przenieść na przykład.
0: No.
1: A jeśli chodzi o zwierzęta?
0: Te, które mogą się żywić na przykład krwią innych.
1: Albo takie, które polują?
0: No, na przykład na myszy.
1: A te zwierzęta w książce Mocarne zwierzęta to były, pamiętasz?
0: Drapieżniki.
1: Drapieżniki, właśnie o nich opowiada ta książka. A co łączy te dwie książki? Jakich my tutaj mamy przewodników? Jak oni mają na imię?
0: Hans i Ida.
1: I oni nas oprowadzają po tym świecie zwierząt i maszyn. Która książka ci się bardziej podobała?
0: O mocarnych maszynach. No bo ona nie jest straszna.
1: Tak, bo te mocarne zwierzęta to mogą niektórych czytelników małych wystraszyć. Bo tutaj są dość dokładne opisy, ale też takie rysunkowe przedstawienia tych sytuacji, w których na przykład jakieś zwierzę poluje, jest pokazane, jak ono to robi. To nie wszystkim się może spodobać. I akurat mocarne zwierzęta mają taki układ, że mamy na przykład tygrysa i mamy przedstawioną jego sylwetkę i opisane niektóre części jego ciała, które właśnie wpływają na tę jego mocarność. Czyli u tygrysa co to było? Dzięki czemu on jest taki mocarny? Ma duże?
0: Mięśnie.
1: A na przykład co z jego łapami?
0: Mają ostre pazury.
1: Tak, a tylne łapy są dłuższe niż przednie i dzięki temu może wysoko skakać. Potem mamy taką sekcję, co robi tutaj akurat tygrys, no ale też każde inne zwierzę. Mamy przedstawione i też inne mocarne zwierzęta, które go przypominają. A kolejna część to jest sprawdź, co ma w środku. I mamy tutaj budowę taką wewnętrzną. Możemy zobaczyć, no, jak wyglądają jego płuca, żołądek, wątroba, jego kości, jelita. Wszystko jest tak przedstawione rysunkowo.
0: I są jeszcze zadania.
1: No właśnie, są jeszcze zadania. Co na przykład trzeba znaleźć?
0: Ząb tygrysa.
1: Tak, albo na przykład wiemy, że tygrysowi się złamała łapa i trzeba powiedzieć, która to łapa, albo odnaleźć taki sam mięsień, jak ten przedstawiony przy zadaniu. No więc mamy tutaj kilka tych zwierząt, a jeśli chodzi o mocarne maszyny, układ jest w sumie podobny, prawda? To Łucja może tutaj trochę więcej opowie, że mamy na przykład taką maszynę.
0: Koparka.
1: I co możemy się o niej dowiedzieć?
0: Że może burzyć domy.
1: Tak, i są opisane różne jej części, na przykład...
0: Łyżka.
1: Albo tu?
0: Ramię.
1: Wysięgnik, a tu?
0: Kabina. Rura wydechowa i silnik.
1: I też jest pokazane, co możemy użyć zamiast łyżki, żeby koparka mogła innym zadaniom sprostać. Później mamy takie pytanie, czy jesteś gotowy do jazdy koparką albo innymi maszynami? I jest pokazane, jak koparka napełnia wywrotki z piaskiem, jakie są planowane prace ziemne i oczywiście na koniec też są...
0: Zadania i opisana koparka, z czego się składa.
1: Tak, takie szczegóły, więc dla wszystkich fanów maszyn, którzy lubią szczególiki, najmniejsze rzeczy i rozkładać wszystko na części pierwsze, to na pewno ta książka się sprawdzi. Więc to były mocarne zwierzęta, mocarne maszyny od wydawnictwa Mamania. Tym razem wydawnictwo Świetlik i książka Psia chatka, szczeniaki w potrzebie. I Łucja Państwu opowie, co to jest za historia. Kogo my tutaj poznajemy?
0: Jumbo.
1: Kto to jest Jumbo?
0: Taki największy, biały, karmelowaty pies.
1: Tak, ale Jumbo nie mieszka sam w domu. Kto tam jeszcze mieszka?
0: Pancia.
1: Pancia, a jego psia koleżanka?
0: zęba.
1: Mhm. I jaka przygoda ich spotyka?
0: Szukają szczeniaków.
1: A dlaczego szukają tych szczeniaków?
0: Bo się zgubiły.
1: Okej, ale co to w ogóle były za szczeniaki?
0: Atos, Aramis, Portos.
1: Tak, ale skąd one się wzięły w domu, w którym mieszkają Jumbo i Mamba?
0: Przywieziono je.
1: Bo miały tam trafić do takiego azylu, bo psia chatka to jest też taki dom.
0: Tylko, że tymczasowy.
1: Tak, dom tymczasowy dla zwierząt. No dobra, i te szczeniaki się gubią. I co się później dzieje, Lucja? Kto ich szuka? Gdzie one poszły? Co się wydarzyło?
0: Opowiem. Pancia i Kasia.
1: Tak, Pancia i Kasia szukają tych szczeniaków. I czy udaje im się je znaleźć?
0: Nie.
1: A kto odnajduje szczeniaki?
0: Kurier.
1: Kurier? Jak to się stało?
0: Znalazł je na rynku, kiedy szukali ich Jumbo i Mamba.
1: Więc mamy tutaj taką historię pełną psich tropów i trzeba odnaleźć szczeniaki, ale też w tej książce są różne ciekawostki dotyczące życia zwierząt, ich zwyczajów. Pamiętasz, Lucja, zapamiętałaś coś o pieskach? Na przykład, czego nie mogą jeść?
0: Winogron.
1: I czego jeszcze?
0: Orzechów.
1: I czego jeszcze?
0: Żurawiny.
1: I cze?
0: Czekolady!
1: Czekolady, tak. I są różne takie wskazówki, które mogą być pomocne. Na przykład, kiedy do naszego domu trafia jakiś szczeniak, kiedy decydujemy się przygarnąć jakiegoś szczeniaka. W tej książki też się sporo dowiemy. Co to znaczy, jak pies stoi na dwóch łapach i piszczy?
0: Że jest głodny!
1: Tak, daj, że chce smaczka na przykład, albo że domaga się głaskania.
0: No.
1: A dlaczego psy wąchają się pod ogonami?
0: Żeby się nawzajem poznać.
1: Ta książka jest bardzo kolorowa i nie wydaje się długa, ale tekstu jest sporo, więc to taka historia na dłuższe czytanie. Ale co jest najfajniejsze, to psia chatka istnieje naprawdę. No. Jest w górach taki domek, w którym żyją Jumbo, Mamba i Kasia. I one właśnie pomagają ratować psy, które nie mają swojego domu. To komu polecamy psią chatkę do czytania? Wszystkim, którzy...
0: Lubię pieski!
1: I może takim też, którzy myślą o tym, żeby mieć swojego pieska. Dobry pomysł? To polecamy psią chatkę od wydawnictwa Świetlik. A dla tych, którzy zamiast psów albo oprócz psów lubią koty, to mamy taką propozycję Skąd przyszedł kot? Mruczące początki znajomości kota z człowiekiem. Jest też książka... Właśnie skąd się wziął pies, o historii psa, ale tutaj pani Dorota Sumińska, która jest lekarką weterynarii i która napisała już wiele książek dla dzieci i też jest autorką programów w radiu i telewizji, napisała taką książkę.
0: I polecamy ją też mamom, które będą radzić dzieci, no bo tam też są takie historie.
1: A tak, rzeczywiście, to są takie też porodowe historie. Ta książka jest taką podróżą. I każda rozkładówka to jest taki element tej podróży. I dowiadujemy się, jak to w ogóle się stało, że kot nubijski zaczął odwiedzać ludzkie siedliska, a potem został udomowiony i co potem się działo z tymi udomowionymi kotami i czego one też dzisiaj potrzebują. Są też wskazówki dla kocich opiekunów, bo pani Dorota Sumińska ma też taką misję szerzenia wiedzy i popularyzowania nauki i wiedzy właśnie o zwierzętach. I mamy tutaj przepiękne ilustracje. Mamy taką historię, która się toczy na każdej stronie, ale są też ramki z różnymi właśnie podpowiedziami i wskazówkami, informacjami o tym, jak żyją koty. Na przykład jak kot przyzwyczaja się do człowieka, o kociej toalecie, dlaczego kotka ukrywa swoje młode, więc mnóstwo ciekawostek. Więc to dla wszystkich, którzy lubią historię, historię w znaczeniu dawne dzieje, ale też historie różne opowieści i którzy lubią ciekawostki i którzy przede wszystkim lubią koty albo chcą je na przykład lepiej zrozumieć, to Skąd przyszedł kot będzie super propozycją. Skąd przyszedł kot to propozycja od wydawnictwa literackiego, a na koniec mamy dwie propozycje jeszcze od wydawnictwa Dwie siostry, tej samej autorki Ingi Mur, Dom w lesie i Łoś i biblioteka na kółkach. Łucja, opowiadaj.
0: To jest głównie o czytaniu i o sardynkach w puszce.
1: O co chodzi z tymi sardynkami w puszce? Poza tym, że ty bardzo lubisz to określenie.
0: Wszyscy byli ściśnięci jak sardynki w puszce w salonie łosia.
1: Okej, ale kto do tego łosia przychodził i dlaczego?
0: Bo bardzo dobrze czytał.
1: Mhm.
0: I opowiadał bajki fajnie.
1: I wszyscy okoliczni mieszkańcy i jego przyjaciele chcieli, żeby im te historie opowiadał. Ale łoś nie miał tyle miejsca, prawda? Właśnie wszyscy siedzieli ściśnięci jak sardynki w puszce. I jakie znalazł rozwiązanie z tej sytuacji? Jakie wyjście?
0: żeby ze starego autobusu zrobić bibliotekę na kółkach. Wszystkie zwierzęta przychodziły po książki i trzeba było się uczyć czytać od łosia.
1: No właśnie, to jest książka o tym, że warto czytać i że wspólne czytanie to jest super zabawa i że kiedy umiemy czytać i kiedy czytamy, to możemy wchodzić do mnóstwa różnych światów i przeżywać fantastyczne przygody i zwierzęta tak się jedne od drugich uczyły tego czytania, ale i tak najbardziej lubiły, jak czytał im łoś, bo nikt nie czytał tak fajnie jak łoś, a wspólne czytanie to jest wielka radość i frajda, prawda Lucja? Ty lubisz głośne i wspólne czytanie?
0: Tak.
1: Ta książka myślę, że idealnie pasuje do tego naszego wezwania na koniec czytadełka, kiedy ty co zawsze mówisz. I pamiętajcie.
0: Czytajcie z dziećmi.
1: Tak, bo ona pokazuje wartość czytania i my naprawdę cały czas zachęcamy, żebyście państwo czytali z dziećmi nawet kilka minut dziennie. To jest bardzo ważne. Kolejna książka tej autorki nazywa się Dom w lesie i tutaj też mamy łosia, ale tym razem on schodzi na boczny plan, bo tutaj bohaterkami są dwie...
0: Świnki.
1: Co te świnki robią?
0: Wybierają się na spacer. Jedna znalazła pióro, a druga ciekawy patyk.
1: I do czego im to potrzebne?
0: Do swoich kryjówek.
1: Tak, ale kiedy przychodzą do swoich kryjówek i szałasów, to okazuje się, że w jednym zamieszkała...
0: Niedźwiedzica.
1: A w drugim?
0: Łoś.
1: A one to są zwierzęta trochę większe od świnek, prawda?
0: No. Więc... O wiele, wiele większe.
1: Więc niestety te szałasy się rozleciały i dlatego zwierzęta postanowiły...
0: Zbudować wielki dom.
1: Tak, więc tu mamy taką książkę o współpracy i o przyjaźni, bo oni razem budują, razem mieszkają i też pokazują, że wspólne spędzanie czasu, podobnie jak wspólne czytanie, jest bardzo ważne. To, co jest piękne w tych książkach, to nie tylko to przesłanie, ale też ilustracje. Ja je bardzo lubię. A ty, Lucja, co o nich myślisz?
0: Że są przepiękne. Co mogłabym powiedzieć o tych ilustracjach? To widać, że naprawdę ktoś to malował farbami i bardzo ładnie umiał rysować. I naprawdę chyba namęczył.
1: A tak naprawdę to ta pani, która napisała tę książkę, jest jednocześnie autorką tekstu i autorką ilustracji. Taka pani zdolna, że umiała i napisać książkę i ją zilustrować, tak że dzieciom się bardzo podoba. Więc my państwa dzieciom polecamy uwadze te książki Dom w lesie i Łoś i Biblioteka na kółkach. I naopowiadałyśmy się już dzisiaj bardzo, bardzo dużo i sporo tych książek przedstawiłyśmy. Więc już dzisiaj się żegnamy. Bardzo dziękujemy. Ada
0: i Lucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
0: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa!

11.30 już na zegarach. Za 15 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej na antenie Radia Rodzina. Ale zanim to nastąpi, no to jeszcze chciałam wam przypomnieć, że cały czas możecie się włączyć do naszego radiowego konkursu. Dziś do zdobycia bilety do wrocławskiego Zoo. No i żeby właśnie zdobyć te bilety, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakie są wasze sposoby na miłe i przyjemne spędzenie deszczowych dni. 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja przypominam i zapraszam do włączenia się do tego konkursu, a już teraz na naszej antenie zespół T-Love.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11.37 już na zegarach, wielkimi krokami zbliża się godzina rozpoczęcia intencji. Przypomnę, od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić. 71 322 2022 to nasz numer telefonu, a już teraz właściwie cały czas możecie wysyłać intencje SMS-ami. 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do nas na numer 71 322 20 22, albo możecie cały czas przysłać intencje SMS-ami 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o szczęśliwą podróż dla syna z rodziną i szczęśliwy powrót do domu. Pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina i dziękuję, że jesteście.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

Mamy już pierwsze intencje SMS-owe. Matko Najświętsza, proszę o powrót do zdrowia dla Jarosława po ciężkim wypadku oraz dla Anny po operacji. O szczęśliwy dzień dla Agaty i Agnieszki. Prosi Martyna.

Proszę Najświętszą Matkę Bożą Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo i opiekę nad wnuczką Helenką i jej rodzicami Pauliną i Pawłem, dziękując za wszelkie otrzymane dary i opiekę. O łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego syna Wojtka, właściwego wyboru drogi życiowej, Panie, Ty się tym zajmij.

0: Cały czas możecie włączyć się we wspólną modlitwę. Wystarczy zadzwonić 71 322 20 22. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-owe 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę. Mamy kolejną radiosłuchaczkę już na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o potrzebną łaskę zdrowia dla mojej mamy. Proszę również o modlitwę za wszystkich chorych, którzy potrzebują łaski zdrowia. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w naszej modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym się pomodlić do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla mnie, męża, dzieci, o zdrowie dla księdza Patryka, siostry zakonne, o zdrowie dla pani Marii, pana Piotra, pana Roberta i księdza Witolda. Szczęść Wam Boże, Radio Rodzino.
0: Bóg zapłać za telefon i za tą intencję. Oczywiście polecamy je wszystkie w modlitwie.

Mamy kolejne intencje SMS-owe. Prosimy o modlitwę za duszę świętej pamięci babci Zosi w dniu jej imienin, aby Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie, oraz za duszę babci Teodory, dziadków, Franciszków i innych zmarłych z naszej rodziny, prosząc o niebo. Prosimy również o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla naszej całej rodziny. Proszą o to Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. My również pozdrawiamy, a intencje polecamy w modlitwie. O potrzebne łaski dla mamy w dniu imienin i 87. urodzin. O radość życia wiecznego dla brata w 19. rocznicę śmierci.

Pomódlmy się w kolejnych intencjach, które nadeszły drogą SMS-ową. O szczęśliwą podróż dla córki Julii, o pomyślne zdanie egzaminów i dostanie się do wymarzonej szkoły, o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski. Proszę także o pokój wieczny dla wszystkich zmarłych z naszej rodziny. W tej intencji prosi Maria. Za wstawiennictwem świętej Zofii proszę o potrzebne łaski za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, szczęść Boże.
1: Życzę wszystkim osobom chorym zdrowia, żeby siebie Boga oraz za łaskę życia wiecznego dla taty i znajomym z rodziny. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

W dniu 32. rocznicy święceń kapłańskich proboszcza ojca Faustyna z parafii świętego Alberta Wielkiego i za wszystkich obchodzących rocznicę święceń kapłańskich i zakonnych o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, strumienie łask przez ręce i serce Maryi, modli się parafianka Halina wraz z innymi parafianami.

Pomódlmy się jeszcze o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Intencje nadesłała Agata. Pomódlmy się jeszcze w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, a także w intencji Ojca Świętego Leona XIV i o pokój na świecie. A w tym momencie wybiła godzina 12. Zapraszam więc na wspólną modlitwę, modlitwą południową, antyfoną wielkanocną, Królowo Nieba, wesel się.

0: Trzecia ustawa o rynku kryptoaktywów uchwalona przez Sejm. Na błoniach sanktuarium w Giedrzwałdzie nie będzie farmy fotowoltaicznej. Reforma w polskiej lidze piłkarskiej na razie odroczona. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent. Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem trzeci raz do prezydenta, którego przedstawiciel już zapowiada weto i zarzuca rządzącym brak woli współpracy.
1: Państwo nie chcecie na ten temat dyskutować. To znaczy, że jest brak zrozumienia istoty i fundamentów demokracji. Bo co to znaczy, że pierwszy raz ustawa zostaje odesłana do Sejmu bez podpisu, przegrywacie weto. Drugi raz ta sama ustawa z jedną poprawką, niedużo, ma w dobrym kierunku idącą, ale właściwie ta sama ustawa zostaje bez podpisu, przegrywacie weto. I teraz zamiast współpracować, zamiast pochylić się także nad poprawkami waszego koalicjanta Polski 2050, które zostały tutaj złożone, trzy poprawki, wy mówicie ani kroku wstecz.
0: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Nie będzie żadnej elektrowni słonecznej na błoniach sanktuarium, informuje parafia w Giedrzwałdzie. Oświadczenie w tej sprawie wydał proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ksiądz Przemysław Soboń. Zaprzecza w nim pojawiającym się plotkom o budowie farmy fotowoltaicznej. Teren błoń pozostaje przeznaczony wyłącznie na potrzeby duszpasterskie sanktuarium. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu, na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz o szczegółach.
4: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo Związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
5: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
4: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
5: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
0: A na reformę, dodajmy, liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner reprezentacji Jan Urban.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Aż chciałoby się momentami powiedzieć kwiecień, plecień, bo przeplata, ale tak się składa, że mamy maj, a właściwie nawet i połowę miesiąca. No i dziś ta pogoda jest taką przeplatanką, bo czasem pada, czasem nie pada. No to może zamiast kwiecień, plecień, bo przeplata, można powiedzieć czasem słońce, czasem deszcz. To słońce może się nam jeszcze dziś pojawić, ale to dopiero w godzinach późno popołudniowych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz przenosimy się na grunt całkowicie wrocławski, bo niedawno zakończyła się druga seria praktycznych szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Podczas spotkań w marcu i kwietniu ponad 1200 mieszkańców zdobyło wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, pakowania plecaka ewakuacyjnego czy reagowania na zagrożenie. Łącznie, gdy weźmiemy pod uwagę serię szkoleń z 2025 roku i 2026, Wrocław we współpracy ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa przeszkolił już prawie 3000 osób. Bieżąca edycja szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław pokazała jego skalę i skuteczność. Podczas 4 tegorocznych spotkań we Wrocławskim Centrum Kongresowym zrealizowano 16 godzin intensywnych zajęć praktycznych, a uczestnicy korzystali ze stref edukacyjnych i ćwiczeń. I jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów, co zaznacza Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego, koordynatorka programu Bezpieczny Wrocław.
1: Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej edycji, która właśnie się zakończyła. To jest ponad 1200 osób, które uczestniczyły w 4 szkoleniach, 16 godzin ćwiczeń praktycznych, dodatkowo wcześniej uruchamiane strefy edukacji. Przypomnę, że te strefy edukacji miały działać od godziny 14. Ja bardzo często przychodziliśmy na szkolenie przed i już był tłum. Ogólnie te dwie edycje, które już zakończyliśmy, czyli szkolenia zeszłoroczne i tegoroczne, to jest 2700 osób ponad. To są całe rodziny, tak jak rozmawialiśmy, to nie tylko są osoby młode, ale to są też seniorzy, bardzo duża grupa seniorów, bardzo zainteresowanych bezpieczeństwem. Uczestnictwo wszystkich członków rodziny w takim szkoleniu powoduje, że każdy ma tą świadomość. Rodziny opracowują wspólne plany kryzysowe, siadają do tego poradnika, rozmawiają o tym swoim bezpieczeństwie, a im więcej rozmawiają, tym lepiej są przygotowani, dlatego te liczby tak bardzo cieszą.
0: O tym, co wzbudziło największe zainteresowanie wśród mieszkańców, mówi major Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project.
2: Duże zainteresowanie budzi idea plecaka awaryjnego, jego wyposażenie, elementy, to czy go kupić, czy lepiej samodzielnie wyposażyć. To były te pytania, które kierowali ludzie, uczestnicy naszych szkoleń. Natomiast niewątpliwie największe emocje i na to wszyscy uczestnicy czekali, na tą drugą część wykładu interaktywnego, która była związana z reagowaniem na sytuacje kryzysowe i zamachy, gdzie faktycznie ćwiczyliśmy obronę krzesłem przed agresywnym sprawcą, gdzie faktycznie odbieraliśmy przesyłkę z proszkiem, patrzyliśmy, jaki algorytm postępowania będzie najbardziej adekwatny i skuteczny, gdzie wreszcie przebrany za sprawcę z materiałem wybuchowym, z kamizelką szachida i atrapą broni wchodziłem na salę i oni przyjmowali pozycję bezpieczną. To się niewątpliwie najbardziej podobało, bo było też najbardziej dynamiczne i faktycznie jest tak, że te elementy przekonują, te elementy praktyczne przekonują. Później to zostaje nie tylko w głowie, ale i też w pamięci mięśniowej, no bo uczestnicy faktycznie wykonują te czynności.
0: Mieszkańcy wkrótce będą mogli skorzystać z obecności szkoleniowców na piknikach i wydarzeniach miejskich. Stoiska Bezpiecznego Wrocławia będzie można znaleźć m.in. na Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych już w tą sobotę przy Hali Stulecia, czy na dniu otwartym MPK Wrocław 23 maja w Zajezdni Borek.
1: Bezpieczny Wrocław w tej edycji takiej wiosenno-letniej wychodzi w plener, wychodzi na wydarzenia miejskie. 9 maja byliśmy na dniu otwartym AWL-u. Te nasze stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie planujemy pojawić się na społecznym święcie Wrocławia w ramach targów organizacji pozarządowych pod Halą Stulecia i to już w najbliższą sobotę. Kolejne takie wydarzenia to są Dni Odry i to jest dzień otwarty MPK 23 maja. Tam również będziemy z Bezpiecznym Wrocławiem. Oprócz pierwszej pomocy i korzystania z defibrylatorów będą też stoiska, gdzie można będzie usłyszeć i poznać alarmy, które każdy z nas powinien znać. Jak zachować się w sytuacji, kiedy słyszymy alarm modulowany, a kiedy słyszymy 3-minutowy alarm ciągły. Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć na stoiskach Bezpiecznego Wrocławia.
0: Szkolenia są również dostępne w wersji online. Link znajdziecie na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: Przed nami również wyjątkowa noc, bo to już w sobotę, 16 maja, kolejna edycja Nocy Muzeów. W tym roku swoje drzwi na zwiedzających otworzy aż 110 instytucji, a wstęp do wszystkich miejsc będzie oczywiście bezpłatny. Organizatorzy zapowiadają, że to największa odsłona wydarzenia w historii miasta. W programie 28 muzeów i archiwów, 48 galerii oraz pracowni artystycznych, a także 4 centra kultury i edukacji. Po raz pierwszy zwiedzający będą mogli zajrzeć m.in. do klasztoru Wrocław, kotłowni wschodniej w Hydropolis, Muzeum Medycyny Sądowej, a także i Muzeum Anatomii. W ubiegłorocznej edycji wydarzenia odnotowano ponad 100 tysięcy odwiedzin, a najpopularniejsze obiekty przyjęły około 5 tysięcy osób w ciągu jednego wieczoru. Organizatorzy liczą, że tegoroczna odsłona ponownie pobije frekwencyjny rekord.
1: W tym roku Noc Muzeów 16 maja 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą, będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy by chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Jeśli chodzi o gabinet prezydenta, to tutaj te zapisy będą 13 i 14 maja.
0: O tym, co nas czeka, mówił Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Muzeum Miejskie Wrocławia weźmie udział w Nocy Muzeów w 4 swoich oddziałach, o czym mówi Aleksandra Mańczyńska, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych.
2: Nie otwieramy całego muzeum. Pałacu będzie otwarte apartamenty i skrzydło wschodnie, które pokazuje 1000 lat Wrocławia. Nie otwieramy natomiast zachodniego, bo tam już by było ciężko do przeprowadzenia tylu ludzi. Poza tym no to logistycznie trzeba też opracować, prawda? Przychodzą ludzie, każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Także staramy się też przygotować różne takie dodatkowe rzeczy, atrakcje dla

0: o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
1: Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie wrocław.pl, a także we wrocławskim niezbędniku kulturalnym. Więcej informacji znajdziecie też na stronie Radia Rodzina.

0: Znalezione w internecie.
1: Dziś znalazłem w internecie coś o pewnym jeziorze. Konkretnie mam na myśli jezioro Loch Ness, które, uwaga, mieści w sobie więcej wody, i tu trzeba użyć wyobraźni, niż wszystkie jeziora, rzeki, kanały i zbiorniki w całej Anglii i Walii razem wzięte. Więc całkiem tego sporo jest. Najgłębszy punkt w Loch Ness ma blisko 230 metrów, co stanowi dwukrotność średniej głębokości Morza Północnego. No i teraz przy okazji wyjaśniło się, dlaczego tak trudno znaleźć tego potwora. Jest tam po prostu za dużo wody.
0: Znalezione w internecie.
2: Radio Leśne.
3: Świdnica 98 i 1 FM.

0: Sejm wybrał 15 członków KRS-u. Mateusz Morawiecki zarejestrował stowarzyszenie, ale politycznych barw nie zmienia. Krajobraz po pożarze na Lubelszczyźnie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Posłowie w Sejmie wybrali 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zagłosowało 235 posłów, przeciw było 18, a 5 wstrzymało się od głosu. Większość 3/5 wyniosła 155, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie wzięło udziału w tym głosowaniu. Dodajmy, że 13 kandydatów do KRS-u wskazała Koalicja Obywatelska, jednego Konfederacja i jednego Prawo i Sprawiedliwość. Pytania o jedność w największej opozycyjnej partii, Stowarzyszenie Rozwój Plus, oficjalnie zarejestrowane. To stowarzyszenie, jakie założył były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. Jak jednak zapewnia, w PiS-ie pozostaje.
1: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Stowarzyszenia, które rozbijają jedność, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność. To z kolei komentarz z wczorajszej konferencji przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił Stanów Zjednoczonych w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
3: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
0: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000.
4: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Troszeczkę cieplej nam się robi, już tak w okolicach 13 stopni mamy temperatury na termometrach. Dziś jeszcze do 14 stopni, a potem będzie się ochładzało, w nocy do 5 stopni spadną temperatury. Jutrzejszy dzień podobny temperaturowo i również przeplatany deszczem i tymi momentami, gdy tego deszczu nie będzie.
5: Reklama.
6: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli,

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie to czas, abyśmy sięgnęli do tygodnika katolickiego Niedziela. A temat numeru? Komunia Święta i co dalej? No właśnie, Komunia Święta zawsze jest nam kojarzona z piękną uroczystością, piękną oprawą, ale tak naprawdę chodzi o samego Chrystusa. I możemy zadać sobie pytanie, jak nie zmarnować w rodzinie duchowych owoców pierwszej Komunii Świętej i na ile może w tym pomóc parafia? I odpowiedzi na te nurtujące wielu pytania poprosiliśmy praktyków, rodziców i duszpasterza. To jest właśnie rozwinięcie naszego tematu numeru na stronie 10 i 11. Mamy 100 lat tygodnika Niedziela, stąd też i w minionym czasie reprezentacja z redaktorem naczelnym była u Ojca Świętego Leona XIV. Dzięki wsparciu i życzliwości arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, udało się zorganizować rzymskie obchody jubileuszu stulecia. Nasz tygodnik reprezentowali redaktor naczelny oraz sekretarze. I właśnie podczas audiencji wręczono Ojcu Świętemu specjalne anglojęzyczne wydanie naszej księgi pamiątkowej pod tytułem 100 Years of the Polish Catholic Weekly Niedziela. Zaskoczyło mnie, wspomina redaktor naczelny, kiedy Ojciec Święty, przeglądając księgę z uśmiechem, komentował moją prezentację polskiego tygodnika słowami si, lo so, lo so, czyli tak wiem, dając do zrozumienia, że zna naszą niedzielę i jej błogosławi. To taka krótka relacja, więcej na stronie 7 naszej niedzieli. Stańmy przed Bogiem jak przed lustrem. To temat, który nawiązuje do tematu, który kontynuujemy dalej, czyli naszego dekalogu krok po kroku w dziale wiara. Ten temat jest rozwijany. Trudno nam wyobrazić sobie życie bez lustra. Ono pozwala zobaczyć w pewien sposób prawdę o naszym wnętrzu. Mówimy o tym wnętrzu duchowym, ale też i potrafi zobaczyć prawdę o naszym zewnętrzu. Więcej na stronie 16 i 17. A skoro jesteśmy w temacie wiary, to mówimy teraz o trzech drogach świętości. To temat, który poruszamy na stronie 28 i 29. I mianowicie, różne wydarzenia zaprzeczające prawom natury, a wyproszone za wstawiennictwem kandydatów na ołtarze, decydowały o beatyfikacji czy kanonizacji, mówi ojciec profesor Szczepan Praśkiewicz, relator dykasterii spraw kanonizacyjnych w rozmowie z Krzysztofem Świątkiem. Ojca Szczepana możemy kojarzyć chociażby z procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Aleksandra Zienkiewicza. Stąd też i tym bardziej zapraszam na stronę 28 i 29. Patrzymy dalej. Maj to czas, kiedy też odbywają się święcenia prezbiteratu. W naszej archidiecezji trzech diakonów przyjmie święcenia już 23 maja. I to prowadzi nas do pytania, jaki kapłan na dzisiejsze czasy? I możemy powiedzieć, że zawsze ten sam, Chrystusowy, dobry pasterz na wzór swojego mistrza. Ale jak takim być w dobie totalnej zmiany epoki i kolejnych wyzwań kulturowych, wobec których wydaje się, że dotychczasowe formy przekazu wiary kapitulują? Więcej na stronie 30 i 31. I jeszcze na koniec, a nie, może przejdźmy już teraz do naszego dodatku wrocławskiego. I tu na pierwszej stronie mamy takie piękne zdjęcie dzieciaków z takim napisem, plakatem, banerem z nazwą Szacunek. I właśnie o wzajemny szacunek tutaj chodzi, bo każdy z nas ma w sobie coś dobrego. W każdym z nas jest człowieczeństwo. Te słowa padły podczas Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I tu właśnie piękny taki pochód dzieci, młodzieży, dorosłych, kilkaset osób przeszło ulicami Milicza, aby upomnieć się o godność tych najsłabszych osób z niepełnosprawnością, pokazania, że każdemu należy się szacunek. I my też o takich rzeczach piszemy i do tego zachęcamy. Więcej na stronie pierwszej. A skoro mówimy o szacunku, to także mówimy o szacunku do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i także chcemy pokazać wartość rodziny. I o tym na stronie 4 i 5 nasza relacja z drugiego festiwalu życia i rodziny, który miał miejsce minionej niedzieli we Wrocławiu. I na koniec jeszcze przenosimy się do przylądka nadziei, gdzie każdy dzień bywa wyzwaniem, ale tam 13 młodych ludzi powiedziało swoje wierze i w kaplicy przy ulicy Borowskiej z rąk biskupa Macieja przyjęli bierzmowanie, szukając w Bogu siły na dalszą drogę leczenia i życia. I zobaczmy, jaki piękny dodatek wrocławski nam wyszedł, poświęcony życiu ludzkiemu. Od samego początku, poprzez różnego rodzaju trudy, choroby, ale ukazując, że każde życie jest ważne i każdemu człowiekowi należy się szacunek. Piękne przesłanie. I zachęcam właśnie dlatego, abyśmy sięgali do dobrych treści, bo one naprawdę nas rozwijają i szlifują nasze człowieczeństwo, abyśmy byli takimi diamentami w tym świecie. Zachęcam i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i sympatyków i czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Co trzeba zrobić, żeby nie wejść w bagno? Czy wystarczy do bagna pojechać? Albo czy da się połączyć aromaterapię z duchowością i z psychologią? No i dodatkowo, czy modlicie się za księży? Apostolat Margaretka. Zapraszam serdecznie. Kurs animatora, księga czytania własnego życia, historia powołania. Kogo? Powołania własnej osoby. Od 21 do 24 maja w bagnie realizowany jest kurs animatora, który ma za zadanie przede wszystkim odpowiedzieć nam albo pomóc nam w odpowiedzeniu na pytanie, czy da się zaczerpnąć wiedzy z naszej historii w zakresie powołania. Do czego nas Bóg powołuje, patrząc na naszą przeszłość? Odnosimy się tutaj do inspiracji świętym Augustynem, który rozpoznawał Boga między innymi we własnej przeszłości, we własnej historii. Zapraszam wszystkich serdecznie, którzy chcieliby rozeznać swoje powołanie w bagnie. Do zobaczenia. Noc zesłania Ducha Świętego z 23 na 24 maja. Tym razem zapraszamy Was do parafii Piotra i Pawła, do parafii świętego Piotra i Pawła w Oławie. Będzie szereg różnych bardzo ciekawych wydarzeń podczas tej nocy uwielbienia, nocy zesłania Ducha Świętego. Między innymi wystąpienie zespołu Nuntis, El Camino, oprawa wspólnotowa wspólnoty Efata, która będzie czuwała nad modlitwą wstawienniczą. Zapraszam wszystkich serdecznie, którym ta parafia jest szczególnie bliska i którzy chcieliby tą parafię odwiedzić. Do zobaczenia. Już 25 maja Magdalena Krajewska zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, warsztat. Mamy emocje, emocje mamy. Po raz pierwszy Magdalena mówi, że będzie łączyła psychologię z aromaterapią. Po raz pierwszy wydarzenie odbywa się na Wyspie Mocy i po raz pierwszy podda się aromaterapeutycznej relaksacji podczas tego warsztatu. Będzie to specjalne wydarzenie dla kobiet, które między innymi pozwoli im osiągnąć poziom relaksu. Zapraszam. Inicjatywa katolicka.pl, program Oto Nadchodzi, nasi goście specjalni Magdalena i Tomasz Trenkowie, inspiratorzy, organizatorzy projektu pod tytułem Inspirator Małżeński. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witamy.
0: Magdaleno, Tomku, jak to było z historią Inspiratora Małżeńskiego? Od czego się ona zaczęła? Magda, możesz parę słów na ten temat powiedzieć?
2: Pierwsza edycja Inspiratora Małżeńskiego zaczęła się od tego, że czuliśmy pragnienie zgłębienia treści. Treści tutaj konkretnie o przyjaźni między rodzinami. Brakowało nam takich treści, nie mogliśmy ich odszukać, dlatego zdecydowaliśmy, że skoro takich treści nie ma, to musimy stworzyć wydarzenie, na którym po prostu posłuchamy tego, czego potrzebujemy i przy okazji inne rodziny też będą mogły skorzystać.
0: A jak to z Twojej perspektywy, Tomku, wygląda? Tak samo jak z żony? Czy coś tam jeszcze byś dodał? Kiedy to się w ogóle zaczęło? Konkretna data była?
1: Tak samo, tak, ale zaczęło się to w 2020 roku, kiedy urodziło się nasze pierwsze dziecko, nasz pierwszy synek i wtedy właśnie poczuliśmy tą potrzebę odnośnie przyjaźni i musieliśmy pokonać dużo trudności w swoich głowach, które mówiły, że nie możesz odezwać się do Gomułków, nie możesz odezwać się do Adama Szustaka, bo trzeba być jakąś specjalną osobistością, żeby to zrobić. A jednak udało nam się to pokonać i po prostu odezwać się pierwszy raz do zespołu Jedno Ciało wtedy.
2: I okazało się, że to jest możliwe i te osoby odpisują, są bardzo serdeczne i chętne do takich wydarzeń, także nie jest to niemożliwe do zorganizowania.
0: Gratuluję bardzo serdecznie, bo tym samym jesteście potwierdzeniem bycia przedsiębiorcą dobra, czyli osobą, która odpowiedzialność bierze w swoje ręce, mimo tego, że są jakieś trudności wynikające chociażby z tego, co wspomniałeś, Tomku, czyli pokonać własne przekonania. Okej. Dla kogo jest organizowany Inspirator Małżeński? No rozumiem, że dla małżeństw, ale jakichś konkretnych, w jakimś konkretnym momencie swojego życia, dla kogo to robić?
1: Chyba dla małżeństw sakramentalnych ogólnie, ale może przyjść każdy, kto jest zainteresowany tematem. Jest to wydarzenie otwarte.
2: Tak, my zawsze powtarzamy, że treści są kierowane do małżeństw sakramentalnych, natomiast każdy, kto jest zainteresowany tematem, jest mile widziany. Jeśli, nie wiem, czy jakieś siostry zakonne, czy też księża, którzy się zajmują chociażby pracą z małżeństwami, też by chcieli posłuchać, zgłębić takie treści, to też oczywiście zapraszamy, czy osoby, które się przygotowują dopiero do małżeństwa, czy rozeznają.
0: Wiem, że już mieliście kilka edycji za sobą. To ile tych edycji jest za wami?
2: Już trzy.
0: Już trzy edycje. Możemy zanurkować chwilę w liczby? Jak to było z pierwszą edycją? Ile było uczestników w pierwszej, w drugiej, w trzeciej? Mamy się czym chwalić? Jak to wygląda?
1: W pierwszej edycji Inspirator Małżeński Dar Przyjaźni było 350 osób szacunkowo. Wow. W drugiej edycji Inspirator Małżeński Dar Posłania było 500 osób, a w trzeciej edycji, która się wydarzyła w tym roku, Inspirator Małżeński Dar Hojności, było już ponad 1000 osób.
2: Także pokazuje nam to bardzo mocno, że te treści są potrzebne i małżeństwa szukają takich treści i wydarzeń.
0: Wiem, że jako organizatorzy na pewno mierzycie się z różnego rodzaju trudnościami związanymi z organizacją tego typu przedsięwzięcia. Czy poszukujecie kogoś do pomocy? Jak to wygląda? Jak można wam też pomóc? Kto jest mile widziany? Od strony organizacyjnej.
2: Tak jest. Każdy, kto jest zainteresowany pomocą w jakiejkolwiek formie, to może do nas napisać, czy to poprzez Facebooka, czy na maila inspiratorowego i my odpisujemy, dogadujemy się już potem, przejmujemy inicjatywę i mówimy, co jest potrzebne i gdzie ktoś może pomóc, jeśli jest taka chęć.
0: A jakieś konkretne role, Tomku, które mógłbyś zidentyfikować do pomocy w ramach organizacji tego typu przedsięwzięcia?
1: No przede wszystkim pomocy potrzebujemy przy sprzątaniu po wydarzeniu. Jest to taka dość trudna rola, tak zwany charyzmat szmatki i mopa, ale jest to bardzo potrzebna rola i wierzymy, że dużo osób mogłoby robić tą funkcję. Poza tym też sporo osób teraz przy tej edycji zgłaszało się, żeby przynieść rzeczy na stół, żeby przynieść jedzenie na wspólny stół na przerwę kawowej, albo żeby pożyczyć nam ekspresu do kawy, albo żeby pożyczyć warniki na wodę.
2: Tak, to dużo osób się zgłaszało i mówiło, w czym mogą pomóc, także jesteśmy bardzo wdzięczni za takie wsparcie.
0: Trzecia edycja za nami, czwarta edycja przed nami. To kiedy możemy się jej spodziewać? Kiedy możemy się spodziewać jakichś informacji na ten temat?
2: My co roku Inspirator staramy się zorganizować na wiosnę, także myślę, że kolejna edycja również będzie na wiosnę przyszłego roku. Natomiast szczegółów jeszcze nie podamy, bo pomysłów jeszcze mamy dużo, jeszcze rozeznajemy, w którą stronę. Natomiast no, tak w okolicach nowego roku myślę, że powoli będziemy startować na pewno i z plakatem, i z jakąś promocją wydarzenia, także można wtedy szukać konkretniejszych informacji.
1: Zazwyczaj tak na przełomie stycznia do tego pojawia się pierwsza reklama i
0: informacja. Inspirator małżeński stworzony z potrzeby serca. Moimi i Państwa gośćmi byli Magdalena i Tomasz Trenkowie, małżeństwo i organizatorzy projektu Inspirator Małżeński. Szczęść Boże, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: A więc mam nadzieję, że zachęciłem was do aromaterapii, do chociażby relaksu, w którym możecie uczestniczyć wy, kobiety. Jeżeli nie znaleźliście do tej pory żadnego wydarzenia, które was zainteresowało, to przypominam, że portal inicjatywakatolicka.pl ma znacznie większą ilość tych wydarzeń i to specjalnie te wydarzenia zbieramy dla was i podprowadzamy je w jednym miejscu właśnie na portalu. Do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym odcinku. Cześć!

0: kawiarenka, którą organizują studenci z duszpasterstwa akademickiego Dominik, czyli Dominik Cafe. Będzie to wiosenna edycja tego wydarzenia, które organizowane jest od wielu lat przez właśnie studentów z DA Dominik. Wydarzenie to ma charakter otwarty i integracyjny, a o tym, co będzie się działo podczas wiosennej edycji Dominik Cafe, mówi Melania Witwicka z duszpasterstwa akademickiego Dominik.
1: Już 17 maja zapraszamy na kolejną edycję Dominik Cafe, no i na niej zapraszamy na kawę, herbatę, kiełbaskę z grilla, na gofry, ciasta, orzeźwiającą lemoniadę. Odbędą się też targi lokalnych artystek. Będziecie również Państwo mogli posłuchać muzyki na żywo, zaopatrzyć się w książki, winyle i rośliny.
0: Podczas zbliżającej się kawiarenki na gości czekają pewne nowości.
1: Pewne nowe rzeczy, które się pojawiły, to warsztat sitodruku. Stwierdziliśmy, że zamówimy taką własną matrycę i będzie można u nas nadrukować sobie na jakimś jasnym ubraniu, na torbie, nasz własny wzór.
0: Czyli po prostu przychodzimy, jeżeli chcielibyśmy wziąć udział w tym warsztacie, przychodzimy z jakąś koszulką, z torbą, z czymkolwiek, na czym chcielibyśmy mieć nadruk.
1: Tak, ale jeżeli nie zapatrzymy się sami w coś takiego albo nie mamy czegoś takiego w domu, to też będzie można na miejscu u nas nabyć taką koszulkę. W tym roku postanowiliśmy, że zorganizujemy właśnie taki infopunkt DKMS-u. Jedna z naszych duszpasterzanek się zajmuje tym i koordynacją wolontariuszy. Będzie można się dowiedzieć, jak zostać dawcą szpiku i czym w ogóle dawstwo szpiku jest.
0: A kawiarenka otworzy się na gości już w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 10 i potrwa do 22 w planie. Między innymi jest również koncert, potańcówka i wiele, wiele innych wydarzeń. Także zapraszam Was na stronę Radia Rodzina, ale też i na media społecznościowe tej kawiarenki. Dominik Cafe wpisujemy i tam wszystkie szczegóły będą. Kawiarenka będzie odbywała się w starym refektarzu przy kościele Świętego Wojciecha we Wrocławiu, na Placu Dominikańskim oczywiście, a wejście od strony skweru Ormiańskiego.

0: To nie koniec wydarzeń u wrocławskich dominikanów, ponieważ jak wiemy, ten rok jest rokiem 800-lecia ich obecności w mieście. Z tej okazji w klasztorze, jak i w kościele odbywają się różne wydarzenia i już niebawem w sobotę, dzień przed kawiarenką organizowaną przez studentów z Dea Dominik, odbędzie się radosna procesja, która zakończy się uroczystą mszą świętą dziękczynną w katedrze wrocławskiej, a do wspólnej modlitwy i dziękowaniu Pana Bogu za 800 lat obecności ojców dominikanów we Wrocławiu zaprasza ojciec Andrzej Kuśmierski, przeor klasztoru wrocławskich dominikanów. Procesja rozpocznie się o godzinie 17 przy kościele świętego Wojciecha na placu dominikańskim we Wrocławiu, a zakończy się w katedrze. O przebiegu tego wydarzenia mówi ojciec Andrzej Kuśmierski.
1: Wyruszamy o godzinie 17 z naszego kościoła. Daliśmy sobie około godzinki czasu, żeby dotrzeć i żeby rozpocząć punktualnie o 18 w katedrze mszę taką uwielbieniową, dziękczynną. W procesji nie będzie się działo dużo, nie będzie tam stacji żadnego rodzaju. Będą pieśni, będą pochodnie, będą kadzidła, będą flagi, będzie bardzo kolorowo, bo poprosiliśmy wszystkich, żeby byli ubrani bardzo kolorowo. Będziemy dużo śpiewali, radośnie idąc do tej katedry, spokojnie, bez nerwów. Mam nadzieję, że z pomocą policji, która będzie nas wspierać. I mam nadzieję, że dopisze nam też pogoda. Ale jest to taki swobodny raczej przemarsz pełen muzyki i radości,
0: który zwieńczy uroczysta Eucharystia we wrocławskiej katedrze, a przewodniczyć będzie jej arcybiskup Józef Kupny. Natomiast kazanie wygłosi prowincjał dominikanów brat Łukasz Wiśniewski. Trasa będzie przebiegała m.in. Aleją Słowackiego, przez Park Słowackiego i przez Most Pokoju do Katedry Wrocławskiej, a na wysokości Muzeum Narodowego procesja dominikańska połączy się z procesją, która wyjdzie z parafii pod wezwaniem świętego Maurycego. W procesji będą towarzyszyły wiernym również relikwie świętych. Których świętych będzie można spotkać na trasie?
1: Będą relikwie świętego Maurycego, a z naszej strony, jakby wiadomo, jedyne właściwe na ten czas to błogosławionego Czesława, pierwszego przeora tego klasztoru i zarazem patrona miasta w Wrocławiu. Tak, będą jego relikwie, pewnie będą szczątki jego ręki niesione w takiej uroczystej formie.
0: Warto też dodać, że maj jest wyjątkowym miesiącem dla wrocławskich dominikanów, bo to właśnie 1 maja 1226 roku ojcowie otrzymali kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha pod opiekę.
1: Dokładnie 1 maja 1226 roku biskup ówczesny przekazał nam kościół świętego Wojciecha. Czyli w maju jest to wydarzenie, kiedy myśmy do tego kościoła przyszli, więc chcemy podziękować także lokalnemu biskupowi za goszczenie nas tutaj i opiekowanie się nami w pewien sposób.
0: Szczegółowy kalendarz wydarzeń, które toczą się i mają miejsce w roku jubileuszowym, znajdziecie na stronie 800wrodominikanie.pl. Ja tylko dodam, że cały link i też więcej informacji o jubileuszu znajdziecie na stronie Radia Rodzina i zapraszam, by tam zajrzeć.
2: Radio Rodzina. Wrocław 92 FM.

0: Sejm zdecydował w sprawie nowych członków KRS-u. Inflacja najwyższa od blisko roku. Bat na deweloperów jest projekt zmian w ustawie mieszkaniowej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybrał Sejm. Posłowie PiS-u nie wzięli jednak udziału w głosowaniu. Rozpatrywanie projektu wywołało polityczne emocje, mówi poseł KO Maciej Tomczykiewicz.
1: Słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej.
0: A to pytanie Michała Wójcika z PiS-u do marszałka Sejmu.
2: Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami.
0: Za wyborem nowych członków KRS-u głosowało 235 posłów, przeciw było 18, a 5 wstrzymało się od głosu. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniała odzież i obuwie.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa?
4: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
0: Tłumaczył wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Polacy więcej się ruszają. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To o prawie 5% więcej niż na przykład w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
0: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię. Politechnika Śląska ma własny butik. To miejsce, w którym można przymierzyć i kupić ubranie z logotypem Politechniki, a także uczelniane gadżety. Błażej Brudny, przewodniczący samorządu studenckiego, uważa, że to miejsce zarówno dla studentów i pracowników naukowych, jak i absolwentów.
6: Ja myślę, że tutaj studenci, którzy już studiują, mogą chcieć zakupić takie rzeczy, ale najważniejsze jest właśnie to, studenci wychodząc z uczelni, mając już na przykład zakupione takie rzeczy, będą utożsamiać się ze swoją uczelnią i będą dumni z tej uczelni. Myślę, że już są dumni, ale ten sklep pozwoli na to, żeby byli jeszcze bardziej.
0: Butik otwarto w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej na parterze budynku Biblioteki Politechniki Śląskiej.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień, no to jeszcze w dalszym ciągu będzie taką przeplatanką deszczu i braku deszczu. No i tak będzie też w najbliższych dniach, bo i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek. Temperaturowo najbliższe dni to tak maksymalnie 16 stopni. Słońce przyjdzie teoretycznie we wtorek, tak zapowiadają synoptycy, i od wtorku również troszkę cieplej, do 25 stopni nawet nas czekają temperatury.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Często mówimy o tym, żeby rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Jednak żeby to zrobić i zakochać się w tym miejscu, trzeba najpierw je poznać. I o tym, dlaczego warto wybrać się w Bieszczady i je poznać, porozmawiamy dziś z naszym gościem, a jest nim Adrian Markowski, pisarz i autor najnowszego przewodnika Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co najbardziej urzeka pana w Bieszczadach?
1: Wszystko. Tam są, proszę pani, i góry, i lasy, i święty spokój, i najpiękniejsze niebo. I oczywiście tak, ja wiem, że istnieje wiele innych miejsc, które są na pewno nie mniej piękne, ale Bieszczady są po prostu bardzo specyficzne. Mają taką magię, którą ludzie dostrzegali od dziesięcioleci. Jest mnóstwo ludzi, którzy tam przyjeżdżają od lat, właściwie cały swój wolny czas spędzają właśnie w Bieszczadach. A co to takiego jest i co to tak bardzo urzeka, to chyba nikt tego nie jest w stanie zdefiniować.
0: A czy Bieszczady faktycznie są tak dzikie, jak się nam bardzo często wydają?
1: Miejscami i tylko miejscami. Dzisiaj. One były bardzo dzikie, ale one były bardzo dzikie tuż po wojnie. One były dość dzikie jeszcze w latach 60. i 70. Trochę jeszcze dzikie w latach 80., a później tej dziczy było już coraz mniej i mniej. Ona cały czas istnieje, natomiast no na pewno nie jest jakoś tłumnie odwiedzana. To no, może dlatego jest dziczą. Nie jest ona tą główną atrakcją turystyczną w każdym razie.
0: Jak to się stało, że zakochał się pan w tym regionie?
1: Oj, to tak jakoś chyba się zaczęło w dzieciństwie. Ale ja nie pamiętam, mówiąc szczerze, za wiele z tego okresu. Raczej wiem o tym, bo widziałem zdjęcia, kiedy stałem gdzieś na połowie w krótkich spodenkach. A potem to już były lata 80., 90. I tak już po prostu zostało. Te góry naprawdę są wyjątkowe. Nie da się tego określić w żaden sensowny sposób, znaczy w żaden taki bardzo logiczny sposób. Nie da się tego uzasadnić. Dlaczego właśnie Bieszczady? One są po prostu inne. To są góry bardzo miłe, dosyć łagodne, takie dla każdego. Oczywiście też niebezpieczne, jak każde góry, ale na pewno znacznie mniej niebezpieczne niż te góry wysokie i takie, jakby to powiedzieć. Jest wielu ludzi, którzy budują na górach swoje ego. To znaczy mówią, zrobiłem taką trasę, zrobiłem ją tak szybko, wspiąłem się tam, gdzie się jeszcze nikt nie wspiął. No, Bieszczady są przeciwieństwem tego. Tam się chodzi po to, żeby podziwiać, tam się chodzi po to, żeby być, tam się chodzi po to, żeby zajrzeć w głąb siebie, a nie po to, żeby budować sobie na tym poczucie wartości.
0: Czy to, o czym pan powiedział przed chwileczką, to jest coś, co wyróżnia właśnie Bieszczady od innych pasm górskich, które mamy?
1: Z mojego punktu widzenia tak. Aczkolwiek oczywiście no, jest dużo gór w Polsce, które nie stawiają jakichś specjalnych wymagań, tak jak Bieszczady, czyli szlaki, które można przejść mając lat 5, lat 55 i 80 również. Takich gór jest dużo, natomiast myślę, że Bieszczady są z tego wszystkiego zdecydowanie najpiękniejsze, najbardziej przyjazne, najbardziej magiczne, najbardziej owiane wszelkimi ciepłymi legendami, jakie można sobie wymyśleć.
0: Niedawno nakładem wydawnictwa Pruszyński Iska ukazał się pana najnowszy przewodnik Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Czy tydzień, tyle czasu wystarczy, by ktoś, kto po raz pierwszy jest w Bieszczadach, zechciał tam powrócić?
1: Oczywiście tak. Tydzień wystarczy. Natomiast ten przewodnik de facto obejmuje znacznie więcej, bo tydzień to jest na Bieszczady zdecydowanie za mało, nawet jak na pierwszy. A zresztą pewnie na każde miejsce tydzień to jest za mało. Natomiast przez tydzień można sobie zbudować w głowie taką topografię, taki obraz miejsca, na którym można potem dokładać kolejne rzeczy. Budować kolejne piętra, poznawać to jeszcze głębiej, jeszcze więcej, iść jeszcze dalej. Natomiast sam przewodnik, tak naprawdę to można nim spokojnie wypełnić 2 tygodnie albo i więcej.

0: Co czytelnik znajdzie w tej pozycji?
1: To jest przewodnik dla osób, które naprawdę nie znają Bieszczadów. To nie jest książka dla tych, którzy byli już w Bieszczadach 1000 razy. I ona zawiera to, co jest najbardziej potrzebne, czyli generalnie są to wszelkie szlaki, które są najbardziej uczęszczane, zdecydowanie, najsłynniejsze, najważniejsze, wszystkie te szlaki, nie wybrane, ale wszystkie. Zawiera również troszkę szlaków, które są mniej znane, znacznie mniej wydeptywane, takie, na które się trafia często po latach całych. I to są te, powiedzmy, dwa najważniejsze, co najmniej dwa najważniejsze tego rodzaju szlaki. Oraz zawiera całą historię Bieszczadów w pigułce. To jest absolutnie najkrótsza historia Bieszczadów, ale zupełnie niezbędna, jeśli chcemy zrozumieć obecny krajobraz. Znaczy, z czego to się wzięło, z czego się wzięły te maluteńkie wsie, skąd się wzięły te cerkwie, nie prawosławne, a grecko-katolickie, które dzisiaj są katolickimi kościołami, co tam się wydarzyło i z czym to było związane. Oraz zawiera taką samą ilość, przeznaczoną na 7 dni, szlaków, które już nie są związane z górami, ale właśnie z przeszłością Bieszczadów.
0: I możemy tutaj między innymi poznać wsie, które kiedyś były na mapie, kiedyś istniały, a dziś nie.
1: Tak, między innymi. To są wsie, to są cerkwie, ale to jest również i Solina, miejsce najbardziej znane chyba w całych Bieszczadach, choć tak do końca to już nie są Bieszczady, ale o to mniejsza. Wszyscy Solinę kojarzą z Bieszczadami. I chyba jedyna miejscowość, która tak się dynamicznie zmienia, która ma coraz więcej do zaoferowania tym wszystkim, którzy tam przyjeżdżają. No i kilka jeszcze innych rzeczy. W każdym razie są to takie Bieszczady, w tym przewodniku są to takie Bieszczady kompletne, znaczy bez białych plam, bardzo praktyczne, bez poezji, bez jakiejś bardzo rozbudowanej, narracyjnej otoczki. To taki po prostu przewodnik. Mnie namawiano kilka lat co najmniej na tego rodzaju przewodnik. Ja mówiąc szczerze, nie bardzo miałem na to ochotę, bo wydawało mi się to takie właśnie trochę za proste. I któregoś pięknego dnia, będąc w Bieszczadach, zajrzałem do zatwarnicy, gdzie jest takie małe Muzeum Bojkowskie, gdzie również jest księgarnia. No i przemiła pani właśnie, z którą zacząłem rozmawiać, powiedziała mi, że ona bardzo by potrzebowała prostego przewodnika po Bieszczadach, bo takiego przewodnika nie ma. I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że rzeczywiście ci ludzie, którzy na to mnie namawiali, oni mają rację, bo te przewodniki po Bieszczadach, które ja widziałem, nie wiem, czy widziałem wszystkie, ale na pewno większość, nie ma ich zresztą wiele, one są szalenie skomplikowane. To znaczy, to są bardzo długie opisy dotyczące historii każdej wsi na przykład. Nie wiem, czy jest to komuś potrzebne. Nie mam żadnego pojęcia. Mnie nie było nigdy. Natomiast takiego bardzo prostego, zwyczajnego przewodnika, którędy iść i co zobaczyć i jak zacząć tą swoją przygodę z Bieszczadami, rzeczywiście nie ma. Znaczy, teraz już jest. Ale rzeczywiście nie było, tak.
0: To jeżeli o tą prostotę chodzi, to myślę, że to mogę potwierdzić, bo sama również jestem po lekturze tego przewodnika i naprawdę jest on bardzo przejrzysty i zawiera właśnie takie pigułki. Ale wspomniał pan o historii Bieszczad. Jaka ona jest?
1: Ona jest strasznie trudna i strasznie skomplikowana. To jest taka historia, którą Bieszczady dzielą z innym pograniczem. Czyli na przykład z tym pograniczem, które mamy dzisiaj na północno-wschodnim w kraju Polski, poniekąd z tym pograniczem, które znajduje się na zachodzie kraju. Czyli te ziemie, które zmieniały właścicieli po II wojnie światowej, te ziemie, które były opuszczone, przesiedlane, wysiedlane, zasiedlane ponownie. To są bardzo skomplikowane historie, takie narodowościowe, rzekłbym.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada.

0: Bieszczady to jest pogranicze i historie tych polskich terenów pogranicznych były bardzo skomplikowane po II wojnie światowej. To dotyczy zarówno naszych ziem zachodnich, jak i tych granic wschodnich, w szczególności może nawet, bo jak wszyscy wiemy, po II wojnie światowej granice Polski się diametralnie zmieniły w porównaniu z tym, co było przed wojną. Ale chyba Bieszczady były takim jedynym miejscem, które stało przez dość długi czas opuszczone, przez kilkadziesiąt lat. Znaczy, tam oczywiście jacyś ludzie mieszkali, ale to można ich było policzyć na palcach jednej ręki. To jest chyba jedyny taki teren, gdzie cała cywilizacja runęła, gdzie cała grupa etniczna, a niemalże dwie takie etniczne grupy zostały zmiecione z powierzchni ziemi i dopiero po wielu latach zastąpione osadnikami. Także to jest ziemia bardzo doświadczona, bardzo ciekawa również przez to.
1: Opowiedział pan, że można w Bieszczadach spotkać legendy, które są miłe, przyjemne, a myślę, że bardzo często legendy niekoniecznie kojarzą się nam właśnie z takimi miłymi historiami. Jakie to są te bieszczadzkie legendy?
0: Mówiąc o bieszczadzkich legendach, ja mam na myśli rzeczy bardzo konkretne, to znaczy mam na myśli przede wszystkim tą całą otoczkę poetycką, która Bieszczady otacza. Gdzieś tam od Jerzego Harasymowicza poprzez całą tak zwaną krainę łagodności, czyli taki nurt piosenki poetyckiej, który urodził się jeszcze w ubiegłym stuleciu i trwa do dzisiaj. I to jest jedna, by tak rzec, otoczka legendarna Bieszczady. Natomiast drugą otoczką legendarną, nieco sprofanowaną dzisiaj tu i ówdzie, to jest historia pierwszych osadników. Znaczy tych legend, czy też niby legend, bo bardzo dużej części to są niby legendy. Natomiast rzeczywiście było tam kilka osób, które przyjechały w latach 60. i bardzo ciężko pracowały i dźwigały te Bieszczady z niebytu i w pewnym momencie stały się takimi bieszczadzkimi ikonami. No to widzę Lutek Pińczłowym, czyli człowiek, który stworzył Chatkę Puchatka. Ale to nie on jeden, natomiast no nie ma ich za wielu. Natomiast później do miana takiej legendy zaczęło pretendować strasznie dużo osób, bardzo różnego autoramentu i to już jest inna historia i ja o niej zazwyczaj ani nie piszę, ani nie mówię.
1: A dlaczego Bieszczady to dobry wybór na długi weekend albo dłuższą wyprawę?
0: Na weekend to zależy, gdzie to mieszka, bo są tacy szczęśliwcy, którzy mieszkają na przykład w Krakowie albo mieszkają w Rzeszowie jeszcze lepiej, czy w Sanoku i oni mogą sobie na ten weekend wyskoczyć nie organizując jakiegoś strasznie skomplikowanego planu. No ja z Warszawy mam z tym problem. Znaczy nie mogę wyskoczyć po prostu na weekend w Bieszczady. Ja muszę pojechać tam na troszeczkę dłużej, a jest to wyśmienity pomysł z bardzo wielu powodów. No bardzo proste i prozaiczne. Mamy tam górę i mamy wodę. Czyli mamy ogromny Zalew Soliński zwany Bieszczadzkim Morzem. Jeżeli jesteśmy zmęczeni górami albo pogoda nas zniechęca do tego, żeby wyjść w góry, bo jest za gorąco, za duszno i nie wiadomo, czy nie będzie z tego jakiejś burzy, możemy sobie pojechać nad Solinę. To jest taka odległość, że pogoda jest też troszeczkę inna. Niemniej jednak tam można się ochłodzić, tam można sympatycznie spędzić czas, pływając kajakiem czy rowerem wodnym, czy wylegując się leniwie w jakiejś zatoczce. Jeżeli nie chcemy iść w góry, to mamy całą krainę dolin, czyli mamy wsie, mamy cerkwie. No jest co zwiedzać. To nie jest miejsce, w którym można się nudzić.

0: o Bieszczadzkiej wspomina krainie.
1: Czyli nie trzeba być tylko fanem aktywności fizycznych, bo tacy, którzy nie przypadają za tym, również znajdą coś tam dla siebie.
2: Dokładnie tak. Tam ludzie chodzą po górach przede wszystkim, tak to prawda. Tam ludzie jeżdżą rowerami po szlakach, no to już poza Parkiem Narodowym, czyli po tych wszystkich drogach leśnych i wytyczonych szlakach rowerowych. Ale również chodzą przez nieistniejące wsie, chodzą do Sianek, czyli do wsi nieistniejącej po polskiej stronie, ale istniejącej wciąż po stronie ukraińskiej. Więc można się powłóczyć w ogóle przy tej polsko-ukraińskiej granicy, gdzie jest dużo polskich opuszczonych wsi, tak, już nie istniejących i nie tylko tam zresztą. Można również zwiedzać Serbię. Można, jeśli naprawdę już nie chcemy fizycznie robić najlepiej nic, no to możemy zajrzeć do fantastycznych muzeów, przede wszystkim do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie jest wspaniała kolekcja i ekspozycja, bo to nie tylko kolekcja obrazów Byszyńskiego, ale również taka ekspozycja, która przedstawia jego mieszkanie warszawskie. Tam jest również jedna z największych, jakie kiedykolwiek widziałem, kolekcji ikon. W dużej części również właśnie bieszczadzkich, czyli bojkowskich, no ewentualnie łemkowskich. Tam jest również tak zwany skansen, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie można zobaczyć to wszystko, co ocalało z Bieszczadów. Po wysiedleniach, po budowie zalewu solińskiego. Mnóstwo jest tego, no naprawdę mnóstwo.
1: A miejsce, które pana zdaniem trzeba koniecznie odwiedzić, gdy jest się w Bieszczadach, to jakie by to było?
2: No dla mnie takim miejscem to jest Caryńska, to jest grzbiet Caryński.
1: Dlaczego?
2: No zadaje pani strasznie trudne pytania. Bo to są takie proste pytania, są najtrudniejsze. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, jak która mi towarzyszy. Ja to napisałem zresztą w pierwszej książce, czyli w Bieszczadach dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami. Że jak ona pierwszy raz stanęła na grzbiecie Caryńskiej, gdzie ją także zaprowadziłem, bo te Bieszczadów zupełnie nie znała. I przeszła się tak troszeczkę w jedną, w drugą. To jej pierwsze zdanie było: jestem w ogrodzie Pana Boga. I to chyba wiele mówi o tym, co tam można przeżyć. Ja też ilekroć po tej Caryńskiej chodzę, nie wiem dlaczego akurat Caryńska, dlaczego nie Wetlińska, dlaczego nie Bukowy Berto, nie wiem dlaczego tak jest. Natomiast ilekroć wejdę na Caryńską, to czuję się tak, jakbym stąpał po księżycu.
1: I myślę, że więcej tutaj nic nie trzeba dodawać, że samo to jest bardzo zachęcające. Ja przypomnę, dziś rozmawialiśmy o Bieszczadach, o tym, dlaczego warto poznać to miejsce i jak możemy się w nim zakochać. Rozmawialiśmy z Adrianem Markowskim, autorem najnowszego przewodnika Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo również.
3: Tu Radio Rodzina.

0: powiedzieć.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Branża budowlana obawia się kryzysu. Nagły zwrot w sprawie głosowania nad nowym prezesem IPN-u. Kulminacyjny moment sezonu w piłkarskiej ekstraklasie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od kiepskich nastrojów w branży budowlanej. W pierwszym kwartale tego roku produkcja budowlana spadła o 7% rok do roku, a w styczniu odnotowano niemal 13% spadek. Te niepokojące wskaźniki, mogące być zwiastunem kryzysu, przytoczyła w Sejmie posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.
1: Decyzje projektowe, które dzisiaj są podejmowane, zaważą na tym, czy w kolejnym roku i w roku 2028 rynek nie stanie przed mieszanką w miarę łatwy kredyt i bardzo ograniczona podaż. Wiemy, co to oznacza. Po prostu ceny wystrzelą w górę. Nad tym już dzisiaj zastanawia się wiele młodych osób.
0: Zostajemy w Sejmie, bo tam dziś nieudana próba powołania prezesa IPN-u. Mimo że głosowanie było planowane na dzisiejszy poranek, ostatecznie zostało usunięte z harmonogramu obrad Sejmu. Sejm miał głosować nad kandydaturą doktora Mateusza Szpytmy. To kandydat, którego po przeprowadzeniu konkursu zgłosiło kolegium IPN-u. Ale nie jest tajemnicą, że to też kandydat, którego nie popiera koalicja rządząca. Jednak z małym zastrzeżeniem, bo nie ma urządzących jednomyślności, koalicyjne PSL doktora Szpytmę chciałoby poprzeć.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
0: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Oba kluby są na krawędzi i dziś mogą zrobić krok w stronę bezpiecznej przystani. Korona Kielce i Widzew Łódź zmierzą się w meczu, który może zadecydować o losach utrzymania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek o nastawienie swojej drużyny spokojny jest trener kielczan Jacek Zieliński.
4: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. Jesteśmy do tego przygotowani. Widać u chłopaków duże sprężenie, dużą taką energetykę w ich poczynaniach. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
0: Zarówno Korona, jak i Widzew, które rozegrają dziś decydujący mecz, mają w tej chwili jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Niżej są jedynie Lechia Gdańsk i Arka Gdynia. Ze spadkiem pogodzić musiała się już Termalika Brukbet Nieciecza.
5: Aż chciałoby się momentami powiedzieć kwiecień, plecień, bo przeplata, ale tak się składa, że mamy maj, a właściwie nawet i połowę miesiąca. No i dziś ta pogoda jest taką przeplatanką, bo czasem pada, czasem nie pada. No to może zamiast kwiecień, plecień, bo przeplata, można powiedzieć czasem słońce, czasem deszcz, to słońce może się nam jeszcze dziś pojawić, ale to dopiero w godzinach późno popołudniowych.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: O tym, że najbliższy weekend jest bogaty w wydarzenia, mówiłam już kilkukrotnie na naszej antenie. No i właśnie o jednym z wydarzeń chcę teraz powiedzieć. To wydarzenie startuje już dziś. Od 15 maja do 17 maja, czyli do niedzieli, Bulwar Dunikowskiego ponownie wypełni się zapachem grillowanego mięsa, świeżo wypiekanej pizzy, koreańskiego kurczaka, kanoli, ramenów, tacosów, pierogów, serów, win i rzemieślniczych napojów. A to oznacza tylko jedno. Gastromiasto powraca do Wrocławia z największą liczbą wystawców w swojej historii i zaprasza na pierwszy weekend tegorocznego sezonu. O tym, co będzie czekało na odwiedzających, mówi Maciej Koła, organizator Gastromiasto.
1: To restauracje na każdej edycji.
2: 5 weekendów nad Odrą. Co będzie się działo w pierwszej edycji?
1: Startujemy 15 maja. Co będzie się działo? Tak jak wspomniałem, ponad 50 restauracji, z czego wrocławskich jest 90%, a około 10% przyjezdnych, na przykład z Krakowa czy z Katowic. Przyjeżdża do nas z Krakowa restauracja z przewodnika Michelina. To już jest naprawdę wydarzenie, która ma gwiazdkę, więc no to takich rzeczy jeszcze nie było.
0: Pierwsza edycja w tym roku została zaplanowana właśnie na najbliższy weekend i przyniesie nam kilka debiutów i nowe koncepty gastronomiczne.
1: W pierwszej edycji jest dużo smaków, które możemy kojarzyć, bo na przykład wymienię ramen, ale będzie to całkiem nowa, świeża restauracja kochana sushi, bardzo popularna, ale niestety na południu Wrocławia, gdzie ciężko dojechać, a tu przyjeżdża na bulwar i wszyscy będą mogli spróbować tych ramenów. Chłopcy z kochana robią to naprawdę autentycznie i wszyscy znawcy mówią, że to jest najlepszy ramen, jaki we Wrocławiu można spróbować, ale nie tylko to, no, pastrami, czyli peklowana wołowina, nagradzana w Europie, kanapka od pastrami Summer będzie też do spróbowania.
0: Przed nami więc 3-dniowa kulinarna trasa przez kuchnie z różnych stron świata, ale bez pośpiechu i bez zadęcia, z widokiem na Odrę i Ostrów Tumski. No i miejmy nadzieję, że również z lepszą pogodą, przypomnę, Gastromiasto startuje już dziś.

0: Wspominałam już o tym, że w najbliższą sobotę czeka nas Noc Muzeów we Wrocławiu, ale to wydarzenie będzie odbywało się nie tylko w naszym mieście, ale i praktycznie w całej Polsce. Wiele obiektów otworzy się na zwiedzających. Tak samo stanie się w Miliczu, tylko że ta Noc Muzeów zostanie przeniesiona na niedzielę 17 maja. Tam czeka nie tylko zwiedzanie, ale również i wydarzenia towarzyszące. Na Noc Muzeów w Muzeum Bombki zaprasza Izabela Brymerska, menadżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, która opowiada, co będzie się działo w tym dniu.
1: My zapraszamy Państwa na Noc Muzeów już po południu, 17 maja o godzinie 15. Do godziny 18 będzie wstęp wolny do Muzeum Bombki, przy okazji do Galerii Drucha-Bolka, ale będą też dwie imprezy towarzyszące. O godzinie 15.30 rozpocznie się wernisaż wystawy zbliżenia i zaraz później, a to już jest tradycją, o godzinie 16 zapraszamy, to wszystko nieodpłatnie się dzieje, na koncert, tym razem na fali lat 80.
0: Odbędzie się również wystawa zbliżenia, która zostanie otworzona właśnie 17 maja. Ta wystawa składa się z prac uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Miliczu. A co będzie można na niej zobaczyć?
1: To jest ekspozycja, która obejmuje pracę uczniów naszej szkoły, Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Miliczu, ale to nie są prace przeciętne, tylko pod okiem artysty Pawła Mizery, przygotowywane w takim trybie studyjnym przez wybitnie uzdolnionych uczniów. I jest to jakby odpowiedź na spektakl bożonarodzeniowy, który miał miejsce pod koniec zeszłego roku. Wielkie widowisko, The Bestiariusz, gdzie się tak z bliska przyglądaliśmy postaciom świata przyrody, ale pod kątem ich cech, które mają odbicie w naszym życiu, w naszej codzienności. Więc to jest taka naprawdę bardzo nietypowa ta wystawa. Serdecznie na nią Państwa zapraszamy na ten wernisaż, bo będzie to opowieść o uważnym patrzeniu i ciekawości świata przyrody.
0: O godzinie 16 w KOM w Miliczu odbędzie się też koncert, tym razem na fali lat 80., który będzie międzypokoleniowym spotkaniem właśnie w tym klimacie.
1: To jest repertuar rzeczywiście lat 80. pod kierownictwem pani Katarzyny Banaszak przygotowane to widowisko muzyczne, a wokalistami będą uczestnicy studia Ale Wokale. I to będzie naprawdę niezwykłe spotkanie poświęcone marzeniom, odkrywaniu życiowej energii. No a tym młodym artystom wielopokoleniowym, bo to są w różnym wieku artyści, będą towarzyszyć profesjonalni wykonawcy. Także to jest naprawdę też uczta i taka duchowa, i wizualna, i w ogóle emocjonalna. No cudowne przeżycie, także no cóż, znowu Państwa zapraszam do Muzeum Bombki, do Doliny Baryczy i do zobaczenia w KOM.
0: A więcej szczegółów o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu oraz jego mediach społecznościowych.
2: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Idzie załamanie pogody. Do wieczora aż w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie także grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dlatego IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
3: W 2023 roku granicę z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
2: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
5: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
2: Mówi rzeczniczka szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest jeszcze na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale wkrótce ma zostać przeniesiony na inny oddział. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków. W ramach juwenaliów na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
6: Za kogo się przebraliście w tym roku?
7: No za żółwie ninja.
8: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
9: Kapsel.
6: Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
9: Tak.
6: A skąd ci majstrowie?
9: Zagiechano, a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
10: Ja najlepszym kołem jest!
6: Klucze do miasta przekazane?
11: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
6: Kraków już w waszych rękach teraz.
8: Tak.
2: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
0: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Troszeczkę cieplej nam się robi, już tak w okolicach 13 stopni mamy temperatury na termometrach. Dziś jeszcze do 14 stopni, a potem będzie się ochładzało. W nocy do 5 stopni spadną temperatury. Jutrzejszy dzień podobny temperaturowo i również przeplatany deszczem i tymi momentami, gdy tego deszczu nie będzie.
12: Reklama.
13: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
15: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
16: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
15: To dokąd na wakacje?
16: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
15: A może dalej?
16: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
15: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.
4: Radio Rodzina.

0: Już 16 maja Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na bezpłatny dzień poświęcony zdrowiu psychicznemu, emocjom i diagnozie najczęstszych trudności psychologicznych. O tym, dlaczego warto skorzystać z tej okazji i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się dziś pacjenci, porozmawiamy z Agnieszką Juszczyk-Mirek, psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Damianem Wolakiem, psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą. Oboje państwo są z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pomysł na organizację Dnia Otwartego poświęconemu zdrowiu psychicznemu?
1: Muszę powiedzieć, że posiłkując się naszymi doświadczeniami, przede wszystkim z czym pacjenci dzwonią i o co pytają, z jakimi trudnościami się zgłaszają, powstał pomysł, żeby przede wszystkim otworzyć drzwi Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii do jak najszerszej liczby osób potrzebujących, dlatego też nasi specjaliści zorganizowali darmowe, bezpłatne konsultacje, jak i możliwość przebadania się testami przesiewowymi. Bardzo chcielibyśmy przede wszystkim spopularyzować wiedzę psychologiczną, pokazać także, że gabinet psychologa czy też innego specjalisty zdrowia psychicznego nie straszy, że te konsultacje mogą być tak naprawdę szansą do uporządkowania swojego życia, przyjrzenia się trudnościom, takiego znormalizowania też tak naprawdę chodzenia do psychologa czy też do psychiatry. Więc z tego też tytułu powstał pomysł. Otwieramy drzwi i organizujemy 16 maja dni otwarte w DCP.
0: Czy nadal osoby niechętnie korzystają z pomocy psychologa? Bo obserwując rynek, widzimy, że jest dość sporo gabinetów.
1: Ja myślę sobie, że powstaje faktycznie coraz więcej gabinetów i takich miejsc, gdzie można uzyskać fachową pomoc i to jest bardzo dobry kierunek. Jednocześnie myślę sobie, że ciągle jeszcze temat zdrowia psychicznego to jest troszeczkę temat tabu, że zdecydowanie pewnie wolelibyśmy pójść do specjalisty tudzież lekarza innej specjalności niż psycholog czy też lekarz psychiatra. Natomiast myślę sobie też tak, że tego rodzaju akcje czy też w ogóle popularyzowanie właśnie wiedzy psychologicznej sprzyja temu, że chociażby w młodym pokoleniu, nastolatkowie, tak, czy też młodzi dorośli chętniej udają się też do psychologa, nie traktują konsultacji właśnie u psychologów, u specjalistów zdrowia psychicznego jako coś, co przynosi, nie wiem, jakiś wstyd, zażenowanie, tak, coś, co trzeba jakby chować i nie mówić znajomym.
0: Jak będzie ten dzień w praktyce wyglądał?
2: Będą różne warsztaty, będą spotkania ze specjalistami, będą spotkania takie konsultacyjne z psychologiem, psychoterapeutą, z neurologopedą, z dietetykiem. Wszystkiego można się dowiedzieć dzwoniąc bezpośrednio do DCP, jacy specjaliści będą dostępni. Tak jak powiedziałem, właśnie będzie też bezpłatna diagnostyka specjalistów prowadzona przez psychologów, psychoterapeutów w kontekście ADHD, w kontekście, to będą takie testy przesiewowe dotyczące też na przykład spektrum autyzmu, czy jakichś zaburzeń pamięci, więc tutaj no serdecznie zapraszamy, no i też będą takie bezpłatne warsztaty. No i ja tutaj, korzystając z tego, że akurat jestem zaproszony, to bardzo chciałbym zaprosić na swój warsztat, który odbędzie się w najbliższą sobotę od godziny 11:10. Tytuł warsztatu to jest Mamo, tato, skąd się biorą dzieci? I będziemy się uczyć, jak odpowiadać na trudne pytania i rozmawiać z dzieckiem o ciele, emocjach i seksualności. I to tyle właściwie.
0: Jak już rozpoczęliśmy temat seksualności, to temat seksualności dzieci i młodzieży wciąż budzi w wielu rodzinach duży dyskomfort. I z czego to wynika? Jak przejść te granice, aby swobodnie rozmawiać na ten temat?
2: Myślę sobie, że to z różnych rzeczy wynika. Czasami wynika z tego, że rodzice mają taką obawę, czy powiedzą coś dobrze, czy nie powiedzą czegoś za dużo, czy właśnie przede wszystkim myślę sobie, że rodzice mają taką obawę, że za dużo czegoś powiedzą. I tutaj ja bym na przykład wtedy odpowiedział, że właściwie jak odpowiadają na pytanie dziecka, to rodzic oczywiście może się zapytać, czy to jest dla niego wystarczająca odpowiedź, bo myślę sobie, że najważniejsze jest to, żeby dziecko miało takie poczucie, że rodzic jest taką osobą odpowiednią, takim partnerem, od którego może uzyskać wiele odpowiedzi na ten temat.
0: W jakim wieku warto zacząć rozmowy z dziećmi o tych tematach ciała i seksualności?
2: Ja tutaj bym powiedział, że to nie chodzi o to, w jakim wieku zacząć, tylko o to, że właściwie dzieci same przychodzą do dorosłych i się pytają. Przede wszystkim właśnie zaczynają pytać w takim etapie intensywnego rozwoju, czyli w wieku tak około 4-6 lat i wtedy to już jest taka pierwsza szansa dla rodzica, kiedy ten rodzic może właśnie odpowiedzieć na te pytania swojemu dziecku, po to, żeby później dziecko właśnie też miało takie poczucie, że w każdym momencie może wrócić do tego dorosłego, bo te tematy go nie zawstydzają, nie są dla niego trudne, nie zbywa tego dziecka, no i o dopytać o kolejne rzeczy.
0: Więcej będzie oczywiście na warsztacie u pana Damiana, ale jakbyśmy mogli tak zarysować delikatnie, jak odpowiadać, w jakim kierunku tę rozmowę prowadzić?
2: To też zależy od wieku, to znaczy dzieci w wieku 4-6 lat, one myślą bardzo konkretnie i myślę sobie, że wtedy to też jest bardzo istotne, aby odpowiadając włączać dziecku również takie nazewnictwo medyczne, biologiczne, ale ponieważ są to takie pojęcia trochę abstrakcyjne dla dziecka, to zestawiać je z jakimiś takimi informacjami, czy z jakimiś takimi hasłami, które są znane, to znaczy na przykład, jak mówimy, na przykład, no, dziecko może się zapytać, a jak się dziecko żywi w brzuchu mamy, no to możemy powiedzieć, że jest coś takiego jak pępowina, no ale ponieważ to dla dziecka jest abstrakcyjne, no to zestawiamy to, że jest to taka rurka i że przez tą rurkę idzie jedzenie, tak? Jakby w taki sposób...
0: Obrazowy,
2: dokładnie, bo dziecko po prostu myśli konkretnie. I to nie chodzi właśnie, tak jak powiedziałem, o to, że mielibyśmy idealnie odpowiedzieć, tylko przede wszystkim, no właśnie chodzi o tą reakcję dorosłego, czy to go zawstydzi, czy powie dziecku, że nie ma czasu teraz odpowiedzieć na to pytanie. No i jak powie, że nie ma czasu, no to być może już nigdy ten czas niestety nie nastąpi.
0: Warsztaty zaczynamy tematem ADHD u dorosłych, nowa perspektywa, nowe możliwości. Coraz więcej osób, takie mamy wrażenie, że zgłasza się na diagnozę ADHD. Z czego wynika ta popularność?
1: Myślę sobie, że pacjenci akurat dorośli zgłaszają się ponownie bardzo często na diagnozę. Kiedy byli diagnozowani na przykład, czy też podejrzewani o ADHD w dzieciństwie, ale również pacjenci, którzy właśnie w życiu dorosłym doświadczają różnorodnych trudności w sferze zawodowej, w związku z zaburzeniami pamięci, z chaosem, zgubieniem, z trudnościami w zarządzaniu czasem, w niedotrzymywaniu terminów, niepłaceniu rachunków, prawda? Czyli tam, gdzie widzą troszeczkę bałagan w swoim życiu prywatnym, czy też zawodowym i chcą bardzo chętnie jakby skonsultować się, czy to może być związane właśnie konkretnie tutaj z trudnościami ADHD. Oczywiście ta perspektywa nowa ADHD u dorosłych jest znana nam, psychologom, czy też lekarzom, psychiatrom. Od kilku dobrych lat mówimy też o tym, że ADHD rozpoznajemy jako zaburzenie neurorozwojowe u osób dorosłych. Wcześniej tak naprawdę jestem takim psychologiem, który pracuje ponad 20 lat i mogę cofnąć się do takiej perspektywy swojego doświadczenia zawodowego, że kiedy konsultowaliśmy pacjentów w wieku szkolnym w poradniach zdrowia psychicznego, to głównie mówiliśmy o rozpoznaniach ADHD w wieku szkolnym, czyli najczęściej to byli uczniowie typu klasa trzecia, klasa czwarta, wysłani przez szkołę do poradni pedagogiczno-psychologicznej, później właśnie gdzieś tam do psychologa, do psychiatry, żeby sprawdzić, czy dziecko nie ma rozpoznania właśnie zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej. Ówczesna wiedza, tak bym powiedziała, i ówczesne rozpoznania mówiły nam o tym, że to zaburzenie na pewno najintensywniej manifestuje się w tym wieku rozwojowym, że część z tych objawów będzie łagodniała w momencie, kiedy dziecko będzie dojrzewało, dorastało wraz ze strukturami mózgu, które też dojrzewają. No ale dzisiejsza wiedza pokazuje nam, że nie wszystkie objawy znikają, tak? Możemy na pewno widzieć też pewną perspektywę, jak te objawy w ADHD zmieniają się wraz z wiekiem. Na pewno w wieku rozwojowym u dzieci dominują głównie zaburzenia dotyczące nadruchliwości, ale też impulsywności, ponieważ kora przedczołowa, która odpowiada za regulację naszych reakcji emocjonalnych, jest jeszcze niedojrzała. Natomiast w wieku nastoletnim, czy też w wieku dorosłym, będą dominowały głównie zaburzenia właśnie koncentracji uwagi. Natomiast nasza nadruchliwość często jest już troszkę socjalizowana, tak? Czyli powiedziałabym, że osoba dorosła albo wybrała sobie pewien rodzaj hobby, czy też właśnie fajnych atrakcji, które robi pozazawodowo, czyli często chodzi na siłownię, wspina się gdzieś, chodzi na wycieczki górskie, uprawia taniec, tak? Uprawia różne dyscypliny sportu, albo po prostu dużo też robi, czy też wybrała sobie zawód, który sprzyja temu, że stale się przemieszcza i tą nadruchliwość trochę byśmy powiedzieli, że ta osoba dorosła wówczas tak wpakowała w to życie dorosłe i trochę nie traktuje jako objaw, tylko jako pewien rodzaj cechy charakteru, temperamentu na przykład, tak? Z drugiej strony na pewno pacjenci dorośli w dużej mierze zgłaszają właśnie trudności w kontekście zaburzeń koncentracji uwagi i pamięci i takich trudności narastających, czyli zarówno na przykład z rozpoczynaniem pewnych czynności, kończeniem pewnych zadań zawodowych, ale też i w domu. My mówimy często o takim objawie jak prokrastynowanie, czyli takie odkładanie na ostatnią chwilę, na taki deadline, kiedy ten pacjent jest już pod ścianą, tak za 5-12, to wtedy faktycznie odczuwa wysoki wyrzut adrenaliny, noradrenaliny i wtedy się mobilizuje, ale bardzo często te osoby będą miały właśnie trudność, żeby utrzymywać stały poziom motywacji i zaangażowania w różnorodne czynności. W związku z tym to może też właśnie sprzyjać takim kłopotom, że dorosła osoba w pracy zawodowej rozpoczyna jakiś zadania, ale ich nie kończy, albo rozpoczyna zbyt wiele naraz, tak? I wówczas ta praca również ulega rozproszeniu. Więc te trudności bardzo często mogą powodować różne komplikacje, zarówno w życiu osobistym, w prowadzeniu domu, w relacjach partnerskich, wychowywaniu dzieci, w płaceniu rachunków, w płaceniu kredytów. Bardzo często osoby dorosłe także mogą mieć współwystępujące trudności, jak zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, czy też zaburzenia lękowe. I czasami one są tak naprawdę pierwszą przyczyną, dlaczego ktoś się zgłasza na przykład do lekarza, psychiatry albo do psychologa, a po wnikliwym wywiadzie specjalista tak naprawdę odgrzebuje, bym tak powiedziała, razem z pacjentem, że być może mamy jeszcze do czynienia właśnie z nierozpoznanym jeszcze ADHD i odsyłamy bardzo często taką osobę wówczas na przeprowadzenie diagnostyki, często też diagnostyki różnicowej, tak? Dużo pacjentów dorosłych posiada również czasami podejrzenie na przykład występujących zaburzeń osobowości, czy też zaburzeń właśnie afektywnych dwubiegunowych, tak? I tutaj też specjalista, wykonując badania diagnostyczne w diagnozie różnicowej, potrafi rozpoznać, czy faktycznie mamy do czynienia z ADHD, czy z jakimiś innymi jednostkami medycznymi.
0: Będzie jeszcze wykład ADHD, fakty i mity. I jakbyśmy mogły powiedzieć, jaki mit jest dzisiaj taki najbardziej szkodliwy, jeżeli chodzi o ADHD?
1: Ja myślę sobie, że pacjenci często mówią o takim micie, że ADHD to jest lenistwo, albo ADHD to jest słomiany zapał. I to są takie rzeczy bardzo krzywdzące dla tych osób, zarówno dla tych młodych, jak i dla tych dorosłych. Bardzo często osoby dorosłe, które mówią o tym, że nie udawało im się wykonywać różnych rzeczy, zdać egzaminów o czasie, dokończyć studiów, wykonywać różnych zadań w odpowiednim czasie w pracy zawodowej. Często borykałem się właśnie z taką etykietą naklejaną, że to jest lenistwo. Wiele rzeczy rozpoczynasz, ale nigdy nie kontynuujesz, czyli masz słomiany zapał. I to są bardzo krzywdzące rzeczy. Często właśnie po diagnozie, po otrzymaniu opinii, po wyjaśnieniu też przez psychologa, że te rzeczy są związane z objawami ADHD, osoba dorosła może poczuć takie odbarczenie psychiczne, że to nie twoja wina, tak? Bo bardzo często pacjenci się obarczają tym, tak? Że to moja wina, jestem leniwy, powinien być bardziej doskonały, co ze mną jest nie tak, dlaczego jestem taki, a nie inny. I tutaj jakby pacjenci często dostają właśnie taką odpowiedź, dlaczego ja tak funkcjonuję, ale też dostają odpowiedź, jakie strategie psychologiczne, te, które mogę nauczyć się, nabyć w terapii, mogą być mi pomocne, jak pracować z objawami ADHD.
0: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
3: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Wracamy do rozmowy o dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, które rozpocznie się 16 maja, a w studiu Radia Rodzina Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta oraz Damian Wolak, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kolejny temat, który będzie poruszany na dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, o którym dużo się słyszy, to depresja. Jak ją rozpoznać i kiedy zgłosić się po pomoc?
2: No, myślę sobie, że tutaj też, tak jak pani Agnieszka wcześniej jakoś odnosiła się do różnicowania w ADHD, to jak ja myślę sobie o depresji z perspektywy bardziej takiej psychoterapeutycznej, no to tutaj też jest bardzo istotne różnicowanie, ponieważ ja na przykład głównie pracuję z osobami z zaburzeniami osobowości, to często właśnie również powodem depresji mogą być różne przyczyny, to znaczy jeżeli ktoś ma na przykład jakieś zaburzenia osobowości narcystyczne, to może w związku z tym się udepresyjnić, będzie to inna depresja, aniżeli u osoby, nie wiem, która na przykład przeżyła jakąś stratę, więc nie wiem, czy to tak w pełni odpowiada na pani pytanie, ale jeżeli ludzie jakby odczuwają jakiś spadek nastroju, czują się gorzej, bo też mamy taki mit, no, że właściwie no, depresję to ma ktoś, kto leży w łóżku, prawda? I że właściwie dopiero jak leży w łóżku, to znaczy, że ma depresję i może iść do lekarza, psychiatry i brać leki. No tak nie jest. Często jest też tak, że to są ludzie, których widzimy na co dzień i oni się jakoś uśmiechają, ale z tym, z czym się borykają wewnętrznie, no tego jakoś nie okazują na zewnątrz, więc to jest bardzo taki trudny temat, żeby tak bezpośrednio odpowiedzieć, kiedy się zgłosić.
1: Mi przychodzi jeszcze do głowy, że oprócz tego, co pan Damian tutaj powiedział, możemy jeszcze zobaczyć, że czasami hasło depresja bywa też takim hasłem już w języku potocznym, prawda? Czyli na przykład też niektóre osoby będą używały takich sformułowań: och, miałem dzisiaj pechowy dzień albo fatalny tydzień, ale miałem deprechę, prawda? I my tutaj też często rozróżniamy jako psycholodzy właśnie, że obniżenie nastroju jednodniowe, kilkudniowe, taki bardziej negatywny dzień, prawda, który się komuś przytrafił, nie jest zaburzeniem depresyjnym. Czyli żebyśmy też mówili o rozpoznaniu depresji, to psycholodzy, psychiatrzy, znowu się odniosę do kryteriów klasyfikujących w ICD-11, mówimy o tym, że te objawy musiałyby się utrzymywać przez minimum 2 tygodnie, cały czas, czyli nie w jedno popołudnie, nie w jeden wieczór, nie w jeden pechowy weekend na przykład. Wśród tych objawów, które są jakby takie charakterystyczne, to oczywiście obniżenie nastroju, przygnębienie czy też smutek, ale czasami pacjenci też będą mówili o poczuciu pustki, braku odczuć na przykład. Kolejnym objawem będzie też na przykład obniżenie takiej zdolności do przeżywania radości. My mówimy o takim objawie anhedonia, czyli taka niezdolność do cieszenia się. Czasami pacjenci opowiadają o tym, że przydarzyła im się jakaś przyjemna rzecz, na przykład ktoś mi zrobił niespodziankę urodzinową i pacjent bardziej poznawczo mówi: wiem, że powinienem się cieszyć, prawda? Dostałem ulubioną płytę, ulubioną książkę, to jest naprawdę super prezent od moich znajomych, natomiast mówi: nie jestem w stanie emocjonalnie przeżywać radości. I to jest właśnie ta anhedonia też, tak? Że nie jesteśmy w stanie odczuwać przyjemnych emocji. Pacjenci z depresją często też będą mówili o obniżeniu energii, o częstym też męczeniu się i to może być też taki zauważalny objaw na co dzień, że dotychczas ktoś na przykład był bardziej aktywny w pracy zawodowej, na studiach, przy wykonywaniu codziennych obowiązków, a dzisiaj tak naprawdę jedna czy też dwie czynności męczą pacjenta, spada taka produktywność też, czy nawet w kontekście prowadzenia domu, nie tylko w pracy zawodowej i to są też pewne już objawy, które warto wziąć pod rozwagę, czy się zdiagnozować w kierunku depresji, ale też niektórzy pacjenci będą mówili o zaburzeniach snu, o częstym wybudzaniu się nad ranem, o przerywanym w ogóle śnie, takim bardzo nieefektywnym, nie dającym odpoczynku, regeneracji, czy też na przykład objawem depresji czasami bywają też zaburzenia libido, czy też na przykład trudności z jedzeniem albo brak apetytu, ale też nadmierne podjadanie, właśnie takie kompulsywne troszeczkę redukowanie stresu, czy też właśnie dostarczanie sobie jakiejś przyjemności poprzez jedzenie. Zapraszamy serdecznie, jeśli kogokolwiek niepokoją te objawy, bądź widzi je też u siebie czy u bliskich, jest szansa na to, żeby właśnie przeprowadzić takie testy przesiewowe w kierunku depresji i żeby zacząć z tym pracować.
0: Kolejny temat, zaburzenie spektrum autyzmu u dzieci i dorosłych.
1: Zaburzenie spektrum autyzmu u dzieci i u dorosłych, spektrum, to jest takie nowe pojęcie, nowa definicja, która znowu w tych najnowszych klasyfikacjach pojawiła się. Co oznacza spektrum? Spektrum objawów oznacza, że te objawy u jednych pacjentów mogą się manifestować w bardzo niewielkiej ilości, a u innych pacjentów w dużym natężeniu. Dlatego mówimy o spektrum. Grupa pacjentów z zaburzeniami właśnie spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowana tak naprawdę. O autyzmie jako chorobie, jako zaburzeniu mówiliśmy wcześniej głównie również w grupie dzieci i nastolatków. Autyzm zawsze był rozpoznawany w wieku dziecięcym, przed 3 rokiem życia. Często był kojarzony z zaburzeniami rozwoju mowy. Natomiast wiemy też, że w zaburzeniach spektrum autyzmu dzisiaj mówimy o tym, że rozpoznajemy tam zarówno pacjentów, którzy mieli zaburzenia dotyczące autyzmu, zaburzenia dotyczące zespołu Aspergera i taką cechą, która będzie charakteryzowała te trudności, będą na pewno ogromne deficyty w zakresie nawiązywania relacji społecznych, komunikacji, ale też rozpoznawania emocji i funkcjonowania w sytuacjach społecznych. U pacjentów z zaburzeniami w spektrum autyzmu będziemy widzieć pewne trudności, zarówno w rozpoznawaniu emocji własnych, ale też różnicowaniu, widzeniu tych emocji u innych osób, dopasowywaniu swojego zachowania do różnych kontekstów społecznych. Moi pacjenci często na przykład opowiadają o tym, że zupełnie nie z ich intencji zachowali się w jakiś sposób i ten ich sposób zachowania został zinterpretowany przez otoczenie, czyli na przykład nauczyciela w szkole, szefa w pracy, jako zachowanie na przykład niekulturalne, jako zachowanie nachalne, takie niedopasowane społecznie. I bardzo często ta osoba nie ma pojęcia, że tak jest odbierana. Ona po prostu takich komunikatów nie odczytuje społecznie. Pacjenci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu bardzo często będą też osobami, które mają duże trudności w nawiązywaniu relacji i będziemy to już widzieć u małych dzieci także. Często jak badamy małe dzieci, czyli takie właśnie w wieku przedszkolnym, w wieku lat 3, 4, 5, to taką pierwszą cechą charakterystyczną, którą zauważają opiekunowie w przedszkolu, ale także rodzice, może być na przykład też to, że dziecko faktycznie stroni od kontaktów społecznych, tak? Czyli na placu zabaw podejdę do tej huśtawki, ale tylko w momencie, kiedy ona jest pusta. Kiedy chodzę do przedszkola, bawię się w grupie dzieci, ale moja zabawa jest taka obok, równoległa, nie z innymi dziećmi, nie polega na interakcji, na wchodzeniu w komunikację, na podejmowaniu jakiejś inicjatywy, proponowaniu jakichś zabaw, tylko trochę bawię się równolegle, my tak mówimy, obok. I to mogą być takie pierwsze obserwacje, które właśnie opiekunów też skłaniają do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób moje dziecko właśnie buduje sobie ten świat społeczno-emocjonalny.
0: Tutaj mamy serię warsztatów, które będą równolegle prowadzone do badań diagnostycznych. Jak te badania będą wyglądały?
1: W badaniach diagnostycznych będziemy mieć bloki, które będą ułożone właśnie na poszczególne godziny. W naszych gabinetach będą zasiadali specjaliści i pacjenci, którzy będą umówieni na poszczególne godziny, będą mogli z takim specjalistą w rozmowie indywidualnej najpierw przeprowadzić krótki wywiad, taki rozwojowy na temat dotychczasowych trudności w funkcjonowaniu u pacjenta, a następnie psycholog będzie podawał testy, papier ołówek, czyli takie narzędzia, które będzie wykonywał pacjent. Będzie pomagał oczywiście psycholog przy tych testach przesiewowych. Następnie te wyniki tych testów psycholog będzie obliczał i na ich podstawie będzie wydawana też krótka opinia rekomendująca, czy warto na przykład wykonać jakieś badania pogłębione, czy też warto zgłosić się właśnie do specjalisty, czy to do lekarza, psychiatry, neurologa, psychologa. Może być to też bardzo cenna dokumentacja medyczna do dalszych właśnie wizyt też lekarskich, czy też taka rekomendacja, w jakim kierunku prowadzić psychoterapię.
0: Będzie można również zrobić badania przesiewowe w kierunku występowania objawów Alzheimera. Tutaj to też dla naszych seniorów propozycja udziału w tym wydarzeniu.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy do udziału również osoby w wieku senioralnym, ale nie tylko, bo tak naprawdę osoby w wieku dojrzałym, bym powiedziała, czyli wszystkie osoby tak naprawdę po 40 roku życia, które ewentualnie dostrzegałyby u siebie jakieś trudności w zapamiętywaniu, w pamięci świeżej, w koncentracji uwagi, ale również również na przykład takie trudności w orientacji przestrzennej, czy też w funkcjonowaniu swoim takim codziennym, gdzie będą zauważały pewne trudności, czy to też na przykład w wysławianiu się, w takiej płynności myślenia, w organizacji sobie również różnych zadań życiowych, w planowaniu dnia kolejnego. Tutaj w trakcie tych naszych badań neuropsychologicznych wykonamy testy, które należą do testów, znowu papier ołówek, to będą testy pisemne, to będą testy, które będą polegały czasami na narysowaniu pewnej figury, przerysowaniu pewnej figury i psycholog, neuropsycholog będzie tutaj analizował między innymi, o czym te pewne deficyty, jeśli one występują u osoby badanej, mogą świadczyć. Przypomnijmy, że tak naprawdę zaburzenia w kontekście pamięci, koncentracji uwagi mogą mieć bardzo różnorodne tło. Może być tak, że oczywiście pacjent może przeżywać zaburzenia nastroju, właśnie depresję i ona także będzie pogarszała funkcjonowanie funkcji poznawczych i takie przypadki najczęściej dotyczą właśnie osób młodszych wiekiem, czyli osoby dojrzałe, które być może właśnie mają początki zaburzeń depresyjnych i nie dostrzegają tego, ale na przykład takim pierwszym objawem jest pogorszenie się funkcjonowania poznawczego. Bardzo serdecznie także zapraszamy osoby w wieku senioralnym, ponieważ te badania, ja w ogóle uważam, że każdy senior powinien takie badania przechodzić. Mogą te badania tak naprawdę pokazać nam taki stan kondycji naszego umysłu, jak funkcjonujemy poznawczo. Warto jest to też monitorować. Bardzo często też lekarze neurolodzy odsyłają właśnie na takie badania neuropsychologiczne do psychologów, bo one są taką wczesną profilaktyką także, tak? Tych zaburzeń demencyjnych, które się mogą pojawić w tym wieku.
0: Czy te tematy, które są obecne w dniu otwartym Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, to są tematy najpopularniejsze, z którymi zgłaszają się dziś pacjenci?
2: Myślę sobie, że z jednej strony są to najpopularniejsze, ale z drugiej strony, no na przykład tak jak ja jakoś proponowałem swój temat, no to raczej bazowałem na tym, o co pytają się mnie znajomi, z czym się spotykam najczęściej w gabinecie i pomyślałem sobie, że właśnie mógłbym odnieść się trochę jako seksuolog, być może z jakimś warsztatem dla osób dorosłych, ale no mam też takie poczucie, że ta grupa dzieci i młodzieży w obszarze seksualności jest bardzo zaniedbana, więc staraliśmy się, żeby właśnie te nasze warsztaty były różnorodne przede wszystkim, ale też, żeby osoby z różnych grup mogły z nich skorzystać. Dlatego uważam, że ta oferta jest taka raczej bogata.
0: Jak się przełamać i nie bać się korzystać z pomocy psychologa, wziąć udział w takim wydarzeniu i zrobić ten pierwszy krok ku swojemu zdrowiu lub osób najbliższych?
2: Myślę sobie, że jak się nie bać, to nie wiem. Natomiast no, być może jest tak, że czasami jakiś taki lęk jest czymś trochę adekwatnym. Rozumiem, że ludzie mają różne obawy, różne wyobrażenia też często w pracy psychoterapeutycznej. Jak czasami odsyłam kogoś do psychiatry, to spotykam się z taką obawą pacjentów, że czy te leki nie zmienią ich osobowości, ich funkcjonowania. No i wtedy czasami jakby też nie naciskam, tylko mówię, że możemy trochę o tym porozmawiać. Więc tak trochę wracając do początku, myślę sobie, że właśnie ten lęk może towarzyszyć, no ale być może wystarczy sięgnąć po telefon i właśnie wybrać numer Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii i po prostu umówić się na taką konsultację.
0: Na wszystkie punkty programu obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Jak się zapisać?
1: Na dzień otwarty w DCP obowiązują zapisy. Chcieliśmy uporządkować to wydarzenie, żeby wszyscy uczestnicy, którzy zadzwonią, umówią się, mogli skorzystać z jak największej liczby atrakcji i tych konsultacji, i tych badań, i tych warsztatów. W związku z tym, jeśli jesteście Państwo zainteresowani, albo Wy, albo Wasi bliscy, należy chwycić telefon, zadzwonić pod numer telefonu 71 332 36 70 i tam nasze uprzejme panie w DCP do godziny 21:30 każdego dnia odbierają telefony i bardzo chętnie Państwa wpiszą na listę wydarzenia do konkretnej grupy. Na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl czy też na naszym Facebooku firmowym DCP możecie Państwo też zapoznać się z programem dokładnym wydarzenia. Tam macie gotowe godziny każdego warsztatu, każdej konsultacji. Także myślę, że każdy, kto jest zainteresowany tym wydarzeniem, znajdzie coś dla siebie. Ja mogę jeszcze od siebie dodać, że bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy dla wszystkich uczestników przygotowany poczęstunek, drobne upominki, gadżety, niestety. Także poza dawką wiedzy, konsultacji, kontaktu właśnie ze specjalistami, czekamy na Państwa z otwartymi drzwiami.
2: W najbliższą sobotę od godziny 10, 16 maja.
0: Gośćmi Radia Rodzina byli Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta oraz Damian Wolak, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta.

Jak imieniny Zofii, to oczywiście zimnej Zośki nam się kojarzy, ale też i zimni ogrodnicy. Słuchajcie, jest to takie zjawisko meteorologiczne charakterystyczne dla Europy Środkowej, ochłodzenie, które pojawia się zwykle między właśnie 12 a 15 maja. Meteorolodzy tłumaczą je napływem zimnego, polarnego powietrza, a działkowcy tłumaczą to znacznie prościej, bo zawsze tak jest. Za całe zamieszanie odpowiada Trzech Świętych, Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Do nich oczywiście dokłada się Zofia, a Pankracy, Serwacy i Bonifacy według ludowych porzekadeł są źli na ogród chłopacy. No a kiedy już człowiek myśli, że gorzej być nie może, 15 maja nadchodzi ona, zimna Zośka, patronka polarnej bluzy i skarpetek do sandałów. Chociaż oczywiście dziś raczej tak się nie ubierzemy, przyda się coś przeciwdeszczowego, no to pożartować zawsze można. A ja tylko dodam, że dziś już teoretycznie kończymy ten okres takiego ochłodzenia, no bo Pankracego wspominaliśmy 12 maja, Serwacego 13, a Bonifacego 14 maja, no i dziś zimna Zośka. Myślę, że po dzisiejszym dniu możemy śmiało oczekiwać cieplejszych dni.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach na Giewoncie. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, kupi Górnika Zabrze. Nie będzie farmy słonecznej w sanktuarium w Giedrzwałdzie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 na szczęście nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. Przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych województwach, przede wszystkim we wschodniej połowie Polski. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
1: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
0: Wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Łukasz Podolski. Od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze planuje kupić ten klub. Jest on zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
3: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
0: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia, urodzony w Gliwicach, 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie będzie żadnej elektrowni słonecznej na Błoniach Sanktuarium, informuje parafia w Giedrzwałdzie. Oświadczenie w tej sprawie wydał proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zaprzecza w nim pojawiającym się plotkom o budowie farmy fotowoltaicznej. Mateusz Kornas o szczegółach.
4: Kategorycznie dementuje te doniesienia, napisał w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych proboszcz parafii, jednocześnie kustosz Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Giedrzwałdzie, ksiądz Przemysław Soboń. Dodał, że ziemia nie została sprzedana, wydzierżawiona ani przekazana żadnemu podmiotowi zewnętrznemu pod inwestycje energetyczne. A wszelkie sugestie o zmianie przeznaczenia gruntów pod tego typu działalność są całkowicie bezpodstawne. Teren Błoń pozostaje zatem przeznaczony wyłącznie na potrzeby duszpasterskie sanktuarium.
0: Od wielu miesięcy środowiska skupione wokół ruchów kościelnych i prawicowych wzywają do obrony Giedrzwałdu przed takimi inwestycjami.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień, no to jeszcze w dalszym ciągu będzie taką przeplatanką deszczu i braku deszczu. No i tak będzie też w najbliższych dniach, bo i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek. Temperaturowo najbliższe dni to tak maksymalnie 16 stopni. Słońce przyjdzie teoretycznie we wtorek, tak zapowiadają synoptycy. I od wtorku również troszkę cieplej, do 25 stopni nawet nas czekają temperatury.
6: Reklama.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, no zgodnie z obietnicą dzisiaj kontynuujemy nasze spotkanie z gościem sprzed tygodnia, a w studiu witam ponownie Piotr Zygmunt Rakowski, senior pełen energii, pomysłów, ale też i dzisiaj powspominamy trochę, bo będziemy do historii zaglądać. Dzień dobry Panie Piotrze.
2: Dzień dobry Panu.
1: W minionym tygodniu rozmawialiśmy o różnych aktywnościach Pana i o tym, że nie boi się Pan szukać nowych zainteresowań, nowych znajomości, ale też i nowych aktywności. No... Poza anteną też zrodziło się wiele, wiele, wiele nowych wątków. Rozmawialiśmy też o poezji, którą pan tworzy, też nie boi się pan publikować. Ale ja bym chciał dzisiaj zapytać jeszcze o takie aktywności, których pan szuka, bo myślę, że Wrocław daje dużo możliwości seniorom. Rozmawialiśmy o Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym pan aktywnie uczestniczy, o Stowarzyszeniu Mali Braci Ubogich, a okazuje się, że Centra Aktywności Lokalnej też przynoszą dużo ciekawych propozycji. Cóż
2: tak,
1: takiego?
2: Tak, to dzięki temu, że po prostu nawiązałem wiadomości z różnymi kolegami i koleżankami, prawda? Mamy możliwość spotykania się w większym gronie. No, takim sposobem na takie szersze zapoznanie było się, że chodziliśmy do kawiarni letniej we wrocławskim Zoo. Tam były zabawy dla seniorów, prawda? No, na które z miłą chęcią żeśmy chodzili. Zajmowaliśmy zawsze wspólny stolik, prawda? Tam 8-10 osób razem. Poznaliśmy się tak, jak to się mówi, od podszewki. Każda osoba z innej dzielnicy miasta Wrocławia. I dzięki temu ja jeszcze dodatkowo poznałem koleżankę, która mieszka na Powstańców Śląskich i jest tam w calu Borek. I z tego tytułu, przypuśćmy, niejednokrotnie chodzimy też tam na spotkania różnego. Też...
1: Ale dobrze, to co, wybiera pan coś, co pana interesuje, tak?
2: Tak, wybieram, tak. No. Ostatnio byliśmy w tak zwanej dzielnicy żydowskiej na spotkaniu. Potem po południu oglądaliśmy domy archiwalne architektu WUWA, prawda, za Parkiem Szczytnickim z 29 roku.
1: Dobra, Wrocław dużo oferuje, ale to też i wycieczki poza Wrocław.
2: Tak, to jest wszystko normalnie dzięki znajomości Wrocławia. W Salu byliśmy na wycieczce w Wojsławicach. W Wojsławicach, tak, całą grupą 50-osobową.
1: Okay,
2: a teraz ostatnio byliśmy na wycieczce szlakiem Adama Mickiewicza, prawda? Że tutaj po prostu ten spektrum wycieczek i spotkań jest różnorodna i to nam daje możliwość poznania lepiej też i miasta Wrocławia.
1: No dobrze, prawda? Ale wspomniał pan poza anteną też o takiej znaczącej, szerzej bym chciał o to zapytać, o tej wycieczce śladami Adama Mickiewicza. Tak. Coś, co jest chyba fascynujące dla każdego, niezależnie od wieku.
2: Powiem szczerze, że ja tego się w szkole nie uczyłem wszystkiego. To, co dowiedziałem się o Adamie Mickiewiczu, prawda, to można by powiedzieć, że powinno się napisać nową historię Adama Mickiewicza. Nawet tak tej pani powiedziałem, która była kuratorem tam i oprowadzała nas po tym pałacyku, prawda, po tym muzeum. Prawda? Ja mówię, że pani, to co pani zapamiętała, to pani powinna to opisać. Powinna pani to opisać jako książkę, nie? Ona mówi, no wie pan, no tak, ale to nie wszystko można też i publikować, nie, prawda? Bo są po prostu tajemnice życia Mickiewicza od małego dziecka, prawda? Pamiątki, nie pamiątki, to wszystko. Ile osób znał, kto mu pomagał i tak dalej. A w szkole uczyliśmy się, że tylko był, żył,
1: no
2: napisał,
1: tak,
2: napisał,
1: tak,
2: prawda, Konstantynopol, tam jeszcze coś innego, prawda? I zesłanie i tak dalej.
1: Panie Piotrze, takie wycieczki, o których przed chwileczką słyszeliśmy, czy po Wrocławiu, czy poza Wrocław, udział w Centrum Aktywności Lokalnej, co daje panu? Bo ja mam wrażenie, że tak, trzeba się zmobilizować, to jest jedna rzecz. Druga, no jak gdzieś się dalej jedzie, to trzeba się spakować, pomyśleć, ale trzecia, no to trzeba też odnaleźć się wśród ludzi.
2: Tak, wśród ludzi. Właśnie to jest, daje to, że możemy porozmawiać, możemy pożartować, możemy porozmawiać i pożartować, bo to po prostu... Robimy sobie więcej ludzi znajomych i jak to się mówi, milszych sercu. Po prostu ci ludzie żartują. Ja opowiadam różne historie, na przykład jakiś tam wierszyk przeczytam i tak dalej. To po prostu ja się mogę trochę wyżyć, nie, to znaczy swoje...
1: Wyrzucić siebie.
2: Wyrzucić siebie, prawda, a ludzie to przyjmują, niektórzy bardzo serdecznie, bo dlaczego ja to tak robię? Ja wiele lat pracowałem społecznie, na osiedlu, byłem przewodniczącym rady, komitet gazyfikacji. To wszystko mnie nauczyło współpracy z ludźmi.

0: Ja bym chciał też zapytać o odznaczenia, bo tutaj pan ma, to muszę o to wspomnieć, tutaj w radiu nie widać tego, ale ma pan w klapie marynarki odznaczenia solidarnościowe z tego, co widzę też. I pan w poprzedniej audycji wspominał o tym, ale nie za dużo o tym powiedzieliśmy. Było internowanie, były internowania. Myślałem, że to tak zamyka ludzi też trochę, bo trochę krzywdy, trochę takiego buntu, walki.
1: Tak, to...
0: A pan jest do ludzi.
1: A ja jestem taki trochę przekorny i przewrotny. Nie, znaczy nie przewrotny. Jestem w dalszym ciągu ideologię Solidarności, popieram i będę popierał. To było wyjście z czegoś, z czego nie umieliśmy wyjść. Mhm. I wyszliśmy z tego. Dzięki temu, że Solidarność powstała. Kiedy powstała Solidarność, ja wspólnie z żoną i z kolegami założyliśmy Społeczny Komitet Gazyfikacji Osiedla Kowale. Dociągnęliśmy na 4000 osiedle Kowale gaz. Mhm. W 85 roku gaz popłynął. Mimo sprzeczności. 50% myśmy dawali swojego wkładu, a 50% dał Urząd Miasta Dzielnicy, prawda?
0: Ale to był problem z tym, tak rozumiem?
1: Był wtedy z tym problem. Mhm. Nie można nas było wynagrodzić, ale nie można też było nas ganić. Ja w międzyczasie zostałem aresztowany. Byłem w Nysie parę miesięcy, potem byłem w Szczelinie. Moi koledzy dalej.
0: Przez działalność Solidarności, tak?
1: Tak, już podczas Solidarności. Moi koledzy działali w dalszym ciągu. Mhm. Po wyjściu dalej prowadziłem tą sprawę. Mhm. Byłem też przewodniczącym Rady Osiedla przez jakiś okres, prawda? Mhm. No i żeby mnie wynagrodzić za mój trud, w 86 roku dostałem odznaczony jako zasłużony dla miasta Wrocławia, ponieważ 4000 mieszkańcy osiedla Kowale, nawet więcej nas tam mieszka, popłynął gaz, popłynęła woda, zrobiliśmy telefony i przystąpiliśmy do kanalizacji. Także to było...
0: Czyli czyn społeczny się liczył.
1: Czyn społeczny się liczył. Więc w 86 roku wezwano mnie do Urzędu Miasta Dzielnicy Psiepole na Karłowice i tam wręczono mi oznaczenie.
0: Ale to jeszcze dawny system.
1: Tak, dawny system. Oczywiście system był komunistyczny. No trudno. Aha. Trudno. W 89 roku przyznano mi Srebrny Krzyż Zasługi już od samego Jaruzelskiego. Śmieli się ze mnie ludzie, mówi, najpierw cię wsadził, a potem cię medalem obdarował. Nie?
0: No, przeszłości nie brakuje.
1: Tak, tak, przeszłości nie brakuje. Ja w dalszym ciągu działałem w Solidarności Zakładowej, tak jak mówię, i pisałem wiersze, i udzielałem się społecznie, a tak samo jeszcze w dalszym ciągu w Radzie. No więc przyszedł już okres taki, kiedy ja zwolniłem się już z Polaru, bo naciski, jakie miałem tam ze strony i urzędujących, byłego kierownictwa komunistycznego, no musiałem po prostu, jak to się mówi, zrezygnować z tej pracy.
0: To jest historia, którą każdy z nas ma swoją jakąś, tak? I na pewno tutaj jest dużo opowieści. Myślę, że w całej audycji o tym nie porozmawiamy, ale dobrze, że to o tym wspomnieliśmy. Ale taki jeden wątek, który wyłapałem poza anteną, mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Pamięta pan okres powodzi we Wrocławiu w 97.
1: Tak.
0: Tutaj pan wspominał o osiedlu Kowale, o tym inwestowaniu, o tym czynie społecznym. No i przychodzi 97 rok, który był bardzo dużym ciosem chyba też dla tego osiedla.
1: 97 rok i ta powódź, można powiedzieć, gnębi nas nieraz do dzisiaj, bo co rusz to Wrocław jest zagrożony. Mogę mówić szczerze? Jest to niestety wina urzędujących nam notabli, nie tylko miasta, ale i całego województwa i całej Polski, prawda? Jest to po prostu, nie dopatrują się najmniejszych szczegółów, od czego się robi powódź. Ja, moi rodzice byli z wykształcenia rolnikami, mój ojciec był agronomem rolnym. Mhm. Troszeczkę się na tym poznałem, prowadziłem gospodarstwo rolne, mieszkałem w Otmuchowie, 12 lat na wiosce mieszkałem. Mhm. I ja widziałem, jak wygląda melioracja, widziałem, jak wygląda jezioro.
0: Czyli, panie Piotrze, zaniedbania.
1: Tak, zaniedbania są tak potworne, że nie czyścimy rzek, nie pogłębiamy tych rzek. Ta woda się po prostu nie mieści. Ta po prostu nie... Spółki wodne, które czyściły rowy, zlikwidowane. Mamy tego rezultat potem.

0: Był to taki moment motywacji jedności mieszkańców w ale tym tylko, poczuciu krzywdy,
1: ale tylko trochę,
0: czy nie?
1: Ale tylko trochę. Ale okay. tylko trochę. Każdy się zajął swoim dobytkiem. Okay, każdy rozumiem. Się zajął swoim... Naprawdę, proszę sobie wyobrazić, że mój budynek był podlany. Woda stała. Poprosiłem straż, wypompowano mi raz wodę, wypompowano mi drugi raz wodę z piwnicy. Mm-hmm. Mówię, proszę pana, nie możemy panu pompować wody, ponieważ pana dom jest na glinie stawiany. Nie ma fundamentów. Jak panu będziemy pompować cały czas, to wypłuczemy to wszystko.
0: I dom osiądzie.
1: I dom osiada. Przyszła komisja, rzeczywiście ten były rysy już na budynku, prawda? Musiałem zdjąć dachówkę, mm-hmm. pokryć budynek onduliną. Plac Kromera to było jedne wielkie śmietnisko z osiedla Kowale, z Zacisze. To wszystko normalnie były sterty, gałęzi, drzew, mebli, wszystko ludzie wywozili, prawda? A urząd podchodził do niektórych spraw inaczej.
0: Panie Piotrze, patrząc na to wszystko, tak trochę zbierając, bo ja mam wrażenie, w tamtej edycji rozmawialiśmy o poezji, tak? Pan mi pokazywał też część poezji, którą pan tworzy.
1: Tak, tak.
0: I rozmawiając dzisiaj, słuchając całej opowieści, no powiem panu, że te wiersze są mega pozytywne. Mógłby pan zatrzymać się na tych sprawach trudnych i te smutki wyrzucać, a pan tutaj trochę tak poszukując, trochę melancholijnie, ale też i pokazując pozytywne rzeczy panu.
1: Piszę tak, jak mówiłem, ja opisuję różne tematy z życia, tematy z życia, tak jak mówiłem panu, że byłem na czerwonych gitarach, więc napisałem wiersz dla czerwonych gitar, prawda? Jak byłem na wycieczce, czy jechałem do rodziny, więc napisałem wiersz.
0: Dobra, ale chodzi mi o to, że nie zatrzymuje się pan na dawnych historiach, na trudnych sprawach, które były, tylko komentuje pan bieżące sprawy.
1: Ja należę jeszcze do takiego stowarzyszenia osób represjonowanych i poszkodowanych przy Solidarności, na Jana Pawła II, tak, przy Solidarności. I też tam, czytałem raz swoje wiersze, Wrażenie jest różne, prawda? Wrażenie jest różne. No niektórzy mówią, a te wiersze są za długie, a te wiersze są takie rodzinne, pan pisze o życiu dużo, a jak to się mówi, literatura czy poezja jest krótka bardziej. Ja mówię, jak nie ma rymu, to nie ma Krymu, ani Rzymu. Wie pan, po prostu...
0: Ale to pan się nie boi krytyki.
1: Tak. Niektórzy,
0: jak pan się poddaje takiej krytyce?
1: Niestety. Niektórzy twierdzą, że to są takie zbyt życiowe wiersze. Zbyt życiowe wiersze.
0: Drodzy państwo, nie ma się czego bać i proszę nie patrzeć na to, co inni myślą. Proszę robić tak, jak pan Piotr. Ja, panie Piotrze, kolejna audycja by już po czasie. Tak,
1: dobra, dziękuję bardzo.
0: Żegnamy się już. Ja jestem pełen nadziei, że dzisiejsza audycja również jest dla państwa dużą dawką inspiracji. No i co? Mam nadzieję, że też czekacie na kolejne oblicza Wrocławia. Może jeszcze z panem Piotrem będzie okazja, żebyśmy się spotkali. Jest jeszcze dużo tematów. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za spotkanie i przypomnę, gościem obliczy Wrocławia był Piotr Zygmunt Rakowski, senior pełen energii, pomysłów, no i jak słyszymy też działania.
1: Mieszkaniec Kowal.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: No, dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Teraz na antenie Radia Rodzina zrobi się troszkę muzycznie, bo chciałam wam przypomnieć o tym, że niedawno na naszej antenie gościliśmy sopranistkę Lilianę Iżyk-Pabisiak, która niedawno zdobyła wyróżnienie, pierwsze miejsce podczas koncertu organizowanego przez Stowarzyszenie Gloria Artis w Wiedniu. Na naszej antenie śpiewaczka opowiadała o swojej muzycznej drodze, o kulisach pracy śpiewaczki i najbliższych koncertach. Zapytaliśmy jednak Lilianę Iżyk-Pabisiak o to, jakie to uczucie wystąpić w mieście o bogatych tradycjach muzycznych, jakim jest Wiedeń.
1: Przyznam szczerze, że w ogóle jak dowiedziałam się o tym, ponieważ dowiedziałam się mailowo, wysłałam zgłoszenie właśnie tutaj na konkurs, na przesłuchanie i dowiedziałam się mailowo podczas trasy koncertowej na Teneryfie. I ja już w tamtym momencie pomyślałam sobie, jejku, naprawdę jedziemy do Wiednia zaśpiewać recital i to też takie bardzo wyjątkowe, ponieważ z pianistką z Jawora, z moją koleżanką z pracy, z Jaworskiej Akademii Muzyki, a to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkowe samo w sobie, dlatego że często śpiewam z pianistami z różnych stron świata po prostu z konkursu, z koncertu, więc to było bardzo wyjątkowe przeżycie. No i widać tą tradycję muzyczną, nawet idąc po ulicy, pełno muzyków niosących na plecach instrumenty, no grup Schuberta na przykład, prawda, takich wybitnych kompozytorów, więc dla mnie i dla pianistki również to na pewno było bardzo duże przeżycie. No i w momencie, jak weszłyśmy do tej sali barokowej, no to naprawdę zakochałyśmy się i we wnętrzu, i w przepięknym fortepianie marki Fazioli, i po prostu piękne dźwięki, bardzo ładna akustyka, także śmiałyśmy się, że możemy tam zostać dłużej, że szkoda, że tylko jeden wieczór.
0: Lilian Iżyk-Pabisiak jest śpiewaczką, która wystąpiła. Liliana Iżyk-Pabisiak jest nagradzaną wielokrotnie artystką i występowała w czasie swojej kariery i występuje nadal na wielu renomowanych scenach na całym świecie, w tym m.in. w Civic Theatre w Australii czy w Filharmonii Berlińskiej. Jednak, jak mówi, wyjątkowe miejsce w jej pamięci i sercu zajmuje Carnegie Hall w Nowym Jorku.
1: Powiem, że chyba takie, które tak najgłębiej mi zapadło w serce i w pamięć, to Carnegie Hall, ale nie ze względu na to niesamowite miejsce, chociaż akustyka i miejsce oczywiście wspaniałe, natomiast ze względu na to, że poleciał tam mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony, i też mój tato był na miejscu, więc to takie szczególne, bo nie zawsze mam okazję koncertować i mieć na widowni to wsparcie, i to na pewno było takie wyjątkowe, dodało mi w tym dniu skrzydeł, no i również też był kolega z Polski, pianista Jakub Prezler.
0: Sopranistka z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Na naszej antenie opowiedziała, jak rozpoczęła się ta droga.
1: Zaczęło się to, jak byłam jeszcze bardzo malutka. Miałam 4 latka i ta fascynacja była gdzieś tam mocno we mnie, bo zaznaczę, że mój tato grał na kontrabasie. Co prawda nie było to zawodowe, natomiast z pasji. I w moim życiu zawsze była obecna muzyka. Rodzice zabierali mnie na koncerty od najmłodszych lat i też już w ogóle w ciąży ponoć byłam na koncertach, czego nie mogę pamiętać.
2: Czy to od początku była muzyka klasyczna?
1: Oj nie. Właśnie ja byłam otoczona wszelaką muzyką, klasyczną też. Wiem, że na przykład bardzo dużo Góreckiego było puszczane w ogóle, jak byłam mała. Natomiast byłam też na koncertach na przykład Patryka Moraza za dzieciaczka małego, czego nie pamiętam totalnie. I takiej muzyki też cięższej, i jakiś jazz w ogóle, więc wszelkie gatunki były obecne w domu, też dużo muzyki rockowej w ogóle, jakieś Led Zeppelin na przykład, Pink Floyd, także dużo, dużo tej muzyki. Ja tym byłam wszystkim otoczona.
0: Kulisy muzycznej drogi Liliany Iżyk-Pabisiak

Możecie znaleźć na stronie Radia Rodzina, tam cała rozmowa Judyty Exner się znajduje w zakładce Dolny Śląsk, ale ja tylko dodam, że artystkę w najbliższym czasie będzie można usłyszeć za granicą, ale też i w Polsce. Najbliższy koncert na Dolnym Śląsku odbędzie się 28 maja o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Jaworze. No i my serdecznie zapraszamy do odsłuchania rozmowy, ale być może jeśli Wam się spodoba, to i na ten koncert również.

0: Kryptowaluty w Sejmie po raz trzeci. Czy będzie trzecie weto prezydenta? Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na terytorium Polski. W Katowicach dziś premiera Hamleta po śląsku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Kolejne podejście do kryptowalut i kolejny raz Sejm uchwalił ustawę, która ma regulować rynek. Niemal wszystkie poprawki prezydenta zostały jednak odrzucone, a przypomnijmy, głowa państwa już dwa razy wetowała ustawy. Wyniki dzisiejszego głosowania w Sejmie przedstawił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Głosowało 441 posłów, za 241, przeciw 200, wstrzymał, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów.
0: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem po raz trzeci na biurko prezydenta, którego przedstawiciel już zapowiada weto i zarzuca rządzącym brak woli współpracy.
2: Państwo nie chcecie na ten temat dyskutować, to znaczy, że jest brak zrozumienia istoty i fundamentów demokracji. Bo co to znaczy, że pierwszy raz ustawa zostaje odesłana do Sejmu bez podpisu, przegrywacie weto. Drugi raz ta sama ustawa z jedną poprawką. Niedużo ma w dobrym kierunku idącą, ale właściwie ta sama ustawa zostaje bez podpisu, przegrywacie weto. I teraz zamiast współpracować, zamiast pochylić się także nad poprawkami waszego koalicjanta Polski 2050, które zostały tutaj złożone, trzy poprawki, wy mówicie ani kroku wstecz.
0: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, a my zmieniamy temat. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także nad Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
3: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
0: Tłumaczy Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę 16 satelitów. Pewnego rodzaju konkurencji dla Starlinku firmy SpaceX.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach dziś wydarzenie dekady. Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynymarku. To słynny dramat Szekspira, ale przedstawiony po śląsku z plejadą gwiazd Teatru Śląskiego.
5: Z Pawłem Kępą w głównej roli, dla którego to jest pierwsza taka ogromna rola. No i naszych gwiazdorów, czyli Marcina Gawo jako Klaudiusza, Basi Lubos, jako Gertrudę, czy Darka Chojnackiego, jako Horację, czy Grażynę Bułkę, która gra Poloniusza.
0: Wylicza reżyser i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk. Będzie to pierwsze przedstawienie Hamleta w języku śląskim. Historycznego przekładu z oryginału dokonał Mirosław Syniawa i jak zapewnia, w spektaklu nie zabraknie najsłynniejszej szekspirowskiej frazy.
6: Ona się nie różni zbytnio od polskiej, być albo nie być, to ci je pytanie. Inaczej brzmi reszta z milczeniem od tej wersji, którą będzie można zobaczyć w teatrze. Padną słowa, więcej godać nie trzeba.
0: W spektaklu będą też obecne fragmenty najnowszego polskiego przekładu Hamleta autorstwa profesora Tadeusza Sławka.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. No nie mam zbyt dobrych wiadomości. Zimna Zośka nie będzie końcem tych chłodniejszych dni, ponieważ jutro, w niedzielę i w poniedziałek czekają nas opady deszczu, praktycznie też całodniowe, a temperaturowo no to tak od 14 do 16 stopni, więc nie będzie jeszcze tak ciepło. Dobra wiadomość jest taka, że od wtorku teoretycznie słońce, no i temperatury powyżej 20 stopni.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Serdecznie w kolejnym czytadełku. Lucja
1: i Ada,
0: córka
1: i mama. Dziś będziemy mieć odcinek taki ze zwierzętami w roli głównej, chociaż będzie jeden wyjątek. No i zaczniemy chyba od książek od wydawnictwa Mamania. To jest taka seria o mocarnych, no właśnie, i zwierzętach, i maszynach. Są na przykład mocarne maszyny, dinozaury, pojazdy ratunkowe, samochody i mocarne zwierzęta. I my dzisiaj powiemy o mocarnych maszynach i mocarnych zwierzętach. Łucja, co to w ogóle znaczy mocarny? Co to jest za słowo?
0: No to jest właśnie taki skrót od silny.
1: To samo oznacza co silny?
0: No.
1: Chyba, że nawet taki bardzo silny.
0: No. Bardzo, bardzo, bardzo silny.
1: Okej, a czy maszyny mogą być mocarne w takim razie?
0: Mogą.
1: Jakie maszyny mogą być mocarne?
0: Te budowlicze.
1: Na przykład?
0: Koparka.
1: O, i jaka jeszcze maszyna może być mocarna?
0: Wywrotka.
1: Czyli takie, które mają moc podnieść jakieś ciężkie rzeczy albo jakieś ciężkie rzeczy przenieść na przykład.
0: No.
1: A jeśli chodzi o zwierzęta?
0: Te, które mogą się żywić na przykład krwią innych.
1: Albo takie, które polują?
0: Na przykład na myszy.
1: A te zwierzęta w książce Mocarne zwierzęta to były, pamiętasz?
0: Drapieżniki.
1: Drapieżniki, właśnie o nich opowiada ta książka. A co łączy te dwie książki? Jakich my tutaj mamy przewodników? Jak oni mają na imię?
0: Hans i Ida.
1: I oni nas oprowadzają po tym świecie zwierząt i maszyn. Która książka ci się bardziej podobała?
0: O mocarnych maszynach. No bo ona nie jest straszna.
1: Tak, bo te mocarne zwierzęta to mogą niektórych czytelników małych wystraszyć. Bo tutaj są dość dokładne opisy, ale też takie rysunkowe przedstawienia tych sytuacji, w których na przykład jakieś zwierzę poluje, jest pokazane jak ono to robi. To nie wszystkim się może spodobać. I akurat mocarne zwierzęta mają taki układ, że mamy na przykład tygrysa i mamy przedstawioną jego sylwetkę i opisane niektóre części jego ciała, które właśnie wpływają na tę jego mocarność. Czyli u tygrysa co to było? Dzięki czemu on jest taki mocarny? Ma duże?
0: Mięśnie.
1: A na przykład co z jego łapami?
0: Mają ostre pazury.
1: Tak, a tylne łapy są dłuższe niż przednie i dzięki temu może wysoko skakać. Potem mamy taką sekcję, co robi tutaj akurat tygrys, no ale też każde inne zwierzę. Mamy przedstawione i też inne mocarne zwierzęta, które go przypominają. A kolejna część to jest sprawdź, co ma w środku. I mamy tutaj budowę taką wewnętrzną. Możemy zobaczyć, jak wyglądają jego płuca, żołądek, wątroba, jego kości, jelita. Wszystko jest tak przedstawione rysunkowo.
0: I są jeszcze zadania.
1: No właśnie, są jeszcze zadania. Co na przykład trzeba znaleźć?
0: Ząb tygrysa.
1: Tak, albo na przykład wiemy, że tygrysowi się złamała łapa i trzeba powiedzieć, która to łapa, albo odnaleźć taki sam mięsień, jak ten przedstawiony przy zadaniu. No więc mamy tutaj kilka tych zwierząt, a jeśli chodzi o mocarne maszyny, układ jest w sumie podobny, prawda? To Łucja może tutaj trochę więcej opowie, że mamy na przykład taką maszynę.
0: Koparka.
1: I co możemy się o niej dowiedzieć?
0: Że może burzyć domy.
1: Tak, i są opisane różne jej części, na przykład...
0: Łyżka.
1: Albo tu?
0: Ramię.
1: Wysięgnik, a tu?
0: Kabina. Rura wydechowa i silnik.
1: I też jest pokazane, co możemy użyć zamiast łyżki, żeby koparka mogła innym zadaniom sprostać. Później mamy takie pytanie, czy jesteś gotowy do jazdy koparką albo innymi maszynami? I jest pokazane, jak koparka napełnia wywrotki z piaskiem, jakie są planowane prace ziemne i oczywiście na koniec też są...
0: Zadania i opisana koparka, z czego się składa.
1: Tak, takie szczegóły, więc dla wszystkich fanów maszyn, którzy lubią szczególiki, najmniejsze rzeczy i rozkładać wszystko na części pierwsze, to na pewno ta książka się sprawdzi. Więc to były mocarne zwierzęta, mocarne maszyny od wydawnictwa Mamania. Tym razem wydawnictwo Świetlik i książka Psia chatka, szczeniaki w potrzebie. I Łucja Państwu opowie, co to jest za historia. Kogo my tutaj poznajemy?
0: Jumbo.
1: Kto to jest Jumbo?
0: Taki największy, biały, karmelowaty pies.
1: Tak, ale Jumbo nie mieszka sam w domu. Kto tam jeszcze mieszka?
0: Pancia.
1: Pancia, a jego psia koleżanka?
0: Mamba.
1: Mhm. I jaka przygoda ich spotyka?
0: Szukają szczeniaków.
1: A dlaczego szukają tych szczeniaków?
0: Bo się zgubiły.
1: Okej, ale co to w ogóle były za szczeniaki?
0: Atos, Aramis, Portos.
1: Tak, ale skąd one się wzięły w domu, w którym mieszkają Jumbo i Mamba?
0: Przywieziono je.
1: Bo miały tam trafić do takiego azylu, bo psia chatka to jest też taki dom.
0: Tylko, że tymczasowy.
1: Tak, dom tymczasowy dla zwierząt. No dobra, i te szczeniaki się gubią. I co się później dzieje, Lucja? Kto ich szuka? Gdzie one poszły? Co się wydarzyło?
0: Opowiem. Pancia i Kasia.
1: Tak, Pancia i Kasia szukają tych szczeniaków. I czy udaje im się je znaleźć?
0: Nie.
1: A kto odnajduje szczeniaki?
0: Kurier.
1: Kurier? Jak to się stało?
0: Znalazł je na rynku, kiedy szukali ich Jumbo i Mamba.
1: Więc mamy tutaj taką historię pełną psich tropów i trzeba odnaleźć szczeniaki, ale też w tej książce są różne ciekawostki dotyczące życia zwierząt, ich zwyczajów. Pamiętasz, Lucja, zapamiętałaś coś o pieskach? Na przykład, czego nie mogą jeść?
0: Winogron.
1: I czego jeszcze?
0: Orzechów.
1: I czego jeszcze?
0: Żurawiny.
1: I czy?
0: Czekolady!
1: Czekolady, tak. I są różne takie wskazówki, które mogą być pomocne. Na przykład, kiedy do naszego domu trafia jakiś szczeniak, kiedy decydujemy się przygarnąć jakiegoś szczeniaka. Z tej książki też się sporo dowiemy. Co to znaczy, jak pies stoi na dwóch łapach i piszczy?
0: Że jest głodny.
1: Tak, że chce smaczka na przykład, albo że domaga się głaskania.
0: No.
1: A dlaczego psy wąchają się pod ogonami?
0: Żeby się nawzajem poznać.
1: Ta książka jest bardzo kolorowa i nie wydaje się długa, ale tekstu jest sporo, więc to taka historia na dłuższe czytanie. Ale co jest najfajniejsze, to psia chatka istnieje naprawdę. No. Jest w górach taki domek, w którym żyją Jumbo, Mamba i Kasia. I one właśnie pomagają ratować psy, które nie mają swojego domu. To komu polecamy psią chatkę do czytania? Wszystkim, którzy...
0: Lubię pieski!
1: I może takim też, którzy myślą o tym, żeby mieć swojego pieska. Dobry pomysł? To polecamy psią chatkę od wydawnictwa Świetlik. A dla tych, którzy zamiast psów albo oprócz psów lubią koty, to mamy taką propozycję Skąd przyszedł kot? Mruczące początki znajomości kota z człowiekiem. Jest też książka... Właśnie skąd się wziął pies, o historii psa, ale tutaj pani Dorota Sumińska, która jest lekarką weterynarii i która napisała już wiele książek dla dzieci i też jest autorką programów w radiu i telewizji, napisała taką książkę.
0: I polecamy ją też mamom, które będą rodzić dzieci, no bo tam też są takie historie.
1: A tak, rzeczywiście, to są takie też porodowe historie. Ta książka jest taką podróżą. I każda rozkładówka to jest taki element tej podróży. I dowiadujemy się, jak to w ogóle się stało, że kot nubijski zaczął odwiedzać ludzkie siedliska, a potem został udomowiony i co potem się działo z tymi udomowionymi kotami i czego one też dzisiaj potrzebują. Są też wskazówki dla kocich opiekunów, bo pani Dorota Sumińska ma też taką misję szerzenia wiedzy i popularyzowania nauki i wiedzy właśnie o zwierzętach. I mamy tutaj przepiękne ilustracje. Mamy taką historię, która się toczy na każdej stronie, ale są też ramki z różnymi właśnie podpowiedziami i wskazówkami, informacjami o tym, jak żyją koty. Na przykład jak kot przyzwyczaja się do człowieka, o kociej toalecie, dlaczego kotka ukrywa swoje młode, więc mnóstwo ciekawostek. Więc to dla wszystkich, którzy lubią historię, historię w znaczeniu dawne dzieje, ale też historie, różne opowieści i którzy lubią ciekawostki i którzy przede wszystkim lubią koty albo chcą je na przykład lepiej zrozumieć, to Skąd przyszedł kot będzie super propozycją. Skąd przyszedł kot to propozycja od wydawnictwa literackiego, a na koniec mamy dwie propozycje jeszcze od wydawnictwa Dwie siostry, tej samej autorki Ingi Moore, Dom w lesie i Łoś i biblioteka na kółkach. Łucja, opowiadaj.
0: To jest głównie o czytaniu i o sardynkach w puszce.
1: O co chodzi z tymi sardynkami w puszce? Poza tym, że ty bardzo lubisz to określenie.
0: Wszyscy byli ściśnięci jak sardynki w puszce w salonie łosia.
1: Okej, ale kto do tego łosia przychodził i dlaczego?
0: Bo bardzo dobrze czytał.
1: Mhm.
0: I opowiadał bajki fajnie.
1: I wszyscy okoliczni mieszkańcy i jego przyjaciele chcieli, żeby im te historie opowiadał, ale łoś nie miał tyle miejsca, prawda? Właśnie wszyscy siedzieli ściśnięci jak sardynki w puszce. I jakie znalazł rozwiązanie z tej sytuacji? Jakie wyjście?
0: żeby ze starego autobusu zrobić bibliotekę na kółkach. Wszystkie zwierzęta przychodziły po książki i trzeba było się uczyć czytać od łosia.
1: No właśnie, to jest książka o tym, że warto czytać i że wspólne czytanie to jest super zabawa i że kiedy umiemy czytać i kiedy czytamy, to możemy wchodzić do mnóstwa różnych światów i przeżywać fantastyczne przygody i zwierzęta tak się jedne od drugich uczyły tego czytania, ale i tak najbardziej lubiły, jak czytał im łoś, bo nikt nie czytał tak fajnie jak łoś, a wspólne czytanie to jest wielka radość i frajda, prawda Lucja? Ty lubisz głośne i wspólne czytanie?
0: Tak.
1: Ta książka myślę, że idealnie pasuje do tego naszego wezwania na koniec czytadełka, kiedy ty co zawsze mówisz? I pamiętajcie.
0: Czytajcie z dziećmi.
1: Tak, bo ona pokazuje wartość czytania i my naprawdę cały czas zachęcamy, żebyście państwo czytali z dziećmi nawet kilka minut dziennie, to jest bardzo ważne. Kolejna książka tej autorki nazywa się Dom w lesie i tutaj też mamy łosia, ale tym razem on schodzi na boczny plan, bo tutaj bohaterkami są dwie...
0: Świnki.
1: Co te świnki robią?
0: Wybierają się na spacer. Jedna znalazła pióro, a druga ciekawy patyk.
1: I do czego im to potrzebne?
0: Do swoich kryjówek.
1: Tak, ale kiedy przychodzą do swoich kryjówek i szałasów, to okazuje się, że w jednym zamieszkała...
0: niedźwiedzica.
1: A w drugim?
0: Łoś.
1: A one to są zwierzęta trochę większe od świnek, prawda?
0: No. Więc... o wiele, wiele większe.
1: Więc niestety te szałasy się rozleciały i dlatego zwierzęta postanowiły...
0: zbudować wielki dom.
1: Tak, więc tu mamy taką książkę o współpracy i o przyjaźni, bo oni razem budują, razem mieszkają i też pokazują, że wspólne spędzanie czasu, podobnie jak wspólne czytanie, jest bardzo ważne. To, co jest piękne w tych książkach, to nie tylko to przesłanie, ale też ilustracje. Ja je bardzo lubię. A ty, Lucja, co o nich myślisz?
0: Że są przepiękne. Co mogłabym powiedzieć o tych ilustracjach? To widać, że naprawdę ktoś to malował farbami i bardzo ładnie umiał rysować. I naprawdę chyba namęczył.
1: A tak naprawdę to ta pani, która napisała tę książkę, jest jednocześnie autorką tekstu i autorką ilustracji. Taka pani zdolna, że umiała i napisać książkę i ją zilustrować, tak że dzieciom się bardzo podoba. Więc my państwa dzieciom polecamy uwadze te książki Dom w lesie i Łoś i biblioteka na kółkach. I naopowiadałyśmy się już dzisiaj bardzo, bardzo dużo i sporo tych książek przedstawiłyśmy. Więc już dzisiaj się żegnamy. Bardzo dziękujemy. Ada?
0: I Lucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
0: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Papatki!

0: Wspominałam, że najbliższy weekend, właściwie ten, który rozpoczynamy już dziś, jest bardzo bogaty w wydarzenia, ale i nie tylko. Chciałam wam teraz troszeczkę wybiec w przyszłość i opowiedzieć o tym, co rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek, bo będzie to kinowa odsłona festiwalu Sakura. W programie m.in. przegląd mistrzów kina japońskiego, koncerty inspirowane filmami Akiry Kurosawy, a także rzadko pokazywane klasyki kina niemego z muzyką na żywo. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie ogranicza się do folkloru, ale pokazuje współczesne spojrzenie na kulturę Japonii i jej wpływ na Zachód. Jak mówią organizatorzy wydarzenia, zainteresowanie japońskim kinem we Wrocławiu stale rośnie. Podczas poprzednich edycji seanse przyciągały nawet 2,5 tysiąca widzów, a w tym roku organizatorzy liczą na równie dużą frekwencję. Festiwal Sakura odbywa się już po raz piąty we Wrocławiu. Dyrektor artystyczny wydarzenia Przemysław Błaszczak podkreśla, że ideą imprezy jest pokazywanie współczesnego dialogu kultur.
1: Staramy się nie być imprezą folklorystyczną, ale pokazującą przecięcie i to, jak wzajemnie się w sobie przeglądamy i jak te kultury się mogą inspirować. I chyba nam się to już dobrze udaje. A właśnie 18 maja, czwartą już z rzędu edycję przeglądu mistrzów kina japońskiego w Nowych Horyzontach. To już taka dobrze ugruntowana tradycja i w naszej listy marzeń udało nam się kilka perełek sprowadzić na wrocławski grunt i już za chwilkę będziemy się tym dzielić. Nie możemy się doczekać.
0: W repertuarze kinowej części festiwalu znalazły się m.in. filmy Akiry Kurosawy, Yasuhiro Ozu czy Kenjiego Mizoguchiego, a także współczesne produkcje inspirowane tradycyjnym teatrem japońskim. Największym wydarzeniem inauguracji ma być pokaz niemego filmu Szalony Paś z 1929 roku. Projekcji towarzyszyć będzie muzyka na żywo wykonywana przez Annę Marię Jopek, Piotra Wojtasika, Igora Pietraszewskiego i Łukasza Bzowskiego.
1: W takim składzie sam koncert już jest wydarzeniem, że można ich usłyszeć, a tu jeszcze z tak niezwykłym filmem, no po prostu nie można tego przegapić. I to jest otwarcie naszej filmowej Sakury 18 maja w kinie Nowe Horyzonty o 19.
0: Organizatorzy zapraszają również na rodzinny seans anime Nusiaka z Doliny Wiatru, Hayao Miyazaki. Film ten jest propozycją dla widzów w każdym wieku, a pełny repertuar i bilety dostępne są na stronach Festiwalu Sakura oraz Kina Nowe Horyzonty, a całą rozmowę z Przemysławem Błaszczakiem i Jarosławem Skórą możecie znaleźć na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Sejm wybrał nowych członków KRS. Są pierwsze efekty wizyty prezydenta USA w Chinach. Justyna Stolfik-Binta. Zapraszam na wiadomości. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z TOPR.
1: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem do szpitala, drugi został sprowadzony. Toprowcy ostrzegają, żeby nie wychodzić wysoko na szczyty w Tatrach, gdy obowiązuje zagrożenie. A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami. Te mogą wystąpić w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice i we wschodniej części kraju. Opadom może towarzyszyć silny wiatr.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybrał Sejm. Posłowie PiS-u nie wzięli jednak udziału w głosowaniu, mówi poseł KO Maciej Tomczykiewicz.
3: Słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej.
0: A to pytanie Michała Wójcika z PiS-u do marszałka Sejmu.
4: Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami.
0: Za wyborem nowych członków KRS-u głosowało 235 posłów, przeciw było 18, a 5 wstrzymało się od głosu. Są pierwsze efekty wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. Państwo środka złożyło zamówienie na amerykańskie samoloty. O relacjach między Waszyngtonem a Pekinem, ale też o komentarzach amerykańskich mediów. Mateusz Kornas.
5: Chińczycy zamówili 200 samolotów Boeinga. To duża rzecz, to wiele miejsc pracy. Boeing chciał 150 samolotów sprzedać, a dostali zamówienie na 200, powiedział Fox News Donald Trump. Amerykańskie media, choć podkreślają ważne zbliżenie na linii Pekin-Waszyngton, jednocześnie zauważają pewną uległość Trumpa w stosunkach z chińskim przywódcą, zwłaszcza jeśli porówna się to do jego retoryki o Chinach jeszcze z czasów kampanii wyborczej. Chiny natomiast, zdaniem amerykańskiej prasy, osiągnęły swój cel, jakim jest postrzeganie ich jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak Stany Zjednoczone. Sam Trump wyraża satysfakcję z poprawy dwustronnych relacji i zapowiada dalsze zbliżenie mocarstw.
0: Była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Wtedy w Pekinie także był Donald Trump.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień, no to jeszcze w dalszym ciągu będzie taką przeplatanką deszczu i braku deszczu. No i tak będzie też w najbliższych dniach, bo i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek. Temperaturowo najbliższe dni to tak maksymalnie 16 stopni. Słońce przyjdzie teoretycznie we wtorek, tak zapowiadają synoptycy. I od wtorku również troszkę cieplej, do 25 stopni nawet nas czekają temperatury.
2: Radio Rodzina.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest Marek Zator, koordynator projektu Wrocławski Klub Ojca, który działa z ramienia Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, czym Klub Ojca właściwie jest, choć sama nazwa wskazuje, że jest to jakieś zgrupowanie dla ojców. Natomiast porozmawiamy o tym, jak działa i co robi.
1: Projekt Wrocławski Klub Ojca działa od 6 lat we Wrocławiu. No i naszą główną misją jest to, żeby podnosić kompetencje ojcowskie, budować kulturę aktywnego, fajnego spędzania wolnego czasu, no i inspirować ojców do tego, żeby byli lepszymi ojcami i do tego, żeby w fajny, ciekawy sposób potrafili spędzać czas ze swoimi dziećmi.
0: A w jaki sposób te założenia przekładają się na wasze działania?
1: Tak, i działamy w taki sposób, że prowadzimy warsztaty rozwojowe dla ojców. Jest to z częstotliwością mniej więcej raz, dwa razy w miesiącu. Są też warsztaty ojcowie z dziećmi i to są warsztaty majsterkowe, gdzie ojcowie z dziećmi konstruują różne rzeczy z drewna, głównie są to zabawki, robimy karmniki dla ptaków, hotele dla owadów i to jest taka to druga część. I trzecia część to warsztaty sportowe. Nazywamy to tak roboczo, odkrywamy sportowe talenty. Szukamy różnych niszowych dyscyplin sportowych we Wrocławiu, nawiązujemy współpracę z klubami i organizujemy takie jednorazowe zajęcia pokazowe dla ojców z dziećmi, gdzie mogą spróbować swoich sił. No i w tym roku już mieliśmy hokej na lodzie, szermierkę, rugby, w planie jest kolarstwo torowe, gramy w bule, gramy we frisbee, także każdy może spróbować czegoś nowego. No i zdarza się, że zajawka na tyle się podoba i dana dyscyplina, że dzieciaki zostają i zaczynają trenować.
0: I to są skierowane zajęcia dla ojców małych dzieci, dla ojców dzieci w każdym wieku? Jak to wygląda?
1: Te warsztaty rozwojowe są dla ojców dzieci w każdym wieku. Przychodzą ojcowie

0: tak zwani świeżo upieczeni. Ale najwięcej ojców, którzy przychodzą, to są ojcowie, których dzieci są w wieku powiedzmy od 5-6 lat do 12-13. To jest taki największy przedział. Ale przychodzą też ojcowie, jeżeli zainteresuje ich dany temat na warsztaty, jeżeli mają nawet starsze dzieci. Warsztaty sportowe, tam jest powiedzmy dolna granica wieku, to jest zależy od danej dyscypliny od 6 do, od 6 do 8 roku życia. No i podobnie z zajęciami majsterkowymi.
1: I to nie są zajęcia dedykowane, czy warsztaty jedynie ojcom i synom, rozumiem?
0: Nie, jak najbardziej mile widziane są córki. No i tak z mojego doświadczenia mniej więcej się to rozkłada po 50 na 50. No to jest też taki fajny czas, dużo zajęć jest w formule 1 na 1, czyli tato, jedno dziecko. No i to też jest takie fajne, bo jest ten czas 1 na 1. W rodzinach wielodzietnych jest to trudne, bo tato zabiera jedno z dzieci, a reszta musi zostać. No ale tak staramy się układać kalendarz i staramy się, żeby on był różnorodny, żeby można było w najbliższym czasie zabrać na przykład drugie dziecko.
1: No właśnie, poza tym, o czym powiedziałeś, organizujecie też pikniki i za wami jest też zorganizowanie dosyć dużego forum ojców.
0: Tak, to może najpierw o tym, co nas czeka. Dwa razy do roku organizujemy pikniki sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin, podkreślam, dla całych rodzin.
1: Czyli mamy są mile widziane.
0: Mamy są mile widziane, jak najbardziej. Tak, i to jest takie trochę święto naszej społeczności, ale jeżeli ktoś dopiero teraz usłyszy o Wrocławskim Klubie Ojca, to serdecznie zapraszam. Na pikniku są różne aktywności, są konkursy dla ojców, bo często na piknikach są konkursy dla dzieci, a my chcemy wyróżnić i trochę podkreślić tą rolę taty, więc są konkursy dla chętnych ojców. I w tym roku przygotowaliśmy taką formułę dość ciekawą, że będą stacje różnych aktywności takich rodzic-dziecko, no takich ciekawych, trochę śmiesznych z przymrużeniem oka, ale które myślę będą fajnie też wpływały na to, żeby dobrze się bawić. Będzie strefa takiego chilloutu, będą warsztaty, będzie taka strefa foto, gdzie będzie można sobie zrobić zdjęcie. Także będzie, myślę, bardzo ciekawie.
1: I to już nadchodzący weekend, tak?
0: 17 maja.
1: Park Strachociński.
0: Park Strachociński. Rozpoczynamy o godzinie 15, także zapraszam. Kto przychodzi punktualnie, czy gdzieś tam w miarę blisko, ten ma, są jakieś przewidziane profity. Mamy swoje koszulki Klubu Ojca, też będą bluzy Klubu Ojca.
1: Dla niezdecydowanych dodam, że w programie widziałam też kuchnię błotną, także można się pobrudzić.
0: Tak. Pytałaś, jaka jest oferta dla najmłodszych dzieci? O nich nie zapominamy. Na samym pikniku będzie kuchnia błotna. Może nie będzie dużo wody, ale na pewno będą szyszki, gałęzie, liście, piasek i wszystko to, z czego będzie można gotować, więc dla maluchów też będzie co robić. Ale też jeśli mówimy o młodszych dzieciach, to planujemy na wakacje festiwal kuchni błotnej i tam już się będzie działo, tam będzie dużo wody, będzie błotna i będą ojcowie mogli przyjść ze swoimi dziećmi i się dobrze bawić. Tak, i na wakacje też planujemy trochę takich aktywności dla ojców z młodszymi dziećmi, bo widzimy, że to jest obszar, który trzeba dobrze zagospodarować.
1: Powiedzmy jeszcze może o tym forum, bo to było chyba bardzo duże wydarzenie.
0: Tak. 21 lutego w tym roku organizowaliśmy pierwsze Wrocławskie Forum Ojców. Było 71 ojców, działo się to w Calu na Ołtaszynie. No i takim tematem przewodnim było bezpieczeństwo, ale w różnych naszych obszarach, od bezpieczeństwa w internecie, od tego jak tato może przeciwdziałać przemocy w szkole, czyli o naszej relacji z dziećmi, o naszej bezpieczeństwie w podróży, bezpieczeństwie przy podejmowaniu takich kluczowych decyzji dla taty, jak zakup samochodu czy zakup nieruchomości. Mówiliśmy też o komunikacji, która tak naprawdę jest kluczowa w tych wszystkich kwestiach, bo jeśli dobrze będziemy się komunikować, no to będzie nam łatwiej zadbać o tą sferę bezpieczeństwa. Muszę powiedzieć, że przerosło moje oczekiwania. Sama atmosfera i to, że uczestnicy stworzyli świetną przestrzeń też do dyskusji, do rozmowy, każdy z prowadzących też troszeczkę opowiedział swojej takiej historii o ojcostwie. Więc to było świetne wydarzenie. No i na bazie tego, że to dobrze wyszło i dało nam to dużo siły do działania, to 7 listopada planujemy drugie Wrocławskie Forum Ojców, też w Calu na Ołtaszynie. Informacje będą pojawiały się mniej więcej w okolicach lipca.

0: głośno zrobiło się o Klubie Ojców ze względu na nagrodę, którą otrzymałeś. Może opowiemy też o tym troszeczkę. To jest nagroda 30 kreatywnych Wrocławia, zgadza się?
1: Tak. W dużej mierze dzięki właśnie działalności Wrocławskiego Klubu Ojca w kategorii Miasto i Społeczeństwo otrzymałem nagrodę 30 kreatywnych. To było bardzo miłe i bardzo takie cenne, że ta inicjatywa została dostrzeżona przez innych. To, że jesteśmy coraz bardziej widoczni w mieście, to, że miasto i ARA docenia to, co robimy, i to pokazuje, że nasza misja ma sens i że chyba dobrze to robimy.
0: Właśnie powiedziałeś też, że to jest taki obszar, ten obszar ojcostwa, obszar do zagospodarowania, zaopiekowania się nim. Kogo zapraszacie przede wszystkim na wasze, bo wiem, że ojców, ale jeśli słuchają nas teraz ojcowie, to do kogo przede wszystkim kierowane jest to zaproszenie, żeby przyjść na warsztaty, na spotkania, na to, co przygotowujecie?
1: No zapraszamy wszystkich, to brzmi tak bardzo ogólnikowo, ale zapraszamy wszystkich z tego względu, że to też wybrzmiewa na warsztatach, że my ojcowie, my mężczyźni potrzebujemy takiego swojego męskiego grona, w którym też możemy się podzielić swoimi doświadczeniami. Nie musimy na spotkaniach też mówić. Zasada jest taka, że jeżeli chcemy coś powiedzieć, to okej, ale możemy też po prostu czerpać i słuchać. Więc zapraszamy wszystkich, bo widzimy, że no ta potrzeba spotkania jest ważna, potrzeba budowania jakiejś takiej społeczności. Już zbudowaliśmy, myślę, dość dużą społeczność. Skupiamy mniej więcej we Wrocławiu takich osób, które w mniej więcej stale się pojawiają na warsztatach, które już są z nami od dłuższego czasu. To jest mniej więcej 300-350 ojców. Więc widać tą potrzebę budowania takiej wspólnoty. No i jeszcze taką rzeczą, która też jest istotna, to jest to, że no, formuła jest bardzo luźna. To nie jest tak, że jak się zapisujemy, nie ma formalnego zapisywania do klubu, tylko organizujemy warsztaty. Jeżeli komuś podoba się dany temat, po prostu może przyjść. Więc te warsztaty rozwojowe to jest bardzo otwarta formuła.
0: Wracają ojcowie ci sami?
1: Zdarza się, że ktoś przyjdzie raz i już się nie pojawi, ale to jest w dużo mniejszej skali. No tak, ojcowie wracają, my też budujemy relacje między sobą, nasze dzieci się poznają, no więc tak dobrze.
0: Gdzieś tam mamy się gdzieś w kuluarach przewijają.
1: Mamy też mają swoją przestrzeń, no właśnie na tych piknikach to jest widoczne. No ale mówię, nie, to no, ojcowie... Widać, że ojcowie teraz są bardzo zaangażowani, chcą być dobrymi ojcami, chcą mieć dobre relacje z żoną, z partnerką, chcą dawać radę w pracy, jeszcze jak mają zainteresowania, to bardzo dobrze, hobby. Widzimy, że ojcowie jakby chcą, tylko czasem brakuje im
0: narzędzi,
1: brakuje im czasu, żeby to wszystko poukładać. No, ale jakby ja widzę ogromną chęć w tym, że ojcowie chcą się po prostu rozwijać. Jako mężczyźni, ale też jako ojcowie.
0: Czyli można powiedzieć, że tworzycie taką przestrzeń do dialogu, rozmowy, dzielenia się, wzmacniania się w tej roli ojca i w zasadzie uczenia się tego wszystkiego, bo nie rodzimy się ojcami, prawda?
1: Tak. No, tak, jedna rzecz to właśnie dany temat na warsztatach. No a druga rzecz to taka, która się dzieje powiedzmy w kuluarach, to, że poznajemy siebie nawzajem i czasami się dzielimy i między sobą, czy mamy już bliższe relacje i po prostu możemy porozmawiać. Tak, no naszym głównym jakby celem jest to, żebyśmy my rozwijali się jako ojcowie. No ale to tak jak zauważyłem ostatnio po spotkaniach naszych rozwojowych, no to tak naprawdę wszystkie tematy dotykają tego, jacy my jesteśmy i jaką mamy świadomość siebie. Więc tak naprawdę to o nas jest wszystko.
0: Marku, gdzie możemy znaleźć informacje o klubie? Jak was odszukać w sieci,
1: tak,
0: czy w mieście?
1: Chyba najłatwiejszym kanałem jest nasz profil na Facebooku, Wrocławski Klub Ojca. Tam też umieszczamy wszystkie wydarzenia. Drugim kanałem jest newsletter. Jeżeli ktoś nie korzysta z social mediów, to można do nas napisać maila i raz w miesiącu wysyłamy newslettera z rozkładem jazdy, co się dzieje w klubie. Najczęściej są to właśnie 3-4 spotkania, maksymalnie 5 w miesiącu. Trzeci kanał taki informacyjny to jest grupa na WhatsAppie. Jeżeli ktoś się zapisze na jakieś warsztaty, zapisze się do newslettera, to może dołączyć. Jest już prawie 200 ojców, także No, także grupa rośnie, więc no, to są takie trzy kanały nasze informacyjne.
0: A już w najbliższą sobotę, niedzielę.
1: Niedziela.
0: Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na piknik Klubu Ojców w Parku Strachocińskim. Zaczynać tak. O godzinie 15. Mnóstwo atrakcji, można się też poznać, można właśnie tutaj zagadać na przykład do Marka lub innego członka Klubu Ojców i po prostu dowiedzieć się o tym, co przed nami, jakie spotkania i warsztaty na nas czekają. Bardzo dziękuję. Ze mną bardzo w studiu dziękuję. Był Marek Zator, koordynator właśnie tego klubu, Wrocławskiego Klubu Ojców.
1: Bardzo dziękuję.

0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu odbędzie się Noc Muzeów. No i we Wrocławiu tak się składa, że swoje drzwi na zwiedzających otworzył nie tylko instytucje muzealne, ale także te związane z aspektem motoryzacyjnym. W tym roku do wydarzenia włącza się MPK Wrocław, które zaprasza mieszkańców do jednej z najstarszych zajezdni tramwajowych w mieście. Jak zapowiada Daniel Misiek, rzecznik prasowy spółki, ta wizyta ma pokazać kulisy funkcjonowania komunikacji miejskiej i jej ponad 100-letnią historię w naszym mieście. Co będzie się działo w nocy z 16 na 17 maja na jednej z zajezdni MPK Wrocław?
1: Zaprosimy pasjonatów komunikacji miejskiej do tego, by zwiedzili jedną z naszych historycznych zajezdni. Zaprosimy Państwa na zajezdnię Borek, która skrywa masę historii. Przypomnijmy, to jest zajezdnia, która ma ponad 100 lat, przetrwała pierwszą, drugą wojnę światową, a teraz zaprosimy Państwa do tego, by skrywać się tajemnice.
0: Wydarzenie zostało podzielone na dwie części i będzie składało się ze zwiedzania, a także i wykładu na temat zajezdni.
1: To spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsze to będzie zwiedzanie, druga część natomiast będzie to krótki wykład doktora Sielickiego, który opowie o tych wszystkich historycznych zakamarkach. Przygotujemy też taką zamkniętą kabinę, która będzie symulowała podróż tramwajem, zatem będzie można faktycznie poczuć się jak motorniczy lub motornicza. Zapraszamy i najmłodszych, ale zapraszamy też tych dojrzałych, którzy chcą zobaczyć, jak to od kuchni wygląda.
0: Jeżeli chcecie zwiedzić zajezdnię Borek podczas Nocy Muzeów, to tutaj warto sprawdzić stronę MPK Wrocław i zapisać się przez nią, ale zwiedzanie nie rozpocznie się w zajezdni Borek, a rozpocznie się w centrum miasta, bo stamtąd uczestnicy zostaną przewiezieni zabytkowymi tramwajami właśnie prosto do zajezdni Borek. O szczegółach mówi Daniel Misiek.
1: Nasze zwiedzanie rozpoczyna się pod Operą Wrocławską. Stamtąd klasycznym, zabytkowym taborem zabierzemy Państwa na zajezdnię Borek. Zaczynamy pierwszą grupą o godzinie 18 i potem mamy też miejsca na 4 następne grupy o pełnych godzinach. Oczywiście na to wydarzenie obowiązują zapisy, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka. Tam będzie można zarezerwować swoje miejsce.
0: A my zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów. Można znaleźć rozpiskę w internecie instytucji, które będą otwarte dla zwiedzających i po prostu zgodnie ze swoimi preferencjami wybrać to miejsce, do którego chcecie się udać. Warto też sprawdzić, bo niektóre instytucje właśnie prowadzą zapisy na wydarzenia.
2: Rodzina. Więcej słońca.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Zaczekaj chwilę. Ostatnio ciągle się spieszę i dlatego moim najczęstszym zdaniem jest: zaczekaj chwilę, skarbie. Tak mówię do swojego syna, gdy zajmuję się jego siostrzyczką. Tak się zwracam do mojej córki, kiedy pomagam jej braciszkowi. To samo powtarzam także mojemu cierpliwemu mężowi. Łapię się na tym, że to zdanie wypowiadam w bardzo wielu sytuacjach. Kilka tygodni temu mój syn poprosił, abym przygotowała mu drugie śniadanie, a ja oczywiście odpowiedziałam: chwileczkę, skarbie. Pospiesznie skończyłam to, czym byłam zajęta, i pobiegłam, aby przygotować mu drugie śniadanie. Kiedy on usiadł przy stole i zaczął jeść z apetytem, ja już myślałam o tym, by wrócić do swoich zajęć. Postanowiłam jednak złapać oddech i usiąść razem z nim. Dziękuję, że zaczekałeś na drugie śniadanie, aż skończę układać talerze. Naprawdę wykazałeś się cierpliwością. Przytaknął i wrócił do zajadania się kremem czekoladowym. Wiesz, Samuelu, ostatnio jestem naprawdę bardzo zajęta. Ciągle muszę cię prosić, abyś zaczekał minutę, zanim spełnię twoją prośbę. Rozumiesz, dlaczego czasami musisz poczekać, prawda? Spoglądał na mnie ze śmiesznym wyrazem twarzy. Tak, mówisz mi, sekundę, Samuelu, bo w ten sposób możesz wysłuchać mnie jednym i drugim uchem. Jeśli mówię do ciebie, kiedy coś robisz, możesz mnie słyszeć tylko jednym uchem. Jeżeli jednak cierpliwie zaczekam, możesz mnie lepiej słyszeć, powiedział uroczyście przytakując. O, nie miałam. Moje dziecko, które nie skończyło jeszcze 5 lat, już znalazło wytłumaczenie, które jest jak najbardziej do przyjęcia. Zrozumiałam, że kiedy mu mówię zaczekaj chwilę, on interpretuje to zdanie jako wyraz miłości. Jak gdybym mu mówiła: zaczekaj chwilkę, abym mogła skupić na tobie całą uwagę. Czy to, co mówisz, jest dla mnie bardzo ważne? Chcę to usłyszeć obojgiem uszu. Samuelu, masz całkowitą rację, zgodziłam się. Bardzo cię kocham i bardzo lubię spędzać z tobą czas. Chcę obojgiem uszu usłyszeć to, co do mnie mówisz, ponieważ jesteś bardzo ważny w moim życiu, dodała mocno go przytulając. Kiedy tego wieczora przygotowywałam łóżko dla Samuela, on złapał swoje ręce moją twarz i zaczął dmuchać najpierw w jedno ucho, potem w drugie. Nie rozumiałam tego, co robił, i poprosiłam o wyjaśnienie. Chcę być pewny, że twoje uszy są czyste, mamo. Przyciągnął mnie do siebie i wyszeptał. Chciałem upewnić się,

0: że mnie słyszysz jednym i drugim uchem, kiedy ci mówię, że kocham cię bardziej niż cały świat. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Ach, skarbie, bardzo cię kocham. Ja również kocham cię bardziej niż cały świat, odpowiedziałam. I jeszcze o jedną odrobinkę więcej, potwierdził swoim uroczystym głosem. Wyraźne, zwyczajne, autentyczne zwracanie uwagi na drugiego człowieka jest czystą miłością i to najcenniejszy dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi. Czytała Małgorzata Dundela z Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Sejm wybrał nowych członków KRS. Są pierwsze efekty wizyty prezydenta USA w Chinach. Justyna Stolfik-Binta. Zapraszam na wiadomości. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam 5 turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z TOPR.
1: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem do szpitala, drugi został sprowadzony. TOPR-owcy ostrzegają, żeby nie wychodzić wysoko na szczyty w Tatrach, gdy obowiązuje zagrożenie. A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami. Te mogą wystąpić w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice i we wschodniej części kraju. Opadom może towarzyszyć silny wiatr.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybrał Sejm. Posłowie PiS-u nie wzięli jednak udziału w głosowaniu, mówi poseł KO Maciej Tomczykiewicz.
3: Słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej.
0: A to pytanie Michała Wójcika z PiS-u do marszałka Sejmu.
4: Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami.
0: Za wyborem nowych członków KRS-u głosowało 235 posłów, przeciw było 18, a 5 wstrzymało się od głosu. Są pierwsze efekty wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. Państwo środka złożyło zamówienie na amerykańskie samoloty. O relacjach między Waszyngtonem a Pekinem, ale też o komentarzach amerykańskich mediów. Mateusz Kornas.
5: Chińczycy zamówili 200 samolotów Boeinga. To duża rzecz, to wiele miejsc pracy. Boeing chciał 150 samolotów sprzedać, a dostali zamówienie na 200, powiedział Fox News Donald Trump. Amerykańskie media choć podkreślają ważne zbliżenie na linii Pekin-Waszyngton, jednocześnie zauważają pewną uległość Trumpa w stosunkach z chińskim przywódcą, zwłaszcza jeśli porówna się to do jego retoryki o Chinach jeszcze z czasów kampanii wyborczej. Chiny natomiast, zdaniem amerykańskiej prasy, osiągnęły swój cel, jakim jest postrzeganie ich jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak Stany Zjednoczone. Sam Trump wyraża satysfakcję z poprawy dwustronnych relacji i zapowiada dalsze zbliżenie mocarstw.
0: Była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Wtedy w Pekinie także był Donald Trump.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. No nie mam zbyt dobrych wiadomości. Zimna Zośka nie będzie końcem tych chłodniejszych dni, ponieważ jutro, w niedzielę i w poniedziałek czekają nas opady deszczu, praktycznie też całodniowe, a temperaturowo no to tak od 14 do 16 stopni, więc nie będzie jeszcze tak ciepło. Dobra wiadomość jest taka, że od wtorku teoretycznie słońce, no i temperatury powyżej 20 stopni.
2: Radio Rodzina.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

15 maja 1937 roku w Dallas urodził się Trini Lopez, amerykańsko-meksykański piosenkarz i gitarzysta. Debiutancki album Lopeza z 1963 roku zawierał kompozycję, która stała się numerem 1 w 36 krajach.

1995 roku wywodząca się z Oxfordu grupa Supergrass zadebiutowała płytą I Shoot Cocoa. Płyta zawierająca muzykę będącą połączeniem rocka i brzmienia lat 60. sprzedała się w ilości ponad miliona sztuk.

15 maja 1953 roku na świat przyszedł Mike Oldfield, brytyjski kompozytor, którego debiutancki album Dzwony rurowe sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Jedno jest szczególne, bowiem jedna z asteroid została nazwana jego nazwiskiem, a to zasługa badacza kosmosu, który okazał się być wielkim fanem muzyki.

1996 roku urodziła się Jasmine van den Bocharde, piosenkarka i autorka tekstów, która przybrała pseudonim Birdie, bo tak pieszczotliwie nazywali małą Jasminę rodzice. Śpiewa i gra na fortepianie, ma szkockie, angielskie, belgijskie i holenderskie pochodzenie.

0: Jak imieniny Zofii, to oczywiście zimnej Zośki nam się kojarzy, ale też i zimni ogrodnicy. Słuchajcie, jest to takie zjawisko meteorologiczne, charakterystyczne dla Europy Środkowej, ochłodzenie, które pojawia się zwykle między właśnie 12 a 15 maja. Meteorolodzy tłumaczą je napływem zimnego, polarnego powietrza, a działkowcy tłumaczą to znacznie prościej, bo zawsze tak jest. Za całe zamieszanie odpowiada Trzech Świętych, Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Do nich oczywiście dokłada się Zofia. A Pankracy, Serwacy i Bonifacy według ludowych porzekadeł są źli na ogród chłopacy. No a kiedy już człowiek myśli, że gorzej być nie może, 15 maja nadchodzi ona, zimna Zośka, patronka polarnej bluzy i skarpetek do sandałów. Chociaż oczywiście dziś raczej tak się nie ubierzemy, przyda się coś przeciwdeszczowego, no to pożartować zawsze można. A ja tylko dodam, że dziś już teoretycznie kończymy ten okres takiego ochłodzenia, no bo Pankracego wspominaliśmy 12 maja, Serwacego 13, a Bonifacego 14 maja, no i dziś zimna Zośka. Myślę, że po dzisiejszym dniu możemy śmiało oczekiwać cieplejszych dni.
1: Radio Lecina.
2: Milicz.
3: Milis.
2: 88 i 5 FM.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: życia bądź.
1: Nie rozumiem. Mama była, Piotrek był.
2: Tu Radio Rodzina.

przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Jest czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czuję?

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

czas. Jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój w moim